0: To odcinek Kamieńsk-Radomsko. Zablokowane są tam dwa pasy ruchu w kierunku Katowic. Kierowcy, jedźcie ostrożnie. Pod koniec września pierwsi pacjenci dostaną e-kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego. Takie zapewnienie dziennikarz RMF FM otrzymał w Ministerstwie Zdrowia. W faktach nagłośniliśmy sytuację szpitali, które wciąż nie wystawiają tych ważnych dokumentów w wersji elektronicznej. Tymczasem przepisy w tej sprawie weszły w życie na początku sierpnia. Gdzie wystawione mają być pierwsze e-karty? O szczegółach Michał Dobrołowicz.
1: W Wojewódzkim Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi oraz w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Tam są teraz najbardziej zaawansowane prace informatyczne, tak przyznaje dr Michał Chrobot z Ministerstwa Zdrowia.
2: Jeszcze w miesiącu wrześniu pierwsze placówki powinny wystawić kartę. Dopiero jak będziemy pewni, że ta integracja jest pełna i właściwa, pozwolimy tak naprawdę tą kartę wdrażać we wszystkich podmiotach.
1: Zgodnie z przepisami od stycznia karta elektroniczna będzie musiała być podstawowym dokumentem już w całej Polsce. Ten e-dokument ma zmniejszyć liczbę formalności z perspektywy pacjentów i ma działać jak priorytetowe skierowanie dla osób, które mają nawet wstępne podejrzenie nowotworu.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski liczy na spotkanie z przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa w najbliższych dniach w Kijowie. Jak dodał, amerykańscy wysłannicy mają też odbyć rozmowy w Moskwie i znane są już wstępne daty tych spotkań.
3: To dużo ważnego.
0: To bardzo ważne. Niezwykle ważnym jest, aby Ameryka pozostawała w tej kwestii aktywna. Jesteśmy gotowi spotkać się w Ukrainie, by przeprowadzić merytoryczne rozmowy, zapewniał prezydent Zełenski. 12 osób zgłosiło swoje kandydatury w wyborach na prezydenta Krakowa. Wczoraj minął termin na dostarczanie do Miejskiej Komisji Wyborczej dokumentów z podpisami poparcia od mieszkańców. Komu udało się zebrać podpisy? O tym krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys.
4: Kandydatowi PiSu Michałowi Drewnickiemu, radnej z partii Razem Aleksandrze Owcy, radnemu Janowi Hoffmanowi oraz senator Monice Piątkowskiej. Oni są już oficjalnie zarejestrowani. Dokumenty z podpisami doniósł też sztab Łukasza Gibały, szefa Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, któremu przypomnijmy, w poniedziałek zakwestionowano ponad 3000 podpisów. Dokumenty do komisji dostarczyli też Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, były prezes NIK-u Marian Banaś, Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej, Stanisław Kułach i Marta Ratuszyńska. Podpisy tych 8 ostatnich kandydatów będą teraz weryfikowane. Oficjalną listę kandydatów mamy poznać w poniedziałek.
0: Polskie siatkarki zagrają o finał Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale wygrały z Holenderkami 3-1. Super jokerką naszej kadry znów okazała się przyjmująca Paulina Damaskę.
5: Myślę, że każda wygrana, którą do tej pory osiągnęłyśmy, buduje naszą pewność siebie. Jest to dla nas ważne. 7-7, wszystkie wygrane. Jestem z nas dumna, myślę, że to jest najważniejsze.
0: Półfinał jutro. Polki zagrają z mistrzyniami olimpijskimi i mistrzyniami świata, Włoszkami.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: A w niej zostajemy przy sporcie. Przed Piją Skrzyszowską, świeżo upieczoną srebrną i brązową medalistką lekkoatletycznych Mistrzostw Europy, kolejne wyzwania. Już jutro nasza biegaczka wystartuje w finale diamentowej ligi w Brukseli. Za nieco ponad tydzień zobaczymy ją w nowych zawodach Ultimate Championship w Budapeszcie, już teraz nazywanych Supermistrzostwami Świata. Z Piją Skrzyszowską rozmawiał Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Posłuchajmy tej rozmowy.
7: To jest trochę odpowiednik Mistrzostw Świata w latach, kiedy nie ma Mistrzostw Świata. Przynajmniej takie chyba było założenie. Różnica jest też w tym taka, że na Mistrzostwach Świata mogą startować po 3 osoby z danego kraju, czyli w moim przypadku na przykład 3 Amerykanki, 3 Jamajki, bo to są takie kraje, gdzie jednak tych rywalek mam więcej, a w przypadku Ultimate jest nieograniczona liczba osób na kraj, czyli na Płotkach biega 16 dziewczyn i ja wiem już w tym momencie, że chyba zakwalifikowało się 6 Amerykanek, 5 Jamajek i reszta tam z Europy.
8: Może być trudniej niż na Mistrzostwach Świata.
7: Na pewno będzie wyższy poziom, bo faktycznie tam jakby no, jedzie czołowa 16 i ranking nie był tylko wynikowy, tylko liczyły się punkty. To jest średnia z najlepszych 5 rezultatów w ciągu roku.
8: Z diamentowej ligi?
7: Też z diamentowej ligi. Tak naprawdę no, od zeszłorocznych Mistrzostw Świata się liczą wyniki. I po prostu nasze
8: Mistrzostwa Europy też?
7: Też. Rozumiem. Nasze najbardziej punktowane wyniki dają średnią daną i to jest osobny ranking tak naprawdę do tych mistrzostw. I oczywiście, że dopiero chyba tak naprawdę dzisiaj, 1 września, zamyka się ranking. Tak mi się wydaje, że zamyka się dzisiaj ranking. Ja jestem tam dosyć na wysokiej, tam chyba 5. czy 6. pozycji, ale...
8: Czy
7: ja
8: już byłaś pewna wcześniej?
7: Byłam pewna już tak naprawdę od dawna, bo miałam bardzo wysokie punkty za zeszłoroczne Mistrzostwa Świata, gdzie miałam 5. miejsce i bardzo dobre wyniki. I daje mi to taką jakby... Byłam pewna tej kwalifikacji, więc też wiedziałam, do czego się przygotowuję po Mistrzostwach Europy.
8: To te zawody będą dla ciebie takim ostatecznym wyznacznikiem, gdzie jesteś na świecie? Czy należysz do ścisłej światowej czołówki, jak do tego podchodzisz? Czy aż tak nie wybiegasz?
7: Tak, znaczy myślę, że już startowanie w tych zawodach to jest ścisła czołówka. Już nieraz pokazywałam, że jestem w tej czołówce, tak, czy to na diamentowych ligach, Mistrzostwach Świata. Te zawody są nowością, więc też jestem ciekawa, jak w ogóle to będzie wszystko wyglądało wokół nich, bo tam jest też dużo jakichś takich pobocznych rzeczy zorganizowanych, tak mi się wydaje, albo cała jakaś procedura jest trochę inna niż na innych zawodach. To jest coś pomiędzy Mistrzostwami Świata a takim prestiżowym meetingiem. I po prostu jestem ciekawa, jak ten cały pomysł wypali. Uważam, że to jest fajna inicjatywa i to będą udane zawody, ale nie wiem, jak odbierać cały ten, nie wiem, prestiż. No, dla mnie to jest prestiżowe, ale po prostu jestem ciekawa...
8: Czy to jest na przykład bardziej prestiżowe niż to, co przed tobą, finał diamentowej ligi? No to
7: na
8: już
7: przykład,
8: jest
7: tak,
8: prestiż.
7: Tak, tak, więc po prostu myślę, że dla wszystkich sportowców, lekkoatletów to jest bardzo ciekawe mistrzostwa, ale nie wiemy o tym za dużo, ponieważ jest to pierwsza edycja. Więc czekamy, aż to się wydarzy i po prostu zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać.
8: Co już wiesz o swojej roli przewodniczącej komisji zawodniczej European Athletics? Ostatnio jak pytałem, to jeszcze mówiłaś, że
7: tak.
8: Nie za dużo.
7: Znaczy, nie mam na razie też powiedzieć
8: czegoś więcej. No nie masz kiedy
7: się
8: zająć tym pewnie.
7: Jeszcze tak, bo to jest chyba wszystko jeszcze w procesie, w ustalaniu. Tak naprawdę pierwszą jakąś taką większą aktywnością będzie konferencja, która odbędzie się w Lozannie pod koniec października, kiedy tam faktycznie na żywo spotkam się z całym European Council, czy też tą komisją zawodniczą. I myślę, że to będzie taki pierwszy moment, kiedy zaczniemy jakieś ustalenie na przyszłe lata, przyszłe sezony, jakieś działania w lekkiej atletyce. Więc na razie próbuję dowiedzieć się więcej, ale tak wydaje mi się, że po prostu na żywo więcej dowiem się z tego kongresu, nie wiem, czy to mogę tak nazwać, w Lozannie.
8: Okej, ale tak nie masz orientacji, jaki to będzie obszar, masz po prostu jako przewodniczącą przede wszystkim gratulacje, że tak szybko zostałaś przewodniczącą, bo to dosłownie była tam kwestia dni, z tego co pamiętam. Czy to będzie tak, że będziesz musiała reprezentować lekkoatletów? Mhm. Oni cię po to wybrali?
7: W jakiś sposób na pewno tak. Uważam, że
8: ich interes,
7: jestem
8: tak?
7: trochę takim głosem zawodników reprezentujących europejską lekkoatletykę i jako przewodniczący dostaję mam tą rolę, że jakby ja to przedstawię też całemu European Council, gdzie jestem jako jedyna zawodniczka tak naprawdę.
8: Bo będziesz w Radzie Federacji
7: Europejskiej. Dokładnie, więc myślę, że jakby zakres obowiązków będzie dosyć szeroki. Myślę, że to będzie po prostu wielu kwestii dotyczyło od ustaleń w sprawie zawodów, mistrzostw, kwalifikacji do i może bardziej nawet w jakiś sposób personalnych problemów zawodników.
8: Na przykład?
7: Dowiem się, jak już zaczniemy działać.
8: Bo nie, ale jakby... tak może miałaś po prostu sama już takie sytuacje, albo ktoś z naszej kadry, że potrzebna była interwencja komisji zawodniczej.
7: Nic o tym nie słyszałam. Też wiem, że po prostu też jest komisja zawodnicza w PESLA, w Polskiej Federacji, więc myślę, że na początku te wszystkie sprawy idą przez Krajową Federację, a jeżeli coś jest poza zakresem Polskiej Federacji, idzie dalej, czyli do europejskiej.
8: Okej, okay, myślałaś o tym też, przyjmując tę propozycję, tak? No, musiałaś się zgodzić najpierw, że to może coś ci dać kiedyś w przyszłości, że będziesz już, kolokwialnie mówiąc, zaczepiona w Federacji Europejskiej, poznasz ludzi ważnych, wartościowych, że to może ci po prostu kiedyś pomóc.
7: Zdecydowanie tak. Zgłaszając się tylko do Europejskiej Rady Zawodniczej, nie nastawiałam się, że mogę zwyciężyć to głosowanie i dostać tą rolę bycia przewodniczącą również, ale kiedy dostałam tą propozycję, uważam, że to jest bardzo duża szansa. To jest, dla mnie to też jest bardzo dobre o tyle, że to jest coś związane ze sportem, ale też jakaś taka ścieżka, którą mogę podjąć poza po karierze, poza sportem
8: Kiedyś.
7: Tak, kiedyś. I jakby mogę już w tym momencie budować swoją przyszłość albo jakąś taką właśnie ścieżkę zawodową.
8: Okej. No to oby tak to kiedyś zadziałało, a na razie dobrze, że jeszcze nie musisz się nad tym pochylać. Miałaś taką myśl w ostatnich dniach, że na przykład zastanowiłaś się, kurczę, ciekawe, czy w ogóle będę mogła wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles, bo okaże się zaraz, że polscy sportowcy gremialnie będą mieli z tym problem przez to, że prezes PKOL-u ma problemy z prawem?
7: Mhm. Oczywiście wiem, jak wygląda sytuacja, ale mam nadzieję, że nie będziemy mieć, my jako sportowcy, problemu z wystąpieniem na Igrzyskach Olimpijskich. Mam nadzieję, że ta sytuacja po prostu się wyjaśni i że sportowcy nie zostaną poszkodowani w tej sytuacji.
8: A jak oceniasz tę sytuację? W sensie wizerunek PKOL-u, bo który tworzycie przede wszystkim też wy. No. Mm-hmm. Sportowcy tworzą wizerunek instytucji, która zajmuje się sportem. Mm-hmm. No i dochodzi do takiej sytuacji. Wstyd? Nie wiem.
7: Myślę, że na ten moment też nie chcę za dużo jakby mówić o tym, żeby... Chcę, żeby ta cała sprawa się tak naprawdę rozwiązała i żeby po prostu nie dotyczyła bezpośrednio nas, sportowców, bo uważam, znaczy, że...
8: Ja tak. Od razu sprecyzuję, że nie pytam cię o ocenę działań prezesa, absolutnie, bo wiadomo, że to nie o to chodzi, tylko po prostu, że jest taki kryzys wizerunkowy.
7: No tak jak mówię, no nie chcę, żeby to było połączone ze sportowcami, bo jednak my jesteśmy odpowiedzialni za trening, reprezentację naszego kraju i my chcemy jak najlepiej. Dla swoich wyników, dla wyników dla Polski i po prostu...
8: No i ktoś to niestety niweczy.
7: Więc mam nadzieję, że po prostu dla nas, sportowców, olimpijczyków, bezpośrednio ta sprawa nie będzie nas jakby dotyczyła, czy robiła nam problemy w przygotowaniach pod Igrzyska Los Angeles.
0: Z biegaczką Piją Skrzyszowską rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Całą rozmowę mamy na rmf24.pl. Polecamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: od dawna to wiem.
1: Słyszymy się ponownie w RMF FM. Po muzycznej przerwie przyglądamy się zakazowi używania telefonów w szkołach podstawowych. Dlaczego taki zakaz został wprowadzony? Komu ma służyć? I czy rzeczywiście poprawi sytuację w polskich szkołach? O tym Tomasz Terlikowski rozmawiał z dr Magdaleną Bigaj, medioznawczynią i autorką książki Twój telefon, twoje zasady.
2: No dobrze, ale pytanie, bo oczywiście to jest trochę tak, że dziecko jest, te dzieci się rodzą, no nie chcę powiedzieć, że rodzą się z telefonami, ale dla nich świat z telefonami, nawet nie z telefonami, bo przecież to są tak naprawdę przenośne komputery, to jest standard. One w nim żyją. Więc może zamiast zakazywać, trzeba jakoś próbować oswoić.
3: Ja w ogóle chciałam nie zgodzić się z tym zdaniem, które padło. Ja na przykład mam trójkę dzieci i moje dzieci ani się z telefonami nie urodziły, ani nie jest to dla nich standard, że ten telefon towarzyszy człowiekowi cały czas. I takich rodzin jest naprawdę coraz więcej w Polsce. I to, że my zostaliśmy cyfrowo skolonizowani przez ostatnie 20 lat i wmówiono nam, że świat tak powinien wyglądać, że ten telefon powinien nam wszędzie towarzyszyć i również w szkole, wcale nie oznacza, że to jest dla nas dobre. I to jest pierwsza sprawa. I my musimy dążyć w stronę zdrowych norm, a normy nie buduje się dlatego, że coś jest powszechne. Kradzież jest powszechna, więc teraz kradnijmy, tylko dlatego, że coś jest dobre. I normą powinno być dzieciństwo bezpieczne cyfrowo, czyli takie, w którym dziecko owszem poznaje telefon jako narzędzie codziennego użytku, ale dostępne od pewnego wieku na określonych zasadach. To jest pierwsza rzecz. A druga norma to szkoła wolna od wpływu gospodarki cyfrowej. Szkoła powinna decydować o tym, jakie technologie do siebie wpuszcza na podstawie najlepszej wiedzy pedagogicznej, a nie dlatego, że coś jest teraz modne, że teraz warto zrobić test na Mentimeter albo na Kahucie, żeby być nagle nauczycielem przyszłości, uczyć jakichś nie wiadomo jakich kompetencji. Tak naprawdę szkoła
2: i
3: dzisiaj
2: się
3: uczy kompetencji.
2: Z Kahuta. To też powiedzmy zupełnie
3: to też, to, ale wielu nauczycieli
2: to jest jakby wyśmiewana absolutnie. Nauczyciel, który przynosi Kahuta, to jest symbol obciachu.
3: No być może, ale w każdym razie ja no po prostu nie mogę się zgodzić też na takie podejście. Natomiast oczywiście nie chodzi o to, żeby całkowicie telefon penalizować i teraz pod tym względem pochwalam ustawę, która wchodzi, ponieważ ustawa nie mówi o kompletnym zakazie przynoszenia telefonu do szkoły. Taki zakaz przenoszenia obowiązuje tylko w przedszkolach. W szkole podstawowej telefon można przynieść, ale należy go zdeponować. Obowiązuje zasada nieużywania i teraz albo wkładamy go do plecaka, co jest najmniej skuteczne, albo do kieszonek na lekcjach, co też nie jest dobre, albo do depozytów, które coraz więcej szkół ma. I te szkoły, które już wprowadziły wcześniej taki zakaz, bo też trzeba sobie powiedzieć, my nie potrzebowaliśmy ustawy, żeby to zrobić, bo już prawo oświatowe na to pozwalało. My potrzebowaliśmy dyrektora, który chce to zrobić, radę pedagogiczną, która chce to zrobić i rodziców, którzy chcą to wspierać. I w szkołach, w których to się udało, ale tych szkół jest coraz więcej, nauczyciele i dyrektorzy mówią, że szkoła naprawdę zmienia się na lepsze, tylko trzeba dać sobie czas, trzeba poczekać, aż te kolejne roczniki się wymienią i wchodzą do tej szkoły, w której panuje norma, nie używamy tutaj telefonów, tu się skupiamy na byciu razem, na uczeniu się i na bezpiecznym takim spędzeniem czasu. Ustawa przewiduje coś bardzo ciekawego i na to warto zwrócić uwagę. Ja już o tym w tygodniku nie pisałam, bo już bym chyba zabrała pół gazety na to. Mianowicie mówi o higienie cyfrowej i o tym, że poza wprowadzeniem tych zasad nieużywania telefonów, dyrektorzy są zobowiązani zadbać o to, żeby dzieci były właśnie uczone higieny cyfrowej, czyli takiego szerokiego, różnorodnego zbioru zachowań, które pozwalają używać w sposób zdrowy. Ustawa też mówi o takich rzeczach, które szczerze mówiąc nie wiem, kto teraz będzie realizował, bo mówi o tym, że powinny szkoły co roku diagnozować potrzeby uczniów pod kątem właśnie tej edukacji, czego uczniów jeszcze trzeba nauczyć, z czym mają kłopot w związku z internetem i higieną cyfrową. Jest ambitnie, natomiast no, problemem jest to, że nie jest na to przeznaczony żaden dodatkowy budżet. Szkoły mają bardzo różny poziom wiedzy na ten temat. To nie jest tak, że zmieniamy podstawę programową z polskiego i polonista zawsze uczył polskiego, więc po prostu się dostosuje, tylko mamy nowe zagadnienie, na temat którego też w przestrzeni publicznej wiele błędnych przekonań funkcjonuje. Więc mam trochę taką obawę, czy to jednak znowu nie będzie po prostu martwy zapis, tym razem w ustawie, nie w statucie, a w szkole po prostu część szkół machnie ręką i nie będzie się do tego...
2: My będziemy tego to śledzić oczywiście i będziemy to sprawdzać. Bardzo dziękuję dr Magdalena Bigaj, medioznawczyni, autorka książki Twój telefon, Twoje zasady była naszym gościem. Więcej na ten temat w Tygodniku Powszechnym, także w książce Twój telefon, Twoje zasady. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję również, pozdrawiam.
1: Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Tomasz Terlikowski i dr Magdalena Bigaj. My zostajemy na bieżąco z najważniejszymi informacjami i wracamy do Was już niebawem. A Wy dajcie głośniej. RMF FM.

0: w RMF FM pora na nocny kryminał. Ewa Waligura, Zabójcza wycieczka. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Ciekawe te kapliczki. Milcząca do tej pory Karol weszła do środka i oglądała wnętrze z bliska. Alice krążyła dookoła i niczym paparazzi niezmordowanie obfotografowywała wszystko i wszystkich. Ale ta ma numer 5. Rita ponownie wyraziła swój zawód. To co z tego? Ethel zdziwiona podeszła bliżej i uważnie przyjrzała się cyfrze nad wejściem. Co to ma za znaczenie? Przecież wszystkie są prawie takie same. No właśnie. Harry najwyraźniej miał na dzisiaj dosyć humoru w swojej połowicy. Obejrzyj sobie tę i chodźmy do środka. Jak już jesteśmy tutaj, to warto przecież zobaczyć wszystko. Cała grupa skierowała się do kościoła i Magda mogła zacząć opowiadać. Pierwszy kościół parafii świętej Barbary został zbudowany w drugiej połowie XIX wieku na terenie zlikwidowanego wcześniej cmentarza świętokrzyskiego. Była to budowla neoromańska. Eksplozja amunicji we wrześniu 1939 roku częściowo go uszkodziła. Został jednak odremontowany. Niestety w czasie powstania cały kościół wysadzono w powietrze. Magda kontynuowała wykład, stojąc pod chórem w nawie głównej. Zasłuchane towarzystwo rozglądało się dookoła. Alice nieodmiennie pstrykała fotki. Ta świątynia jest powojenna. Ocalała część kaplic Drogi Krzyżowej, trochę wyposażenia, obrazy i rzeźba przed kościołem. Ocalał też bardzo cenny krucyfiks wiszący nad transeptem świątyni. Nagle z zewnątrz dobiegły ich podniesione głosy. Magda przerwała. Wszyscy zaczęli nasłuchiwać. Kto tak woła? Co tam się dzieje? Karol skierowała się do wyjścia. Reszta towarzystwa też postanowiła sprawdzić, co się stało. Gwar był coraz głośniejszy. Wyglądało na to, że jacyś ludzie kłócą się i wymiana zdań była coraz donośniejsza. Gdy wyszli na dwór, na schody prowadzące do świątyni, wszyscy stanęli jak wryci. Ich oczom ukazał się przedziwny i nieoczekiwany widok. Rita Jones siedziała, a raczej wisiała okrakiem na furtce prowadzącej na drugą stronę ogrodzenia, oddzielającego dziedziniec od trawnika i kaplic. Dwie osoby próbowały ściągnąć ją z powrotem na ziemię. Pani Jones dzielnie się opierała i perswazji, i nieśmiałym próbom siłowym. Jej sukienka zahaczyła o siatkę. Liczne talizmany pobrzękiwały rozpaczliwie, jakby głosiły wszem i wobec swoją okultystyczną bezradność w obliczu katolickiej przemocy. Młody wikary próbował nieśmiało uświadomić damie siedzącej na płocie niestosowność takiego zachowania. Ależ proszę pani, ten teren jest zamknięty. Otwieramy go tylko w czasie obrzędów Drogi Krzyżowej. Bardzo proszę, żeby pani zeszła z tej furtki. Pojękiwał pojednawczym tonem.

Działania kościelnego były bardziej stanowcze. Trzymał Ritę za sukienkę i ani myślał puścić, dzielnie walcząc w obronie parafialnych pryncypiów kościelnego personelu. Ale dlaczego nie mogę podejść bliżej? Przecież tu jest chodnik. Ja muszę zobaczyć tę stację z bliska! Syczała dama, uporczywie opierając się perswazją. Tego było już za wiele dla Harego. Zbiegł po schodach i pędem pognał w kierunku szamoczącej się trójki ludzi. Po drodze wymijał zdumionych niecodziennym widokiem parafian, którzy powoli gromadzili się na popołudniowe nabożeństwo. Czyś ty do reszty oszalała, kobieto? Co w ciebie wstąpiło? Are you crazy? Get off this fence immediately! Now! Wściekły Harry odruchowo zaczął mówić po angielsku. Panowie, widząc nadchodzącą odsiecz, puścili damę, która odchylona w desperackim oporze do tyłu i nagle uwolniona, runęła na drugą stronę parkanu jak długa. Talizmany brzęknęły donośnie. Rozległ się trzask rozdzieranego materiału i jęk Rity. Widzowie znieruchomieli w zdumieniu, jednak tylko na moment. Cała grupa otrząsnęła się z chwilowego osłupienia i wszyscy pobiegli do miejsca potyczki. Za nimi zaczęli podchodzić zaintrygowani gapie. Zbiegowisko robiło się coraz większe. Alice poczuła w sobie ducha korespondenta wojennego i z wprawą reportażysty dokumentowała całe zajście swoim kanonem. Harry z Pawełkiem, przechyleni nad furtką, podnosili wściekłą Ritę, która cały czas nie dawała za wygraną. Ja muszę podejść do tych stacji, to dla mnie bardzo ważne. Ale po co do cholery? Harry był na skraju wytrzymałości. Tylko robisz z siebie widowisko. Roztrzęsiony próbował wytrzeć ręką pot z czoła. Czujna Ethel natychmiast podała mu chusteczkę i poklepała go po plecach, dodając mu otuchy. Rita w końcu wstała, otrzepała się i z godnością poprawiała swoje talizmany. Ani myślała przełazić na właściwą, zdaniem obrońców parafialnego regulaminu, stronę płotu. Konflikt nie został zatem jeszcze zażegnany. Tłumek stał dookoła, nie chcąc uronić choćby słowa z całej wymiany zdań. No na co czekasz? Wyłaź! Harry wyglądał, jakby za chwilę miał dostać apopleksji. Ale ja muszę zobaczyć tę stację. Koniecznie! Upór Rity wydawał się kompletnie irracjonalny. Tylko po co? Halinka Kowalska włączyła się do negocjacji. Gadaj, albo cię tu zostawimy. Nie ma czasu na twoje humory. Muszę zobaczyć stację 4. i 7, bo... Nagle rozejrzała się i umilkła, jakby straciła rezon. Bo co, 5 ci nie wystarcza? Harry nagle machnął ręką, jakby dalsza rozmowa z wariatką nie miała sensu. Rozejrzał się i dostrzegłszy Magdę, która dyplomatycznie nie chciała wtrącać się do małżeńskiego sporu, zawołał do niej: Magda, chodźmy. Najwyraźniej moja żona oszalała. Może jak ją zostawimy, to ochłonie. I zaczął iść w kierunku wyjścia. W tym momencie pani Jones definitywnie skapitulowała i przelazła z powrotem na teren wolny od parafialnych zakazów. Bardzo państwa przepraszamy za tę sytuację, zwróciła się Magda do wikarego i parafian. Oczywiście nie ma sprawy, bąkali, jednocześnie zerkając na turystów z Albionu, jakby chcieli powiedzieć: Brytyjczycy, no tak, cóż, cudzoziemcy, rozumiemy.

0: gdy zwiedzanie Warszawy zamienia się w kryminalną aferę. Zabójcza wycieczka teraz w RMF FM.
1: Z powodu awantury wywołanej przez dziwaczne zachcianki Rity wszyscy zapomnieli o zwiedzaniu. Kiedy wyszli za bramę i znaleźli się na ulicy, zasypali ją pytaniami. Co ty tam robiłaś? Karol nie mogła uwierzyć w to, co przed chwilą widziała. Dlaczego wlazłaś na ten płot? Oj, co i co? Rita próbowała nerwowo doprowadzić swoją zrujnowaną odzież do porządku. Musiałam wejść za ogrodzenie i zobaczyć tę stację z bliska. Zupełnie nie rozumiem, o co ta cała awantura? Nic by się przecież nie stało, gdybym tam wlazła. Przecież nie wyniosłabym im tych starych but na plecach. Starych but? Przecież tak byłaś zainteresowana historią dróg krzyżowych. A tu nagle stare budy? Wściekły Harry włączył się do przesłuchania. A co? Może są nowe? Konflikt małżeński narastał w zawrotnym tempie. Nic nie rozumiesz. Mnie chodziło o numer 4 i 7 i tyle. Właśnie, właśnie, bo czegoś nie rozumiemy. Pawełek postanowił uporządkować chaos informacyjny. Dlaczego właściwie tak się upierasz przy tych akurat numerach? Co to za różnica? No wiesz, jak można nie dostrzec różnicy? Kalinka uznała, że pora uświadomić bezbożnikom różnicę między poszczególnymi etapami drogi krzyżowej. Czwarta stacja to jak Jezus spotyka swoją matkę, a w piątej Szymona Cyrenejczyka. No, to chyba jest różnica. Matka, a jakiś przypadkowy przechodzień. Nie o to chodzi, zaoponowała Rita. To nie ma dla mnie znaczenia. Ważne jest... Zawahała się nagle i zastanowiła, jakby nie chciała albo nie wiedziała, co powiedzieć. No co, powiedz wreszcie! Ethel, dotąd cierpliwa, też już miała dosyć tej sytuacji. Oj, bo... Rita nagle uśmiechnęła się, jakby znalazła właściwą odpowiedź. Chodzi o numerologię. 4 to liczba stabilności i porządku, a 7 to najbardziej tajemnicza z liczb. Jest symbolem ezoterycznego aspektu magii. Dlatego... Powiązanie numerologii z chrześcijańską drogą krzyżową było tak zdumiewające, że wszystkich po prostu zatkało. Ta argumentacja, nawet dla niezbyt zaangażowanych w kwestie religijności obywateli Wielkiej Brytanii, była trudna do zrozumienia. Tobie chyba naprawdę odbiło. Harry pierwszy odzyskał głos. Oj, co ty tam wiesz? Odburknęła połowica i z godnością zaczęła poprawiać swoje ocalałe spotyczki talizmany. No cóż, to już chyba wszystko wyjaśnione. Magda uznała, że trzeba zapanować nad sytuacją. Możemy iść dalej. Jeszcze jedno. Pawełek postanowił jednak podrążyć temat. A czego symbolem jest 5, że tak zupełnie cię to nie interesowało? Zapytał. 5 to liczba podróżników, poszukiwaczy przygód, symbolizuje ruch, nieprzewidywalność i potęgę przyrody. Wyrecytowała jednym tchem Rita. Ciekawe. Talizman podróżnika był dla ciebie taki ważny, a liczba podróżnych już nie? Ja uważam, że co jak co, ale ta kaplica przy bramie byłaby dla ciebie idealna. W głosie Ethel wyczuwało się ton ironii. Każdy interesuje się taką liczbą, jaka mu odpowiada. Ucięła dyskusję Rita. Zebrała fałdy podartej sukienki i z godnością pomaszerowała do busa.
0: Kto ma ochotę na zabójczą wycieczkę? Kolejny odcinek już za chwilę w RMF FM.

W drodze do hotelu rozgorzała w samochodzie głośna dyskusja. Każdy miał coś do powiedzenia, starannie jednak pomijano parkanowy incydent, aby utrzymać pogodny nastrój dnia, nie zakłócając go humorami pani Jones. Muszę przyznać, że mimo obaw po tym, co się stało biednemu Karolowi, jestem bardzo zadowolona z dzisiejszego dnia, prawda, Alice? Ty chyba też. Ethel jako pierwsza zagaiła rozmowę. Masz rację, kochana, było super. Wszystko dzięki naszej Magdzie wspaniałej. Alice czule uśmiechnęła się do Łaszyńskiej. Magda wspaniała, prawie jak królowa. Dzięki, Alice, bardzo mi się podoba ten przydomek, odpowiedziała Magda i odetchnęła z ulgą. Po tym, co się wydarzyło, koło kościoła była mocno spięta. Wszyscy głośno się roześmiali. Tylko Rita siedziała nabzdyczona na przednim fotelu obok kierowcy i nie włączała się do rozmowy. Gdy dotarli do hotelu, Magda zarządziła zbiórkę wieczorem o 20:00 w holu hotelowym, po czym towarzystwo rozeszło się do pokoi, a ona pojechała do domu. Kwadrans przed wyznaczonym czasem zbiórki siedziała już w holu i nie mając nic do roboty, rozmyślała o historii tego zabytkowego gmachu. Przypomniała sobie o Janie Kiepurze, który będąc w Warszawie zatrzymywał się w Bristolu. Kiedyś, wywołany przez tłum wiwatujący na jego cześć na ulicy, wyszedł na balkon i śpiewał zachwyconej publiczności. Przewodniczka aż uśmiechnęła się do siebie, wyobrażając sobie to miejsce w tamtych czasach. Towarzystwo powoli zbierało się przy wyjściu. Wszyscy rozsądnie przewidzieli, że na pokładzie może być chłodno, dlatego zaopatrzyli się w szale bądź kurtki. Karol przestała stroić się jak na pokaz mody. Najwyraźniej jedynym jej celem był Karol i teraz nie zamierzała już nikogo usidlać swoim powabem ani wysokością obcasów. Dżinsy, długi biały sweter i wielka chusta w morskim kolorze miały wystarczyć jej na wieczór. Panowie wyglądali elegancko i na luzie. Ostatnia zjawiła się Rita. Najwyraźniej między małżonkami nastąpiły ciche dni, bo nie odzywali się do siebie. Demonstracyjnie obwieszona talizmanami w długiej, kwiecistej kreacji wyglądała chyba najbardziej ekstrawagancko w całej grupie. Zwłaszcza, że jako jedyna spośród pań włożyła na głowę kapelusz. Czarny, z dużym rondem, ozdobiony wstążką w kolorach sukni. Z Bristolu do przystani jest blisko, to też przyjechali trochę za wcześnie. Dzięki temu mieli jeszcze chwilę na przechadzkę po niedawno wyremontowanych i właśnie otwartych dla spacerowiczów nabrzeżach Wisły. Było dość tłoczno. Bulwary, całymi latami zaniedbane i omijane przez warszawiaków, lśniły nowością i od ponownego otwarcia stały się najnowszą atrakcją miasta. Ludzie siedzieli na betonowych stopniach schodzących do lustra wody. Kupowali piwo i napoje w licznych, niedawno otwartych pubach i pawilonach kawiarnianych. Odpoczywali na ławkach, podziwiali miasto i rzekę z wielu usytuowanych nad brzegiem Wisły tarasów widokowych. Na nabrzeżach zaczynało robić się coraz tłoczniej. Wiele osób miało ochotę na podziwianie zapowiadanego przez władze miasta pokazu sztucznych ogni. Do tego momentu było jednak jeszcze sporo czasu. Magdo, opowiedz nam, co tu się działo wcześniej? Zawsze było to tak popularne miejsce? Profesor jak zwykle podszedł do sprawy z naukowym zacięciem. Och nie, nie zawsze. Bulwary w Warszawie mają już prawie 200-letnią historię. Wszystko zaczęło się od wielkiej powodzi w 1819 roku. Wtedy komisja rządowa zdecydowała o umocnieniu nabrzeża Wisły. Niestety, pracę przerwało powstanie listopadowe, a potem zgromadzone materiały i środki przeznaczono na budowę cytadeli.

0: Zbliża się trzecia, zaczynamy Fakty RMF FM, Mateusz Bożek.
1: Zablokowana w kierunku Bydgoszczy jest trasa S5 w wielkopolskim Mieleszynie. Utrudnienia także na S6 na Pomorzu. Fakty zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców, w nich także sport. Leo Messi kończy karierę w kadrze narodowej, Argentyna chce go uhonorować w wyjątkowy sposób. Przekonujemy też, że wrzesień da się lubić, mimo końca wakacji. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na wielkopolskim odcinku S5 w Mieleszynie. Auto osobowe zderzyło się tam z łosiem. Jezdnia w kierunku Bydgoszczy jest zablokowana. Kierowcy, musicie uważać także na trasie S6 w Szemudzie na Pomorzu. Osobówka najechała tam na bariery. Zablokowany jest jeden pas w stronę Lęborka. Jeden z dwóch mężczyzn podejrzanych o próbę ataku dronowego na lotnisko w Lipsku prawdopodobnie miał kontakt z rosyjskimi służbami. Jest łączony z podpaleniem marketu budowlanego w Łodzi w lipcu 2 lata temu, podał niemiecki Der Spiegel. Według ustaleń tygodnika sierpniowa próba ataku była szerzej zakrojona niż przypuszczano do tej pory. Śledczy zakładają obecnie, że do akcji użyto 3 dronów. Podejrzani to mężczyzna z łotewskim paszportem urodzony w Rosji oraz Rosjanin pochodzący z Białorusi. Polska popiera obowiązujący od wczoraj zakaz importu brazylijskiego mięsa i zwierząt do Unii Europejskiej, mówił w Brukseli wiceminister rozwoju i technologii Michał Barnowski. Zakaz wprowadzono, bo Brazylia nie przedstawiła gwarancji dotyczących przestrzegania unijnych zasad stosowania u zwierząt antybiotyków i leków dla ludzi. Jednocześnie wiceminister był ostrożny w deklarowaniu uruchomienia klauzul ochronnych dla polskich producentów. Skąd ta ostrożność? O tym nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Wiceminister tłumaczy tę ostrożność tym, że na razie sytuacja jest monitorowana i nie ma podstaw, by już teraz uruchamiać klauzule ochronne. Polska chce najpierw sprawdzić, jak w praktyce zadziała obecny zakaz i jak będzie wyglądał ewentualny dalszy napływ mięsa z Mercosuru.
3: Bardzo to mocno obserwujemy, nie chcę chodzić więcej detali. Pracujemy nad tym, aby ten zakaz był jak najbardziej efektywny.
2: Jednocześnie resort przygotowuje się do wykorzystania zapisanych w umowie mechanizmów ochronnych, gdyby sytuacja na rynku tego wymagała.
1: Na badanie techniczne pojazdu na długo przed upływem jego terminu rząd pracuje nad zmianami w kodeksie drogowym. Zgodnie z projektem kierowca będzie mógł przyjechać na przegląd nawet miesiąc przed upływem terminu. Co ważne, nie skróci to jego ważności. Obecnie, jeśli udamy się na stację diagnostyczną przed terminem, to na kolejne badanie też będziemy musieli przyjechać wcześniej.
4: To jest bardzo dobry krok, ponieważ nie musimy czekać. Wiadomo, są to nasze pieniądze. Każdy czeka do tego ostatniego dnia, no aby nie tracić pieniędzy i nie tracić kilku dni, tygodnia, czasami ważnego badania. A tutaj możemy sobie komfortowo, kiedy mamy chwilę wolną, podjechać. Taki bufor 30 dni uważam, że to jest bardzo słuszne.
5: Generalnie tak jak my, powiedzmy, mam samochód, gdzieś tam stoi, wyjeżdżam w trasę, 2 tygodnie mnie nie ma, wracam, jestem bez badań technicznych, tak? Jeśli mam czas i mam te widełki, które mogę wykorzystać, to jak najbardziej.
1: Usłyszał od kierowców w Warszawie reporter RMF FM Igor Skrzypek.
0: Fakty na sportowo.
1: Argentyńska Federacja Piłkarska chce uhonorować Leo Messiego, który kilka dni temu pożegnał się z reprezentacją. Wszystkie krajowe mecze w zbliżającym się weekend zostaną przerwane w 10. minucie, żeby podziękować Messiemu owacją na stojąco za mistrzostwo i wicemistrzostwo świata, za ponad 200 meczów i aż 125 goli w kadrze. W 10. minucie, bo właśnie z numerem 10 Messi występował w barwach narodowych. Wrzesień da się lubić. Koniec wakacji nie musi budzić smutnych skojarzeń. Są młodzi ludzie, którzy są zadowoleni z powrotu do szkoły.
6: Cieszę się, mogę w końcu zacząć się uczyć. Wakacje są świetne, ale lepiej mieć taką, moim zdaniem, rutynę.
7: Czyli nie trzeba się smucić, że wakacje się kończą?
6: Nie, ja się nie smucę.
7: Zaczynacie liceum teraz?
8: Tak, zaczynamy liceum. Będzie bardzo fajnie. Nowi ludzie, nowi nauczyciele, nowe przygody.
9: Matematyka, którą lubię.
7: Super. Koledzy też będą jacyś?
9: Tak.
7: Cieszysz się na to spotkanie z kolegami?
9: Tak.
1: Takiego nastawienia życzymy nie tylko na wrzesień, ale na cały szkolny rok. A z uczniami w Szczecinie rozmawiała dziennikarka RMF FM Anna Pałamar. W Faktach RMF FM wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był wiceszef resortu obrony Paweł Zalewski. Posłuchajmy.
10: Panie ministrze, współpracujemy z Niemcami informacyjnie, no bo te ataki na nich, odpowiedział pan tak, z Danią rozumiem również, bo i Dania zapowiada, że będą kolejne ataki.
11: Współpracujemy bardzo blisko w ramach NATO, mamy także bardzo dobre bilateralne relacje. Ja dzisiaj będę rozmawiał z zastępcą ministra obrony, ale ten kontakt jest stały. Mieliśmy długą rozmowę na spotkaniu ministrów obrony ministrów obrony w Irlandii, organizowaną przez, znaczy konferencji zorganizowanej przez irlandzką prezydencję. W stałym kontakcie są służby, to jest najważniejsze. Bo to, że politycy rozmawiają, to bardzo dobrze, bo mamy o czym i o tym, aby wspólnie działać na rzecz zwiększenia obrony bezpieczeństwa europejskiego, także Ukrainy. Natomiast służby są w stałym kontakcie.
10: Dobrze. I co z tego wynika? Co z tych rozmów wynika? Bo jak się patrzeć na zdjęcia, to oczywiście jest anegdotyczny dowód, ale Kai Kallas, która raczej jest taką osobą uśmiechniętą, to jej ostatnie zdjęcia wyglądają, tak bym powiedział, średnio. To znaczy...
11: Kai Kallas jest poważnym liderem Europy. Szkoda, że są tacy, którzy podważają jej autorytet. Polska wzmacnia instytucje europejskie.
10: Nie, ja raczej pytam o to, czy powinniśmy się spodziewać zaostrzenia sytuacji tych ostrzejszych aktów dywersji.
11: Tak. I mówimy to od dawna. Powtarzam raz jeszcze. Rosjanie chcą osłabić spójność europejską i zdolność Europy do wspierania Ukrainy. Po to te akty dywersji są, ale my wiemy jedno i mamy doświadczenie jako Polacy i to doświadczenie dzisiaj zaczynają mieć również Niemcy, że Rosjanie są bezwzględnym, brutalnym wrogiem, kiedy chcą. Dzisiaj są bardzo poważnym adwersarzem, który rzeczywiście dopuszcza się aktów terroru państwowego.
10: Powiedział, powinien być artykuł 4. Powinniśmy odwołać się do artykułu 4, a może odwetowe akty dywersji, ale może.
11: Otóż w ramach Europa, państwa demokratyczne nigdy nie będą stosowały aktów terroru państwowego i to chwała Bogu jest pewne. Natomiast my już, pamiętam, odwołaliśmy się we wrześniu ubiegłego roku, bardzo skutecznie zresztą, do artykułu 4, kiedy powstała operacja Easter Sentry, ale również efektem tego artykułu 4 było stworzenie zintegrowanego systemu obrony powietrznej, który wejdzie niedługo w życie w NATO. I te instrumenty funkcjonują, te instrumenty działają. Dzisiaj tak naprawdę rozmawiamy o tym, w jaki sposób odpowiadać proporcjonalnie, poważnie, w taki sposób, żeby się nie dać sprowokować. To jest niezwykle istotne.
10: No znaczy, to znaczy proporcjonalnie, tak żeby się nie... Proporcjonalnie... Mieliśmy ćwiczenia, no ale to jest...
11: No nie, panie redaktorze, to...
10: Ja... Ale to było wcześniej, ja się pytam, jak teraz odpowiedzieć.
11: I musimy mieć, i pracujemy nad tym, będziemy mieli, to nie zawsze będą rzeczy, które będzie widać, bo istota odpowiedzi poważnych państw nie polega na tym, że dużo krzyczą, a mało robią. Trzeba postępować dokładnie tak jak Amerykanie, jak NATO postępuje. A więc dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że te akty dywersji będą miały miejsce i będziemy na nie odpowiadali, jak powiedziałem, proporcjonalnie, poważnie, dotkliwie. Tutaj olbrzymim instrumentem są sankcje, które w moim przekonaniu będą zwiększone w taki sposób, aby jeszcze poważniej zaszkodzić interesom grupy rządzącej w Rosji i gospodarce rosyjskiej, która nastawiona jest na produkcję wojenną.
10: Panie ministrze, pana wypowiedź ostatnio wywołała ogromną burzę, nuclear sharing. To co z tymi głowicami? Chcemy? Tak. Nie chcemy?
11: Polska przede wszystkim i Polacy tego chcą, aby NATO było poważnym sojuszem, który obroni swoich sojuszników. Dlatego zwiększamy nasze... To powtarzam to, co powiedziałem, bo teraz rozwinę w tym kontekście pana pytania. Dlatego zwiększamy nasze zaangażowanie w NATO, dlatego zwiększamy nasze deklaracje zdolnościowe, mówiąc krótko, jednostki, której i zdolności, którymi dysponujemy. I chcemy dzisiaj, i to jest też, to mówiłem to jednoznacznie, że tak powiem, na jednym wydechu, chcemy brać udział w programie przenoszenia broni jądrowej, który jest częścią nuclear sharing. A więc chcemy zwiększyć nasz udział w odstraszaniu jądrowym NATO. To jest dzisiaj na stole. Wszystko inne na stole nie jest. W związku z tym na inny temat tak naprawdę dzisiaj nie ma rozmowy.
10: Czyli rozumiem, że rozmawiamy wyłącznie o tym. Nie ma rozmowy na temat tego, żeby te głowice były.
11: Znaczy,
10: nie ma zgody na to państw zachodnich, państw NATO?
11: Jest rozmowa o tym, że... Po raz pierwszy, i to chcę powiedzieć, że po raz pierwszy doprowadziliśmy do tego i ja za te rozmowy odpowiadam. doprowadziliśmy do tego, że państwa NATO chcą włączyć Polskę do programu przenoszenia broni jądrowej. To jest bardzo poważny program. Nie ma dzisiaj na stole nigdzie tematu przenoszenia, znaczy instalowania gdzie indziej niż są głowic jądrowych. To jest bardzo jednoznaczne. Jeżeli pan Przydacz, no mówiliśmy o nim, no ale trudno, powiem. Jeżeli pan Przydacz tak bardzo wszystkim opowiada, jak to on i jego rząd prowadził rozmowy na temat nuclear sharing, to chcę powiedzieć, że żadnych takich rozmów nie prowadził. Po pierwsze, nikt z nim na ten temat nie rozmawiał, nawet jeżeli on zaczynał taką rozmowę. To dzisiaj dopiero z nami Stany Zjednoczone i sojusznicy zachodni rozmawiają na temat nuclear sharing. To po pierwsze. A po drugie, w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2020 roku, wtedy pan minister Przydacz był bodajże wiceministrem obrony odpowiedzialnym za politykę bezpieczeństwa i za relacje z Amerykanami, a więc ta kwestia powinna go wyjątkowo interesować. Otóż ta strategia, która do tej pory niestety obowiązuje, jeszcze sprzed pełnoskalowej wojny z Ukrainą, nie zawiera żadnego odniesienia do programu nuclear sharing. Tam jest tylko mowa bardzo lekka o tym, że należy zwiększać udział Polski w odstraszaniu nuklearnym, ale słów nuclear sharing nie ma. Dobra, te słowa, panie redaktorze, to dokończę. Te słowa i ten cel został przedstawiony w propozycji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, którą przyjęła Rada Ministrów w ubiegłym roku, a której nie podpisał pan prezydent Duda i pan prezydent Nawrocki. Jeżeli pan minister Przydacz uzna, że zamiast pochukiwania powinien zacząć prowadzić poważną politykę, to ja go namawiam, żeby przekonał pana prezydenta Nawrockiego do zmiany strategii bezpieczeństwa narodowego, która jest absolutnie niezbędna z punktu widzenia naszej polityki bezpieczeństwa, i wtedy staranie o nuclear sharing będzie nie tylko wyrazem politycznej woli, tak jak to jest wyrazem politycznej woli gabinetu premiera Tuska, ale wyrazem polityki państwa zatwierdzony przez prezydenta Nawrockiego.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, wiceszefa resortu obrony Pawła Zalewskiego. Cała rozmowa jest do przesłuchania i do obejrzenia na rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. A na zegarach już 13 minut po trzeciej. Tu pierwsza kawa z RMF FM. Anita Janczak z wami. Mamy piątek, 4 września. Daliśmy radę cały tydzień nowego roku szkolnego i naszej nowej ramówki, nowego sezonu. Także fajnie z wami być. Kto po drugiej stronie? 3-3-2-2. A w waszych głośnikach już taka muzyczna perełka. Europe. Dajcie głośniej RMF.

Muszę wam przyznać, że mam słabość do tego numeru. Dobrze to brzmi, szczególnie o 3.23. Temper City w RMF FM to za nami. A tu proszę, widzę pod 3.3.2.2, że Janusz pije z nami pierwszą kawę. Piekarz Darek też jest. Dla Darka to śpiewamy dzisiaj 100 lat i brawa za zmianę kodu. Od dzisiaj jesteś karwowskim, ale wiesz, takim po tuningu. Widzę też, że Przemek śmiga do pracy. To dla was najlepsza muzyka i tak przypadkowo wylosowała mi się Natalia Nykiel o takim bardzo uroczym tytule. Bądź duży. Już teraz w RMF FM.

I przy takich dźwiękach to wszystkie ogniska z gitarą sobie nagle wszyscy przypominamy. Rozmarzyć się tak można w drodze do pracy, ale właśnie kierowcy, bo my tu dla was czuwamy z pierwszą kawą w RMF FM i przypominamy o utrudnieniu na wielkopolskim odcinku S5 w Mileszynie. Tam nie przejedziecie w kierunku Bydgoszczy, także na trasie S6 w Przemuzie na Pomorzu zablokowany jest jeden pas w stronę Lęborka. Sprawdzamy dla was wszystkie bieżące i najważniejsze informacje. RMF zawsze z wami, jedźcie ostrożnie. Lendom game, Lendom.

0: I takie nowości dla Was mamy o 3.42 w pierwszej kawie w RMF FM. Hania Kuzimowicz i Keira to za nami. No proszę, śledzimy dla Was najważniejsze informacje o każdej porze i także śledzimy to, co też dzieje się w sporcie.
1: A w sporcie dzieje się sporo pozytywnego.
0: Mateusz Bożek z nami w studiu. No to zaczniemy od siatkówki.
1: Tak, polskie siatkarki zagrają o finał Mistrzostw Europy. Wczoraj pokonały po świetnym meczu Holenderki 3-1. Jutro natomiast w półfinale, no, czeka ich nie lada wyzwanie. Włoszki to mistrzynie olimpijskie i mistrzynie świata. Lekko nie będzie, ale trzymamy kciuki tak samo za Igę Świątek w US Open,
0: która awansowała, przypomnijmy, do trzeciej rundy turnieju.
1: Zgadza się, po zwycięstwie nad Nadią Podorowską z Argentyny w trzeciej rundzie zmierzy się z Czeszką Marię Boskową.
0: No dobra, a co z resztą naszych?
1: No niestety, Iga Świątek to nasza jedyna singlistka w US Open. Niestety z turniejem pożegnali się już Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Maja Chwalińska, Magdalinet, Magdalena Fręch. Iga Świątek to nasza ostatnia nadzieja. Kibicujemy tym bardziej.
0: Czyli to będzie taki kobiecy, sportowy weekend przed telewizorem.
1: Tak, tak się to zapowiada.

Bledka w RMF FM. 7 minut do 4. Tymczasem rośnie bilans ofiar niedzielnej katastrofy promu u wybrzeżu Cypru. Ratownicy wciąż prowadzą poszukiwania zaginionych. Więcej informacji w faktach RMF FM. Od tego zaczniemy punktualnie o 4.

0: na zegarach już 4:00, to oznacza, że zaczynamy Fakty RMF FM. W studiu Mateusz Bożek, słuchamy.
1: Rośnie liczba ofiar niedzielnej katastrofy promu u wybrzeży Cypru. Zginęło 10 osób, 18 nadal zaginionych. Tym otwieramy fakty, w nich także o zawiadomieniu skierowanym do spec-służb w sprawie prezydenckiego weta dotyczącego e-dziennika oraz Iga Świątek, jej awans do trzeciej rundy tenisowego US Open. Do 10 wzrosła liczba osób, które zginęły w katastrofie promu u wybrzeży północnego Cypru. Jak dotąd służby informowały o 8 ofiarach. Od środy dwa specjalistyczne okręty marynarki wojennej Turcji wyposażone w podwodne drony poszukują pozostałych ofiar katastrofy. Przypomnę, do wypadku doszło w niedzielę. Prom nabrał wody i przewrócił się niedługo po opuszczeniu portu w Kireni. Na pokładzie było 267 osób, 18 nadal jest zaginionych.
2: Polityka w faktach RMF FM.
1: Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zarekomendowała wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, mimo kontrowersji związanych z jego przejściem do Trybunału niemal prosto z rządu. Posiedzenie komisji trwało jednak prawie 2 godziny. Obserwował je dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
3: Posłowie opozycji przez godzinę zasypywali kandydata pytaniami, których większość dotyczyła zasiadania w rządzie i ścisłej współpracy z Donaldem Tuskiem. Berek odpowiadał.
4: Dlaczego tyle lat pracowałem jako prawnik z premierem Tuskiem na różnych funkcjach? Dlatego, że nigdy jako prawnik nie miałem poczucia, że jestem w sytuacji konieczności przekroczenia granicy, która dla prawnika jest nieprzekraczalna.
3: Mówił kandydat. Opozycja wątpi, czy Berek przepracował wymaganych 10 lat jako radca prawny, czego wymaga jego kandydowanie do Trybunału. Poseł Jabłoński przypominał.
5: Jeżeli okazałoby się, że ten wymóg nie jest spełniony, to pan po prostu nie może być wybrany, niezależnie od tego, czy pan jest prawą ręką, czy lewą ręką Donalda Tuska.
3: Maciej Berek odpowiedział jednak, że praca radcy prawnego nie wymaga prowadzenia kancelarii ani dokumentacji i nie musi być zarobkowa.
1: A głosowanie w Sejmie nad wyborem sędziego dziś rano. Robert Korzeniowski poinformował oficjalnie, że zamierza ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednocześnie 4-krotny mistrz olimpijski podjął decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, gdzie był doradcą. Obecny prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz jest w areszcie w związku z aferą Zonda Krypto. Ministerstwo Edukacji Narodowej złożyło do ministra koordynatora służb specjalnych zawiadomienie w sprawie weta prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o sprzeciw wobec ustawy, która miała wprowadzić pilotaż e-dziennika w szkołach podstawowych i średnich, mówi nam szefowa resortu Barbara Nowacka.
6: Ministerstwo Edukacji Narodowej wysłało zapytanie do służb, prośbę o przyjrzenie się temu, czy nie doszło do lobbingu wokół prezydenta, ale i szerzej wśród innych grup, które bardzo agitowały przeciwko bezpłatnemu, bezpiecznemu, państwowemu dziennikowi.
7: Jakiego efektu spodziewa się pani teraz? Jaki może być dalszy krok?
6: A przede wszystkim spodziewam się odpowiedzi na pytanie, czy nie doszło tam do lobbingu. Jeżeli doszło, no to odpowiednie działania będą konieczne.
1: Z minister edukacji rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Przypomnijmy, prezydent Nawrocki decyzję o zawetowaniu ustawy o e-dzienniku uzasadniał m.in. bezpieczeństwem dzieci. Zwracał uwagę, że przepisy przewidują stworzenie centralnego systemu z wrażliwymi danymi uczniów, takimi jak numery PESEL, zdjęcia i oceny. Ratownicy GOPR podsumowali miniony sezon wakacyjny w Beskidach. Z ich statystyk wynika, że wzrosła w tym czasie liczba interwencji. W tym roku było ich prawie 270, to blisko 40 akcji więcej niż rok temu. Te informacje przynosi reporter RMF FM Marcin Buczek.
8: Najwięcej wypadków w Beskidach mieli rowerzyści. To prawie połowa wszystkich wakacyjnych akcji. Tylko nieco mniej interwencji GOPR-u dotyczyło wypadków turystycznych. Kilka razy pomagano także paralotniarzom. Najczęściej ratowane osoby doznawały urazów związanych głównie z upadkami, ale były też interwencje związane na przykład z chorobami, wysoką temperaturą oraz nieprzygotowaniem turystów czy zabłądzeniami. Najwięcej osób ratowanych było w paśmie Baraniej Góry oraz Czantori, najmniej w okolicy Pilska.
1: Marię Buskowa będzie rywalką Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. 26. w światowym rankingu Czeszka pewnie w 2 setach pokonała Brytyjkę Dart. Polka, przypomnę, w nieco ponad godzinę uporała się z kolei z Nadią Podorowską z Argentyny. Iga to nasza jedyna singlistka w US Open. Z turniejem pożegnali się już Hubert Hurkacz i Kamil Majszczak oraz Maja Chwalińska, Magdalena Frych i Magdalinet. Mieszkaniec San Marino Giorgio Bologna przez ponad 10 lat odtworzył drzewo genealogiczne całej republiki. Połączył w nim ponad 42 tysiące osób korzystając z archiwów, ksiąg parafialnych, dokumentów historycznych, a także badań DNA. Drzewo sięga XVII wieku i obejmuje również rodziny z sąsiednich Włoch oraz emigrantów. Gratulujemy takiej pasji.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Czyli San Marino to jedna wielka rodzina. Pytanie, czy atmosfera też jest tam prawdziwie rodzinna? Sprawdzam. Teraz temperatura w San Marino wynosi 22 stopnie, odczuwalna 25, no a u nas noc też jest bardzo przyjemna, jak na 4 września po 17 stopni. W Zakopanem lepiej cieplej się ubrać na nocny spacer, bo tam tylko 11. A w ciągu dnia to dzisiaj nawet 27 stopni będzie we Wrocławiu, w Opolu, w Krakowie, tylko deszczowo. No jutro trochę deszcz. Dlatego pierwszą kawę wam stawiamy. Anita Janczak, cześć.

To tak sobie można wyśpiewać, że ostatni raz w tym tygodniu mówimy dobranoc nocnej zmianie. Tu pierwsza kawa z RMF FM, 20 minut po czwartej. Przeglądam sobie właśnie RMF 24 i czytam, że naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymali Ig Nobla. To takie humorystyczne nagrody za odkrycia, które najpierw bawią, a potem skłaniają do myślenia. No i nasz zespół z Wrocławia sprawdził, jak rodzice odbierają zapach swoich dzieci. Wyszło, że niemowlęta pachną im świetnie, ale z nastolatkami jest już gorzej. No, czyli jednak jest naukowe wyjaśnienie, dlaczego nastolatek zamyka drzwi do pokoju.

0: kończy się weekend w powietrzu.
1: My God, The Mechanics, czyli najlepsza muzyka w RMF FM w pierwszej kawie. 28 minut po czwartej. Mamy pierwszy piątek września, więc pewnie wielu z was już myśli o weekendowym wyjeździe. My tymczasem sprawdzamy, ile dziś trzeba zostawić na stacji. I najnowsze dane po pożegnaniu programu CPN są takie, że średnio zapłacimy 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,51 zł za diesla. Choć może się to zmienić. Oba paliwa w tym tygodniu podrożały.

0: Daria Zawiał w RMF FM. Tu pierwsza kawa, 22 minuty do piątej, a ja przed chwilą podniosłam ciśnienie kierowcom i sprawdzałam czujność. Tak, benzyna 95 kosztuje dziś średnio tak około 7,64 zł za litr. Diesel prawie 8,40. Tankowałam przed pracą i staram się o tym zapomnieć, bo boli dalej.
1: Podobnie jak ja staram się o tym zapomnieć. Bardzo.
0: Ale to nie wszystko, bo mamy ważne zmiany dla zmotoryzowanych.
1: Zwłaszcza dla tych, którzy dopiero podchodzą do egzaminu na prawo jazdy.
0: Wczoraj weszły w życie nowe zasady dla początkujących kierowców. O co chodzi?
1: Zgadza się, razem z nimi okres próbny, bezwzględny zakaz alkoholu i dodatkowe konsekwencje za wykroczenia.
0: Chwila. Okres próbny?
1: 2-letni albo w przypadku 17-latków nawet 3-letni. Osoba, która po raz pierwszy uzyska prawo jazdy kategorii B, będzie surowiej karana za popełnienie wykroczeń. Uwaga, jeśli popełni 2, to jej okres próbny zostanie przedłużony o kolejne 2 lata.
0: I wspomniałeś też o zerowej tolerancji dla alkoholu.
1: Dokładnie tak. Początkujący kierowca nie może traktować granicy 0,2 promile jako dopuszczalnego marginesu. Musi być okrągłe 0 w wydychanym powietrzu.
0: No dobrze, a co w przypadku, kiedy komuś nazbierają się punkty karne?
1: Po przekroczeniu 12 punktów kierowcę czeka dodatkowe szkolenie z zagrożeń w ruchu drogowym. Zajęcia mają trwać godzinę. Będą się odbywać w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. No wydaje się niewiele, ale opłata za szkolenie to 500 zł.
0: Czyli noga z gazu, jedziemy grzecznie.
1: Tak, jest przynajmniej przez te 2 lata.
0: I mamy czas na najlepszą muzykę z RMF-em.

i mamy dla Was jeszcze jedną informację z dróg. Na autostradzie A2 w Wielkopolsce w okolicach Zborówka między węzłami Buk i Poznań Zachód w stronę Warszawy jest awaria busa. Zablokowany jest jeden pas, ale przejazd możliwy jest lewym pasem. My to oczywiście dla Was wszystko sprawdzamy i wrócimy do tej informacji w faktach RMF.

0: Na zegarach piąta sprawdzamy, co nowego w faktach RMF FM. O tym już teraz Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od tragicznego finału poszukiwań w Lubuskiem. Znaleziono tam ciało Witolda Płóciennika, znanego operatora filmowego. Kierowcy są utrudnienia na autostradzie A2 w Wielkopolsce. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. W faktach również ważne informacje dla kredytobiorców. Pojawiły się oferty kredytów hipotecznych opartych o nowy wskaźnik. Policja odnalazła ciało poszukiwanego od kilku dni Witolda Płóciennika, operatora filmowego w lesie przy Jozie Krzywe w gminie Lubniewice w Lubuskiem. Poinformowała o tym w RMF FM prokurator Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.
2: W tej sprawie prokurator wszcznie śledztwo, w toku którego bezzwłocznie powoła biegłego medycyny sądowej w celu ustalenia, czy do śmierci doszło w wyniku przestępstwa i działania osób trzecich, czy też ta śmierć nastąpiła z przyczyn czysto naturalnych. Zostały wykonane czynności na miejscu zdarzenia, które miały na celu zabezpieczenie wszelkich dowodów, śladów, które pozwolą odtworzyć, co tak naprawdę się wydarzyło.
1: Znany operator filmowy, przypomnijmy, zaginął 29 sierpnia w okolicach Lubniewic. Karol Nawrocki zapowiedział, że złoży zeznania w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Śledczy chcą przesłuchać prezydenta w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia czwórki sędziów Trybunału do orzekania. Kiedy odbędzie się to przesłuchanie? O szczegółach reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Konkretnego terminu prezydent nie wskazał. Podkreślił jedynie, że do spotkania z pewnością dojdzie i tu cytat, zaprosi prokuratora, aby ten go przesłuchał.
4: No ja jestem obywatelem jak każdy inny. Myślę, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Drodzy Państwo, że prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości w tym kontekście.
3: Dotychczas w sprawie przesłuchano ponad 40 osób, w tym pracowników Kancelarii Prezydenta oraz Trybunału Konstytucyjnego. Zabezpieczono również dokumentację istotną dla postępowania. Sprawa dotyczy m.in. podejrzenia działań na szkodę wymiaru sprawiedliwości oraz czterech sędziów wybranych przez Sejm 13 marca.
1: Polska w geście solidarności przekazała kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych, zarówno w naszym kraju, jak i w innych suwerennych państwach, w tym także w Niemczech, poinformował w mediach społecznościowych Maciej Wewiór z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wczoraj rosyjski ambasador Georgii Michno został wezwany do siedziby polskiego MSZ-u. Wcześniej Berlin poinformował, że Rosja jest odpowiedzialna za próbę ataku dronów na lotnisko w Lipsku. Kierowcy, musicie uważać na autostradzie na wielkopolskim odcinku autostrady A2 w Zborówku, niedaleko Poznania. Zepsuty bus blokuje jeden pas w kierunku Warszawy. Pierwszy bank zaczyna oferować kredyty hipoteczne z oprocentowaniem opartym o wskaźnik Polstr. W przyszłości ma zastąpić wskaźnik WIBOR. Polstr jest dostępny w kredytach PKO BP, a wkrótce zacznie pojawiać się w kolejnych bankach. Który wskaźnik opłaca się kredytobiorcom najbardziej? O tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
5: Nie ma jednej odpowiedzi. Teoretycznie wskaźnik Polstr ma być bardziej przejrzysty od WIBOR-u. I nawet jeśli stawka Polstr będzie niższa niż ta w WIBOR-ze, to będąc w banku i tak warto spojrzeć na kredyt całościowo.
6: Trzeba porównywać nie wysokość wskaźnika, czy który wskaźnik jest stosowany, ale pełne oprocentowanie, a w ogóle najlepiej to wskaźnik RRSO, który uwzględnia nie tylko odsetki, ale także prowizje, ubezpieczenia i inne koszty.
5: Radzi ekspert portalu Rankomat.pl Jarosław Sadowski. Wskaźniki referencyjne mają wpływ na wysokość rat kredytów na oprocentowaniu zmiennym. Od przyszłego roku dotychczasowy WIBOR nie będzie już oferowany.
1: Po 17 latach przygotowań George Lucas wreszcie otworzy drzwi do swojego muzeum w Los Angeles. Twórca Gwiezdnych Wojen przyznał, że realizacja projektu była znacznie trudniejsza i czasochłonna niż początkowo zakładał. Budynek Muzeum Lucasa przypomina statek kosmiczny. Wewnątrz będzie ponad 30 galerii prezentujących malarstwo, fotografie, komiksy oraz rzeźbę. Jednym z ważnych elementów ekspozycji są oczywiście filmy Lucasa. Obok pamiątek związanych z Gwiezdnymi Wojnami odwiedzający zobaczą oryginalne kostiumy i rekwizyty z filmów. Muzeum zostanie udostępnione publiczności 22 września. W faktach RMF FM o poranku powitają Was Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski, a pierwsze takie fakty już za niecałe pół godziny.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: ja przy okazji sprawdzam, co w pogodzie, to ach, dziś to trzeba zaprzyjaźnić się z parasolem, może z jakimś takim ładnym płaszczem przeciwdeszczowym, no bo niestety deszczowa aura w większości kraju. Wyjątkiem będzie południe, na termometrach całkiem przyjemnie, po 27 stopni w Opolu, Katowicach i w Krakowie, po 24 w centrum, a 25 w Lublinie. Na północy chłodniej, po 17 stopni. Sobota, tak patrzę na pierwszy weekend września, no może sobota deszczowa, ale w niedzielę to już będzie naprawdę całkiem elegancko. Anita Janczak, pierwsza kawa, cześć!

To tak nocna zmiana po powrocie do domów. Teraz może wyśpiewać do poduszki razem z Zalią. 16 minut po piątej, a dla pierwszej zmiany to parzymy pierwszą kawę z RMF FM. I jeszcze w temacie pogody, to czytam właśnie, że no wiecie, początek września to najpierw jesień, takie chłodniejsze poranki, kurtki, ale w poniedziałek to będzie zwrot akcji, powrót lata, bo do Polski napłynie gorące powietrze z południa Europy i to takie, które najwyraźniej nie dostało informacji, że mamy już wrzesień, bo w poniedziałek we Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie termometry pokażą 31, a miejscami nawet 32 stopnie. Czyli co, krótko mówiąc, wrzesień odpala tryb wakacje last minute. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Tam się ten numer jakoś tak z wakacjami kojarzy. Damiano Dawid, RMF FM i pijemy pierwszą kawę i wracamy na ziemię, bo wracamy do szkoły.
1: Wracamy do szkoły i do konfliktu wokół państwowego e-dziennika. Po jednej stronie minister edukacji, po drugiej stronie prezydent Polski.
0: Ale czemu konflikt o e-dziennik? O co chodzi?
1: E-dziennik miał wesprzeć nauczycieli przebieg nauczania, co ważne, miał być bezpłatny dla rodziców. Rząd planował przeprowadzić pilotaż państwowego projektu, czyli przetestować, jak działa, jak przepływają dane. Także sprawdzić jego system zabezpieczeń. Karol Nawrocki zawetował jednak ustawę, która miała to umożliwić.
0: A jakie są argumenty?
1: Argumentował to przede wszystkim bezpieczeństwem dzieci. Przekonywał, że pilotaż ma dotyczyć się programu, w którym będą dane wrażliwe uczniów, czyli numery PESEL, zdjęcia, oceny, informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
0: I jakie są komentarze? Co na to rządzący?
1: Minister edukacji Barbara Nowacka, co ciekawe, skierowała zawiadomienie do służb specjalnych, by sprawdzić, czy przypadkiem nie doszło do lobbingu wokół prezydenta i czy ktoś nie wpłynął bardzo na jego decyzję.
0: No, za naszych czasów to były te papierowe dzienniki.
1: Tak jest,
0: i
1: dokładnie.
0: Za dymy były tylko w domu. Mateusz Bożek, bardzo dziękuję
1: Zgadza
0: za dzisiaj.
1: Się. Dziękuję również, do usłyszenia.

0: To jest najlepsza muzyka na zegarach 5:30. To czas na poranne fakty RMF FM. W studiu Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, poranku. Zaczynamy. Rosyjski ambasador w Warszawie wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W Niemczech tymczasem podejrzany przedmiot odnaleziono koło stacji elektroenergetycznej w Domagen między Kolonią a Düsseldorfem. Karol Nawrocki o relacjach z Donaldem Trumpem. Do czego można je porównać?
2: Do otwartych drzwi rozłożonego dywanu, można powiedzieć.
1: Jest 5:30. Zapraszam na fakty. Rosyjski ambasador Georgi Michno wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przekazano mu protest wobec eskalacji agresywnych działań Rosji w Polsce, jak i u naszych sojuszników. A chodzi m.in. o sierpniową akcję sabotażową na lotnisku w Lipsku, o dokonanie której Niemcy oskarżają Moskwę.
3: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
1: Podkreślał wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który wczoraj brał udział w posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych państw Unii w Wicklow w Irlandii, a dziś w niemieckim Weimarze weźmie udział w obchodach jubileuszu 35-lecia współpracy Trójkąta Weimarskiego. Spotka się ze swoimi odpowiednikami z Francji i Niemiec, Jean-Noëlem Barrotem i Johannem Verhaupten. Podejrzany przedmiot tymczasem odnaleziony koło stacji elektroenergetycznej w niemieckim Domagen między Kolonią a Düsseldorfem. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb, choć nie potwierdzono tego jeszcze oficjalnie. Dzień wcześniej, przypominam, niemieckie służby znalazły improwizowane urządzenie wybuchowe przy stacji transformatorowej w gminie Trutnov-Preilach w Brandenburgii, nieopodal elektrowni węglowej Jeschenwalde na wschodzie Niemiec. O stałych relacjach z Donaldem Trumpem zapewnia tymczasem Karol Nawrocki. Polski prezydent planuje w najbliższym czasie dwie podróże do Stanów Zjednoczonych. Pod koniec września poleci na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ do Nowego Jorku, a w grudniu na szczyt grupy G20 w ośrodku Trump National Doral Miami na Florydzie. Przy okazji tej drugiej wizyty planowane jest spotkanie Nawrockiego z Donaldem Trumpem.
2: Stałe relacje z prezydentem Donaldem Trumpem, które przyniosły już tyle wymiernych efektów w zakresie polskich żołnierzy, naprawdę otwartych drzwi rozłożonego dywanu, można powiedzieć, do stałej obecności.

0: obecności wojsk amerykańskich w Polsce, czy uwolnienia Andrzeja Poczobuta, po prostu w grudniu zostaną z całą pewnością odświeżone.
1: I o tym odświeżeniu prezydent Karol Nawrocki. W kalendarzu piątek, 4 dzień września, 247 dzień roku. Polski prezydent zabrał głos także w temacie polityki krajowej i zapowiedział, że złoży zeznania w sprawie śledztwa dotyczącego sporu kompetencyjnego w Trybunale Konstytucyjnym. W Sejmie dziś natomiast próba wybrania kolejnego sędziego do tej instytucji, przypominam, Sejmowa Komisja Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Macieja Berka, który jeszcze niedawno zasiadał w rządzie. Posłowie zagłosują dziś także w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. O poranku zapraszam też na rozmowę w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24. O 7:00 gościem Piotra Salaka właśnie w naszym informacyjnym radiu w sieci będzie Bartosz Romowicz, wiceprzewodniczący Polski 2050. A 7:45 u Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM rzecznik rządu Adam Szłapka. Już teraz zapraszam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: A to tak specjalnie dla was. Na ten pierwszy piątek września, że daliście rady. Drodzy rodzice, młodzieży, taka nowość od RMF FM, Margaret i Prima Ballerina. I takim tanecznym krokiem wejdźcie dziś w ten piątek. Może i w większości kraju, no niestety z parasolami, ale dumnie. Dobrego piątku dla was. Dzięki za dziś. Anita Janczak, słyszymy się jutro od godziny 6.
1: Reklama. Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam LaDiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. LaDiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Po reklamie.
2: RMF FM, zawsze z tobą. RMF FM, zawsze z tobą.

0: Bauza, tak się nazywają. The Bauza i Magnetic, to nazywa się ta ich piosenka.
1: I taka. W piątek to wchodzi, da. Taka informacja dla tych, którzy może teraz włączyli. Jest piątek.
0: Jest piątek, macie wstawać, szkoda dnia, wydanie no, piątkowe.
1: Przygotowaliśmy taką piosenkę. Jest piątek,
0: piątek. Więc weź mnie za rękę, poprowadź w lasek za rękę. Ale to ciekawe.
1: Jeszcze jest trochę do dopracowania, ale już zarysy są.
0: O czym dzisiaj? O odkryciu brytyjskich naukowców. Dotyczy odkrycie skarbu.
1: Von der Leyen pani powiedziała, że mamy za dużo oszczędności, że trzeba coś z tym zrobić.
0: Unia ma pomysł na te oszczędności. Będzie też o bankomatach robiących nam zdjęcia i będą złe wieści dla miłośników grilla.
1: Ale to teraz to nie, teraz to już naprawdę we wrześniu.
0: Ale za dnia się okazuje, że źle grillowaliśmy.
1: Źle?
0: Źle.
1: Ajajajajajajaj. To tym wszystkim zajmiemy się we Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM, a za chwilę, za 6 minut dokładnie, najnowsze wydanie faktów.
2: Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM.
0: Przemysław Skowron
1: i Jacek Tomkowicz.
0: I kłaniamy się nisko, na zegarach jest 5:55.

0: powinno brzmieć każde radio o poranku. Każde, ale brzmi tylko nasze, bo tylko nasze ma najlepszą muzykę.
1: I najważniejsze fakty. Ładnie. Zawsze o pełnej. 6:00 na zegarach. Przy mikrofonach Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Dzień dobry, zapraszamy. Nie żyje Witold Płóciennik.
3: Na obrzeżach Lubniewic w Lubuskiem odnaleziono ciało poszukiwanego od poniedziałku filmowca.
2: Zarzuty, wnioski o areszt dla 3 osób zatrzymanych w sprawie Zonda Krypto.
3: A dotyczą m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej.
2: W faktach także pilne informacje z Wielkopolski.
3: 4 osoby ranne w zdarzeniu autoosobowego z ciężarówką na 25.
2: Wybory po krakowsku.
3: I Polki w ćwierćfinale Mistrzostw Europy.
0: Tragiczny niestety finał poszukiwań znanego operatora filmowego Witolda Płóciennika.
2: Od kilku dni trwały poszukiwania zaginionego mężczyzny. Wieczorem ciało filmowca zostało znalezione na obrzeżach Lubniewic w województwie lubuskim.
0: Fakt o 6:00 otwiera dziennikarz RMF FM, Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, jakie są najnowsze ustalenia w tej sprawie?
4: Zwłoki w lesie na obrzeżach Lubniewic znalazła jedna z osób, która brała udział w poszukiwaniach. Na miejscu przeprowadzono oględziny oraz czynności procesowe z udziałem prokuratora. Tożsamość mężczyzny została potwierdzona przez jednego z członków rodziny.
5: Prokurator bezzwłocznie powoła biegłego medycyny sądowej w celu ustalenia, czy do śmierci denata doszło w wyniku przestępstwa i działania osób trzecich, czy też ta śmierć nastąpiła z przyczyn czysto naturalnych.
4: Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim Mariola Wojciechowska-Grześkowiak. 56-latek ostatni raz był widziany w sobotę nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach, gdzie przyjechał odpocząć po pracy na planie serialu realizowanego w województwie lubuskim.
0: Teraz ostrzeżenie drogowe. 4 osoby ranne w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką w Kokaninie w Wielkopolsce.
2: Zablokowana jest tam 25 między Kaliszem a Stawiszynem.
6: Trzymamy się faktów.
2: Anna P., Jaromira W., Rafał Z. usłyszeli zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto.
0: Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzania szkód operatorowi giełdy kryptowalut i utrudniania postępowania.
7: Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, ale złożyli wyjaśnienia.
0: To rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Śledczy chcą 3-miesięcznego aresztu dla zatrzymanych.
2: Anna P. usłyszała zarzut popełnienia 3 przestępstw. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka, wyrządzenia szkody w majątku operatora Zonda Krypto firmy BB Trade Estonia. Chodziło o przejęcie nieruchomości w Katowicach wartej 700 tysięcy złotych. Trzeci zarzut dotyczy utrudnienia postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka.
0: Anna P. dokonała także demontażu nagrania monitoringu z miejsca, gdzie Suszka widziano po raz ostatni. Potem ten monitoring zebrała.
2: Jaromira W. również usłyszała zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej działania na szkodę operatora Zonda Krypto poprzez przejęcie około 8 milionów złotych. Podejrzana uzyskała też potwierdzenie spłaty pożyczki na kwotę prawie 3 milionów euro, której nie spłaciła, a także przejęła nieruchomość położoną w Katowicach.
0: Rafał Z. usłyszał jeden zarzut, przywłaszczenie powierzonego mienia należącego do operatora Zonda Krypto w kwocie 1 700 000 złotych. Podejrzanemu powierzono pieniądze w określonym celu, natomiast on spożytkował je na osobiste potrzeby, wyjaśnia prokuratura.
2: Za zarzucane podejrzanym czyny grozi do 10 lat więzienia.
0: To fakty RMF FM. 12 osób chce wystartować w wyborach prezydenta Krakowa. Wczoraj po południu minął termin zgłaszania podpisów poparcia od mieszkańców.
2: W faktach teraz reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, kiedy poznamy oficjalną listę kandydatów?
8: Najprawdopodobniej w poniedziałek po południu, tak poinformował przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Na razie zarejestrowano 4 osoby. To Michał Drewnicki z PiSu, Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej, radny Jan Hoffman i radna z partii Razem, Aleksandra Owca.
0: A co z pozostałymi? Kto jeszcze chce wziąć udział w walce o fotel prezydenta?
8: W tym gronie mamy 8 osób. Chodzi o Bartosza Bochyńczaka z Konfederacji, Darię Gosek-Popiołek z Lewicy, byłego szefa NIK-u Mariana Banasia, Michała Klimka z Konfederacji Korony Polskiej, Sławomira Pietrzyka z Socjaldemokracji Polskiej, Stanisława Kułacha oraz Martę Ratuszyńską. Po poniedziałkowej wpadce z nieważnymi podpisami dodatkowe dokumenty doniósł też sztab Łukasza Gibały. W przypadku tych 8 osób komisja będzie jeszcze weryfikować podpisy. By zarejestrować kandydaturę, trzeba ich zebrać co najmniej 3000.
0: Nasze siatkarki, przypominamy, w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy w ćwierćfinale pokonały Holenderki 3-1.
2: O tym meczu w porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, które zawodniczki błysnęły w tym ćwierćfinale?
9: Dzień dobry. Myślę, że przede wszystkim zmienniczki. Naprawdę wielki talent ma nasza atakująca Julia Szczurowska, ale ma pecha, bo jej rywalką jest najlepsza w kadrze, Magdalena Stysiak. Wczoraj znów punktowała rewelacyjnie. Świetną zmianę w trzecim secie zaliczyła też Paulina Damaskę. Pomogła wygrać kluczowego seta i dobrze, że na parkiecie został. została już do końca meczu.
10: Końcówka, no myślę, że przyniosła nam tyle emocji tej, bo ja jakbym stała w kwadracie, to chyba bym zeszła już pod koniec.
9: Polki rosną z meczu na mecz i tylko pytanie, czy urosły już tak bardzo, żeby w sobotnim półfinale pokonać Włoszki, to aktualne mistrzynie olimpijskie i mistrzynie świata.
0: Po 6.30 natomiast fakty sportowe RMF FM. Polecamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Takie dłuższe prognozy meteo mówią, że 8 września ma przyjść ochłodzenie i do 12 ma trzymać jakieś takie 10 stopni za dnia. Przymrozki nawet, mówią przymrozki, ale przy gruncie.
1: A komu to potrzebne?
13: Przymrozki przy gruncie.
1: A dlaczego?
13: Ja też mówię pakyż.
1: Ja mówię pas.
13: Teraz na termometrach 14 na południu, 16 na północy, potem będzie cieplej, bo zobaczymy 16 w Koszalinie, to bez strzału, 26 w Rzeszowie i w Zielonej Górze.
1: I mocny podział na północy będzie lało, na południu nie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Ale my mamy radio tak pomyślane, że to nie ma znaczenia, czy dasz głośniej na północy, czy na południu. Zawsze będzie brzmiało tak samo dobrze.
1: To jest fajnie, tak żeśmy sobie to zorganizowali.
13: Tak, to jest takie. Tam są nadajniki, tu i tu są takie specjalne RMF-u ustawione.
1: No, to jest skomplikowane. Kiedyś wam to wytłumaczymy. Ważna informacja.
13: Ale nadajnik, odbiornik, to wiecie mniej więcej.
1: Wiemy, co jedliście w trakcie wakacji.
13: Wiemy.
1: Są najnowsze wyniki badań. I jest zaskoczenie. Spadek z pierwszego miejsca.
13: Na drugie. No. A z drugiego na pierwsze.
1: O tym za chwilę we Wstawaj Szkoda Dnia.

0: czy będziemy się pamiętać? My będziemy pamiętali, że to jest Sarca, bo przecież wiemy, że my to jesteśmy Jacek i Przemek, a to jest przecież Sarca.
1: A ty bardziej, że to po głosie rozpozna, że to nie jest Krzysztof Krawczyk.
0: Nie, to nie jest.
1: To jest zupełnie inny głos.
0: Czy Wodecki.
1: To... 13 minut po godzinie 6. Wracamy do tematu, o którym przed chwilą wspomnieliśmy. Już nie kebab.
0: Nie kebab.
1: Sensacyjne dane z wakacji. Najczęściej w dostawie w całej Polsce zamawialiśmy nie staropolskiego kebaba, a staropolską pizzę.
0: Staropolska pizza to jest nowe ogólnopolskie numero uno, czyli słuchaj, za kilkanaście lat dzisiejsze dzieci powiedzą, wspominając wakacje 2026. Ale pyszna pizza. Jak u babci?
2: Wstawaj, szkoda dnia. Tylko w RMFFM.
0: Jak u babci. Kebab jak u babci.
1: Kebab jak u dziadka.

0: Agnes.
1: To po naszemu Agnieszka.
2: Tak, i tak bardzo ładne imię. Ładnie. I można fajnie się nazywać?
1: Można.
2: Za chwilę o 6.30 fakty i fakty sportowe w RMF FM, ale przeglądam jeszcze sportowe strony internetowe. Cały czas jeszcze galerie ze zdjęciami Leo Messiego.
1: Tak, jeden tym żyje, no.
2: Jeden z największych piłkarzy w historii piłki. Kilka dni temu ogłosił, że kończy karierę w reprezentacji Argentyny. Tutaj największe wygrane, najlepsze bramki i tak dalej.
1: Że też, patrzcie, że też akurat on musi kończyć karierę. Jest tylu gości, którzy powinni skończyć kariery przed nim, a nie kończą.
2: Kto?
1: No na przykład Tusk czy Kaczyński. Że wezmę zupełnie dwa losowe i przypadkowe nazwiska. No. Musiał Messi akurat.

0: Po pierwsze, mamy zwiększoną ilość rosyjskich prowokacji. Mamy zwiększyć aktywność naszych samolotów F-16. To jest pierwszy temat. Problemy na jedynce to jest drugi temat. I śledczy, którzy chcą przesłuchać prezydenta w charakterze świadka, tam chodzi o sędziów Trybunału. To trzeci temat. To wszystko będzie w faktach.
1: A poza tym piątek jest i to jest czwarty temat.
0: I to wszystko, znaczy tego ostatniego nie będzie w faktach, ale cała reszta jak najbardziej.
1: Najnowsze fakty już za moment o 6:30.
2: Reklama. Kręci cię szybka gra?

0: weekend można odpoczywać.
1: Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
3: Hit na co dzień. Wyjątkowe zapachy i kosmetyki Fresso. Poczuj różnicę w samochodzie i w domu. Sprawdź na fresso.pl.
4: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2%. UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni. Złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
3: Słuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
4: Na 3 miesiące aresztowany został kierowca ciężarówki zatrzymany w sprawie wypadku na autostradzie A1 koło Mekanowa w Śląskiem.
5: Dziennikarze RMF FM ustalili, że w organizmie mężczyzny wykryto klefedron, silnie działający syntetyczny narkotyk.
4: Przypominamy, we wtorkowym wypadku zginęło 4 pracowników remontujących jezdnię, kolejne 4 osoby zostały ranne.
5: Prezydent Karol Nawrocki zamierza złożyć zeznania w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.
4: Śledczy chcą przesłuchać prezydenta w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia 4 sędziów Trybunału do orzekania.
5: W porannych faktach reporter RMF FM Kasper Wróblewski. Jak ma wyglądać przesłuchanie Karola Nawrockiego?
6: Prezydent podkreślił, że wskaże prokuraturze termin na przesłuchanie i zaprosi do Pałacu Prezydenckiego śledczych. Jak mówił Karol Nawrocki, tu cytat: jestem takim samym obywatelem jak każdy inny obywatel.
7: Myślę, drodzy państwo, że prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości w tym kontekście. Ale oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora.
6: Dotychczas w sprawie przesłuchano ponad 40 osób, w tym pracowników Kancelarii Prezydenta oraz Trybunału Konstytucyjnego. Zabezpieczono również dokumentację istotną dla postępowania. Sprawa dotyczy m.in. podejrzenia działań na szkodę wymiaru sprawiedliwości oraz 4 sędziów wybranych przez Sejm 13 marca.
5: Ze względu na ostatnie rosyjskie prowokacje i akty agresji, Polska poszerzy ochronę swojej przestrzeni powietrznej poprzez zwiększenie aktywności m.in. samolotów F-16 oraz śmigłowców. Zapowiedział wczoraj wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Nad Bałtykiem wczoraj 40 km na północ od Ustki nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IL-20, który nie miał włączonych urządzeń identyfikacyjnych. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Ekstraklasa ma nowego lidera po zwycięstwie Lecha nad Jagiellonią 2-1.
5: Teraz fakty sportowe i Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
5: To była skuteczna końcówka meczu.
9: Była jak najbardziej. Zwycięstwo Lecha nie było oczywiste. W 87 minucie, przepraszam, Michał Gurgul jednak doświadkował zrzutu rożnego na głowę Roberta Gumnego. Ten trafił do siatki. Sędzia Szymon Marciniak najpierw odgwizdał faul w ofensywie, ale po konsultacji na warze odgwizdał jednak gola dla Lecha. I jak się okazało, na wagę 9 wygranej w 12 meczu w tym sezonie. Zazwyczaj wygrywamy, a ostatnio wygrywamy dość często. Mówię, że się cieszę, a tym razem graliśmy przeciwko bez wątpienia świetnemu zespołowi. W drugiej połowie przeważaliśmy, ale w pierwszej mieliśmy problemy. Przyznał po meczu trener nowego lidera Ekstraklasy Lecha, Niels Frederiksen. Druga Legia, trzeci Górnik, który pokonał ostatni w tabeli Raków 2-1. Śląsk także wygrał z Pogonią 2-1 i awansował do 1/16 finału Pucharu Polski. Drużyna być może na medal, na razie na półfinał Mistrzostw Europy. Polskie siatkarki pokonały Holandię 3-1. Także dzięki świetnej grze blokiem, którą kierowała środkowa Magdalena Jurczyk.
10: Jestem przeszczęśliwa, szczerze jeszcze nie, chyba nie dowierzam, co zrobiłyśmy. Musimy troszeczkę ostudzić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
9: Półfinał w sobotę, a rywalkami włoskie mistrzynie

0: olimpijskie mistrzynie świata. Na finał zagrają też Turczynki i Serbki. Robert Korzeniowski wystartuje w wyborach na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wczoraj poinformował, że zakończył współpracę z Ministerstwem Sportu. O tym przeczytajcie więcej na rmf24.pl.
1: Gramy co? Co myślisz? Ja bym coś zagrał, a ty...
2: Ja bym zagrał jakąś piosenkę. Czekaj,
1: ale... Dobra, gramy... papier, kamień, nożyce.
2: No dobra.
1: I teraz tak, jak ja wygram, to gramy Talk to You, a jak nie, to gramy Małgośkę. Trzy.
2: Albo jak ja wygram, to gramy. Jak wygra Magic, to gramy Mieczysława Foga.
1: Trzy.
2: Ukochana, ja wrócę.
1: No,
2: to co w łazience nuciłeś ostatnio.
1: Jeden, dawaj!
2: Ciach. No, i co masz?
3: To nie, no to dobra, to ja mam papier.
2: Jedzie.
3: Nożyce, no dobra.
2: Jedzie to, co chciałeś.
3: No to Fog następnym razem.
1: Gdzie Fog w piątek? W piątek to gramy taką muzykę. Dajcie głośniej, tu RMF Eventów. Wstawaj, szkoda dnia. Jacek Tomkowicz,
2: Przemysław Skowron i Magdalena Karwat-Marek. Co tam znowu masz do jedzenia?
3: Truskawki mam.
2: Truskawki je. Patrz, a nie powiedziała, że ma spod stołu. Co to są za ludzie w tym radiu, no?

0: środa, czwartek, a jest piątek, to jest takie
1: piątek, to już nawet nie jest w piątek to jest
0: tak, to będzie następna piosenka zespołu wideo. Za 19 minut będzie siódma. Naukowcy z Korei Południowej i USA mają nowe wyniki badań. Kobiety w czasie owulacji mają większą skłonność do sięgania po luksusowe produkty, zwłaszcza te widoczne dla otoczenia.
1: Niczego nie sugerujemy.
0: Niczego.
1: Ale wyłączenie wtedy internetu w całym domu, może jakieś zgubienie klucza, to może spowodować znaczne oszczędności, ale przypominam, że niczego nie sugerujemy.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflof.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Na rondzie trzeci zjazd.
2: Żona mówi drugi.
1: A kto prowadzi?
2: Ja.
1: I jak ci idzie?
3: Nie wszystkie rozmowy w samochodzie są łatwe. Zgłośnij RMF w trasie. Po 15 w sobotę i niedzielę.
4: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlmyślnik.malina.pl.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Guma-Gumulec i inni. W każdą niedzielę o 19.55 w Polsacie.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Po reklamie.
10: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.

0: To jest dzisiaj temat poruszany przez Fakty RMF FM. Wchodzę też na rmf24.pl i kilka informacji z Niemiec. Tu urządzenie do odpalania bomb obok stacji elektroenergetycznej. W innym miejscu ewakuacja na lotnisku w Berlinie. Alarm dotyczący materiałów niebezpiecznych. I to są tylko informacje z ostatnich godzin.
1: Kurczę, pytanie, co się tak teraz w tych Niemczech Ruscy ujawnili, prawda? No bo to oni. Pytanie, czy u nas też to robią? Tylko my nie znajdujemy?
0: Tak, na Kremlu podobno wkurzeni chodzą. Tyleśmy tego porozkładali i nic!
1: W Polsce się nic nie dzieje. Ale może po prostu nasi złomiarze są szybsi niż służby. Nakładli Ruscy tych bombów, tych urządzeń.
0: Patrz, o fajne. Ze 2 kilo będzie ważyło. Fakty RMF FM na poważnie. Punktualnie o godzinie 7:00. To za 10 minut.

0: mamy tu taką możliwość, żeby podglądnąć skrypty naszych faktów. Faktów w RMF FM i patrzę, co się będzie działo. Proszę, nie będzie zmian w zasadach finansowania kolonoskopii i gastroskopii. To tylko jeden z kilku tematów, jakie dla was będziemy mieli. Wszystko w RMF FM punktualnie o godzinie 7.
1: Reklama.
2: Mamo! Gotujemy się na bitki?
3: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
4: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
2: To my, dzieciaki bystrzaki. Lubimy.

0: i słyszymy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
1: Melwit, owsianka szkolna w tubce, z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
2: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
7: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
8: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
7: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
9: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
12: Po reklamie.
13: 7 na zegarach. Tak jak zapowiadaliśmy, czas na fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski już w studiu faktów. Zaczynamy.
14: Nie będzie zmian zasad finansowania, choć wydłużyły się kolejki na badania diagnostyczne.
15: Byliśmy zmuszeni jako szpital dokonać przesunięć planowych wizyt pacjentów w związku z badaniami diagnostycznymi.
16: Informacje RMF FM potwierdzają lekarze.
14: A czas oczekiwania na pilne badania wydłużono o 3 miesiące, robi wrażenie.
16: Zmasowany ukraiński atak na rosyjskie obiekty wojskowe i energetyczne.
14: Czy to zapowiadana zmiana taktyki?
16: A na koniec nasze tenisistki w Nowym Jorku.
14: Z sukcesami i w singlu, i w deblu. Mimo wydłużenia kolejek nie będzie zmian w zasadach finansowania badań diagnostycznych, takich jak kolonoskopia czy gastroskopia. Takie informacje nasz dziennikarz uzyskał w Narodowym Funduszu Zdrowia.
16: W faktach RMF FM nagłośniliśmy najnowsze dane szpitali i organizacji pacjentów. Wynika z nich, że od kiedy w kwietniu ograniczono finansowanie badań ponad plan, czas oczekiwania na pilną kolonoskopię wydłużył się o 97 dni.
14: Fakt otwiera Michał Dobrołowicz. Michale, jaka jest odpowiedź NFZ-u?
17: Wiceprezes NFZ Jakub Schulz broni decyzji o ograniczeniu finansowania badań tym, że sytuacja finansowa w ochronie zdrowia wymaga poszukiwania dodatkowych pieniędzy. Pytałem wobec tego, co mają robić pacjenci, którzy teraz muszą tak długo czekać.
18: W przypadku kolonoskopisk mamy możliwość skorzystania z szeregu innych rozwiązań, takich jak chociażby program przesiewowy w kierunku raka jelita grubego. Zachęcam.
17: Problem polega teraz na tym, że ten program badań przesiewowych jest dostępny tylko dla osób między 50 a 65 rokiem życia, a jeśli ktoś w rodzinie chorował, to od 40 roku życia. Jak ustaliłem, NFZ nie planuje dalszych limitów w finansowaniu badań. Teraz trwają prace nad limitami zarobków i czasu pracy medyków. Właśnie analizowane są uwagi do tych pomysłów.
14: Ukraińcy przeprowadzili zmasowany atak powietrzny na rosyjskie obiekty wojskowe i energetyczne w Soczi i okolicach tego miasta. To może być początek zapowiadanej przez Kijów zmiany taktyki prowadzenia działań obronnych.
16: Zmiany wynikającej z braku antyrakiet. Krzysztof Zasada z nami w faktach. Dzień dobry.
19: Dzień
16: Co
19: dobry.
16: Konkretnie było celem ukraińskiej armii?
19: Z informacji, które docierają ze wschodu, wynika, że Ukraińcy zaatakowali stacjonującą w pobliżu Soczi jednostkę wojskową, z której Rosjanie wystrzeliwują rakiety S-300 i S-400. Zniszczone miały zostać właśnie te systemy rakietowe. W obiekcie wojskowym wybuchł pożar. Eksperci przypominają, że w okolicach jest też duży wojskowy radar. A przypomnę, 3 dni temu prezydent Zełenski ogłosił, że braki pocisków do systemów Patriot, które sprawiają, że Kijów nie ma możliwości zestrzeliwania rosyjskich rakiet, wymuszają zmianę taktyki. Teraz ukraińskie wojsko ma polować na rosyjskie wyrzutnie na terenie wroga.
14: Jednocześnie ukraińskie drony paraliżują ruch lotniczy w Rosji.
19: Tak, między innymi w Moskwie. W nocy i nad ranem lotniska Wnukowo i Domodjedowo wstrzymały operacje. Władze miasta poinformowały poinformowały o zestrzeleniu w okolicach stolicy 35 ukraińskich dronów.
14: A w Polsce wojskowe centra rekrutacji wysyłają do obywateli karty mobilizacyjne.
16: To dokument nakazujący natychmiastowe stawiennictwo w wyznaczonym miejscu na wypadek wojny albo ogłoszenia mobilizacji.
14: O poranku w faktach razem z nami Maciej Sołtys.
3: Dzień dobry.
14: Maćku, uspokajając, dlaczego armia wzywa, no i kto może spodziewać się listu z wojska?
3: Jak zapewniają przedstawiciele Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, to jest standardowa procedura i jest prowadzona co roku. Karty mobilizacyjne trafiają przede wszystkim do żołnierzy rezerwy, ale mogą ją otrzymać także specjaliści z kluczowych dla wojska dziedzin, m.in. medycy, informatycy czy logistycy. Karty mogą też trafić do wybranych cywilów, którzy w razie mobilizacji albo wojny mogliby wspierać wojsko, na przykład przy zadaniach związanych z energetyką lub transportem. Podobne rozwiązania dotyczą funkcjonariuszy służb mundurowych. W praktyce oznacza to, że wojsko z wyprzedzeniem przypisuje część osób do konkretnych zadań, aby w sytuacji kryzysowej nie trzeba było tego wszystkiego organizować od podstaw. To trochę jak przygotowana wcześniej instrukcja awaryjna. Wiadomo, kto i gdzie ma się stawić, gdyby zaszła taka potrzeba.
12: To także są fakty.
16: Na koniec tenisowe emocje za oceanem.
14: Iga Świątek zagra w trzeciej rundzie US Open. Pokonała wczoraj Argentynkę Nadię Podorowską.
16: Polka w trzeciej rundzie amerykańskiego Wielkiego Szlema po raz siódmy z rzędu.
14: Kolejną przeciwniczką Czeszka Marii Bouskova. Bilans dotychczasowych spotkan na korzyść Polki. 3-0. Ostatni raz pokonała Bouskovą w drugiej rundzie styczniowego Australian Open.
16: Wracając do Nowego Jorku, do drugiej rundy awansował nasz eksperymentalny eksportowy debel.
14: No tak. Maja Chwalińska, Magda Linet wygrały z chińsko-francuskim deblem Han Yuguo, Kristina Mladenowicz. Duża radość. Wygrana 6-7, 6-4, 6-4, pokonane, rozstawione, przypominam, z numerem 5. Mladenowicz w dorobku ma 7 wielkoszlemowych triumfów. Ostatni to jest zeszłoroczny Wimbledon w parze właśnie z
16: Trzymamy głów. Kciuki oczywiście za biało-czerwone.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Magdalena Karwat-Marek. Dzień dobry.
21: No i pierwszy dzień dobry wrześniowy weekend przed nami, czyli takie pierwsze wolne od szkoły w tym roku szkolnym nowym. No i niestety wypada dosyć deszczowo. Już dzisiaj będzie deszczowo zresztą w ogromnej części kraju. Deszcz spadnie m.in. nad morzem, na Warmii i na Mazurach, ale też trochę niżej na mapie, czyli w okolicach Warszawy, a wieczorem też w okolicach Zielonej Góry czy Łodzi. Na południu kraju dziś bez deszczu, ale w nocy i jutro od rana już się pojawi.
20: W takim razie, żeby przegonić deszcz i chmury, mówimy dzień dobry i gramy wam najlepszą muzykę. A dzień dobry mówią Przemysław Skowron,
22: Jacek Tomkowicz,
23: Mariusz Kołamaga. Dobrze, że jestem w samej Warszawie, nie w okolicach. To nie będzie padać.
21: Nie, dzięki, bo w Warszawie i okolicach.
23: A w Warszawie nie usłyszałem i.
21: No.
23: Ale z nami ale będzie słonecznie i cieplutko, prawda?
22: No, jesteśmy umówieni. Imani w RMF.

0: Ale ładnie, co? To jest 6 w RMF FM, to jest najlepsza muzyka. Dobrze się przy takiej budzić.
1: Szczególnie w piątek, szczególnie
0: w piąteczek wszystko brzmi świetnie.
1: W RMF FM.
0: Ciekawa historia, wyszperaliśmy ją dla was na głębokim internecie. Wewnętrzne wytyczne CBS, to jest kanadyjska korporacja nadawcza dla dziennikarzy, redaktorów, mówiąc, bo opisując wydarzenia w World Trade Center 11 września, teraz będzie 25. rocznica, żeby nie używać określenia ataki terrorystyczne. Nie mówimy, że to terroryści, nie.
2: Dobra, ale to, a inaczej można, jak można nazwać inaczej ataki terrorystyczne z 11 września?
0: Tego nie mówią, tego tutaj nikt o tym nie wspomina i cytują, mówią tak, że określenia nie mogą być nacechowane politycznie i emocjonalne.
1: Aha.
0: Więc nie wiem, może na przykład ta przykra sprawa z samolotami, tak.
2: O, smutne wydarzenia.
0: Smutne wydarzenia.
2: Smutne
0: no.
2: wydarzenia.
0: No, smutne wydarzenia.
1: Co z tą nazwą? Bo zaraz potem USA rozpoczęły wielką kampanię, nie?
0: Tak. Wojna z terroryzmem to była.
1: To była kampania. Wojna ze smutnymi wydarzeniami.
0: Wojna z przykrą sprawą z samolotami. No.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Oliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Chcę rzucić palenie.
2: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
5: Desmoxan. I już nie palisz. Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to...

0: Fortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie. Po reklamie.
3: Ania Dąbrowska. Porady na zdradę. Ja bym dał głośniej, bo to jest najlepsza muzyka. Śmiało można słuchać, można się bawić, można się budzić razem z nami.

0: najlepsza muzyka dla tych, którzy w drodze do pracy, a może się przebudziliście i właśnie tak do śniadania wam gramy. Bardzo proszę, polecamy się, Wstawaj Szkoda Dnia.
1: A ci nawet, co mają piątek w domu, też zapraszamy.
2: Teraz bardzo informacja ważna dla wszystkich z nas, bo zrobiono duże badania finansowe dotyczące Polski i Polaków. Mamy ciekawy wniosek z tych badań. Największymi optymistami w Polsce są młodzi, ale wraz z wiekiem wiara w poprawę finansów wyraźnie słabnie.
1: Ta wiara najbardziej słabnie na przełomie ostatniego kieszonkowego i pierwszej wypłaty.
0: Tak, a już szczególnie słabnie, jak dochodzi zestaw, czynsz, ogrzewanie, światło.
3: A ja na przykład jestem już w takim wieku, że jestem finansowym ateistą. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: finansowy ateista, tak? To jest, nie wierzysz, że będzie dobrze.
1: To jest Olbratowski, ale no właśnie, mówiliśmy o finansach młodych Polaków i o tym między innymi już za chwilę w Faktach Ekonomicznych RMF FM.
0: A Fakty Ekonomiczne za chwilę, punktualnie o godzinie 7.30.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro

0: taniej miało, w euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Babciu, a dlaczego masz takie wielkie sztaby?
2: Bo wygrałam w RMF FM.
1: Ojej, ty jesteś wilkiem.
2: Ale sztaby mam zaje fajne.
3: Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
4: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
3: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu Red Carpet TV.

0: kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Po reklamie.
4: 7:30 w tym momencie wyremowy wam. Zapraszamy was na fakty.
5: Sejm wybierze dziś nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Koalicja rządząca w większości poprzeć ma kandydaturę Macieja Berka.
6: Przeciwko będą kluby opozycyjne, w tym Rozwój Plus i Konfederacja. PiS poprze swojego kandydata, Artura Kotowskiego.
5: A za pół godziny w porannej rozmowie w RMF FM rzecznik rządu Adam Szłapka. Już teraz zapraszamy. Rzecznik dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie ma przeanalizować sprawę kontaktów mecenasa Romana Giertycha z Nicole Suszek, siostrą Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki zonda kryptogiełdy kryptowalut BitBay.
6: Suszek, przypominamy, zniknął w marcu 2022 roku. Chodzi o hipotetyczne oferowanie przez Giertycha usług siostrze zaginionego twórcy giełdy kryptowalut.
5: Postępowanie miałoby też wyjaśnić, czy adwokat i poseł Koalicji Obywatelskiej miał uzyskać od kobiety informacje, które mogły potem zostać użyte w jego działalności jako pełnomocnika Przemysława Krala, czyli prezesa upadłej giełdy zonda krypto. Alerty IMGW przed opadami deszczu na północy kraju.
6: Obejmują całe województwo pomorskie, północną część zachodniego Pomorza oraz zachód województwa warmińsko-mazurskiego.
7: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
5: Mniej niż połowa młodych Polaków uważa, że ich sytuacja finansowa jest jednoznacznie pozytywna.
6: O tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, kłaniam się. 42% Polaków w wieku od 18 do 35 lat ocenia swoją sytuację finansową jako dobrą. Niemal co piąty stan swojego portfela określa jako zły. To wyniki badania pracowni UC Research. Teoretycznie wyniki nie najlepsze, jednak zdaniem ekspertów są tu powody do optymizmu.
9: Kiedy słyszymy, że 42% młodych Polaków dobrze ocenia swoje finanse, łatwo wyciągnąć wniosek, że niemal połowa młodego pokolenia żyje w dużym komforcie finansowym. Mówimy o bardzo młodej grupie osób, 18-35 lat, to też weźmy pod uwagę, że część z tych osób są to osoby ciągle uczące się, które dopiero wchodzą w życie zawodowe i tą swoją stabilność finansowość dopiero zaczynają budować.
8: Komentował w Radiu RMF 24 dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego profesor Martin Dahl, choć trzeba pamiętać, że zarobki młodych osób mocno odstają od bardziej doświadczonych. Mediana wynagrodzeń w grupie wiekowej do 24 roku życia wynosi 5900 zł brutto, czyli o 1500 zł mniej niż mediana ogólna. To sprawdźmy jeszcze, ile te wynagrodzenia w złotych są warte na tle innych walut. Dobre wieści, bo złoty o poranku się umacnia. Euro kosztuje 4,31 zł, dolar po 3,71, frank szwajcarski 4,59, funt brytyjski 5,02 zł.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dzień dobry, tu Wstawaj Szkoda Dnia, tu RMF FM. Wracamy do was z najlepszą muzyką. Eurythmics teraz. Na zegarach mamy 7:32.

0: Vayamos compañeros, my friend!
1: Uwaga, ej goście, kurde, los momentos!
0: To jest momentos dla was!
1: I to jest momentos Rios Grande do Mestos!
0: Nagroda... Baila, baila, baila!
2: Pięknie to powiedziałeś. Chodzi o to, że nagroda główna. Złotos Comunacios to 1 000 000 złotych i dzisiaj dwa finały z sejfami. Tu, doszentos pięto filiones.
0: Pierwszy finałos po 12:00, a w drugim finałos po wyborze sejfu pewne 63 tysiące złotych. Mniej wygrać się nie da.
3: Czy wy to ole, widzicie? Grande, alala, alala.
2: Czy wy to widzicie jeden z drugim?
0: A czekajcie, bo skoro w drugim finale minimum to 63 tysiące, to zróbmy z tej liczby szczęśliwe numerki.
2: Dobra.
0: Masz jakiś gong, coś tego?
2: Mam, uwaga, każdy gong oznacza jeden szczęśliwy numerek. Numerek pierwszy to jest 6.
0: A gong 2, to drugi szczęśliwy numerek. Tres.
2: To jest trójeczka. Czyli jest
0: 3.
2: 6 i 3.
0: Każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostaje teraz 1200 szans, ale kto ma 6 i 3 w swoim numerze, dostaje 2 razy więcej, czyli aż 2400 szans jednym SMS-em.
2: Nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie. Wystarczy, że masz w numerze telefonu 6 i 3, wtedy każdy SMS z twojego numeru telefonu to 2400 szans na miliona. Dzisiaj są dwa finały.
0: RMF pod 7474.
4: Gdy włączam radyjko, to już dobrze wiem, że dla mnie nadaje RMF FM.
2: No, 7-4, 7-4.
5: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Jeśli macie na sobie spodnie,
1: no,
0: to zadajcie sobie teraz ważne pytanie, czy te spodnie to rurki, bo rurki wracają, rurki znów mają mieć swoje 5 minut. Chcecie być modni? Wąskie dżinsy zaliczają wielki modowy powrót, czytam.
1: Wiesz, rurki, tak powiedzą nieobyci ignoranci, kurczę. Obeznani w świecie mody mówią skinny jeans, ale skinny co jeans. Oni wiedzą,
2: to jest wielki, to jest wielki comeback skinny jeansów.
0: Tylko teraz uwaga, panowie w określonym wieku, którzy udają młodych, rurek nie powinni nosić.
2: Nie, panowie starsi nie noszą, dlatego że takie rurki najczęściej charakteryzują się takim pewnym wybrzuszeniem w okolicach. Takim
3: znaczy, ci panowie w zasadzie.
2: No to ich, no, ich rurki, tak jest wybrzuszenie podołkowo-klatko-piersiowe i w rurkach wyglądają jak taki, to się nazywa pelikan po przejściu.
0: Tak, także, no, tego także nie, to nie uwierzę.
1: A ja mogę? Mogę? No, no. Ja mam apel też do kolegów z siłowni. Rurki to nie są leginsy na dyskotekę. Powiem wam, przy was w rurkach wyglądać jak pelikan to mokry sen wróbla.
4: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
9: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
10: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
17: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
4: Po reklamie.
12: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
2: No jest jeden piękny, wspaniały.
0: I nie ma rurek.
2: Nie ma.
3: Powiedzmy wspaniały.
2: Olbratowski nie ma rurek. Powtarzam, nie ma rurek.
3: Nie.
0: Felieton Tomasza Olbratowskiego.
3: Marurek? Co to jest?
0: Mieczysław Marurek. To jest taki poeta. On pisał o pięknie Mazur.
3: Rozumiem.
2: I on w szerokości nogawki. Żeby dobrze ją dobrać do fi nogi.
0: Dobra, cio. Tomasz Olbratowski.
14: Różne idee, posunięcia, to trzeba umieć odpowiednio sprzedać, czyli wcisnąć szerszemu społeczeństwu. Bo tak, od 1 września w polskich szkołach i przedszkolach zaczęły obowiązywać nowe przepisy Ministerstwa Zdrowia. Wprowadzają one obowiązek serwowania co najmniej jednego w pełni roślinnego posiłku tygodniowo na bazie strączków oraz eliminację żywności wysoko przetworzonej. W jadłospisach szkolnych pojawi się więcej warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych, dań roślinnych. Ograniczona zostanie natomiast ilość cukru, soli i tłuszczu. No, zwolennicy diety keto leciutko marszczą na niektóre te potrzeby. Trawy brwi, parę zmarszczek pojawia się na ich czołach. I inni oskarżają ministerstwo o lewactwo, bo dietę dla uczniów określono mianem dieta planetarna. Toż to lewacka ideologia na talerzu, krzyczą. I ja się zastanawiam, po jaką cholerę ministerstwo zaczęło mówić od razu o tej diecie uczniowskiej planetarna. To wystawianie tyłka, żeby w niego kopnąć. Inaczej trzeba było do tego nowego przepisu podejść. Kurde, że ja wszystko muszę naprawiać. Tak, żeby wszyscy zaakceptowali. Trzeba było ogłosić, że piątki będą dniami bezmięsnymi, postnymi. Wtedy ci z prawicy i rodzice katolicy by się nie oburzali. Okej, lewacy by się burzyli. To jest zmuszanie do katolskich zwyczajów dla dzieci z rodzin niekatolickich, lewicowych. Tak, odpowiedziałby wtedy ministerstwo, ale to jest dieta planetarna. A, planetarna, to okej. Tylko tu uwaga, dieta planetarna nie przewiduje w jadłospisie Marsów. Na Jowisza, żart fajny. Jak ja się uwielbiam. Sumując, albo piątek postny, albo posiłek planetarny, obojętnie, i tak dziecko samo sobie wybierze, z jakiego powodu poleci na przerwie po hot doga do żabki.

0: Pijany kierowca zakaz prowadzenia pojazdu potrącił kobietę i uciekł, ale prokurator go wypuścił.
1: A to tak ciekawe, czy im jest znajomym.
0: Czy jest to
1: rodzina?
0: Dziecko, czy jest to kuzyn, kogo on zna?
1: Nie wiadomo.
0: Czy to wujek?
1: Może tego dowiemy się z faktów RMF FM o 8, bo od tego fakty zaczniemy. To już dosłownie za 2 minuty.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro

0: taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3 już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Anna Maria Sieklucka i jej goście w rozmowach pełnych empatii, czułości i odwagi. PS I Love You by Ama. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland. Po reklamie.
7: O tym mówiliśmy, to właśnie zapowiadaliśmy. To już prawie 8 pora na fakty w RMF FM. A fakty przygotowali i przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
8: 2 promile kierowcy z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów.
9: Potrącił kobietę i uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci złożyli wniosek o areszt. Prokurator wypuścił zatrzymanego na wolność. Od tej sprawy zaczynamy fakty.
8: W Sejmie dzisiaj próba wybrania sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
9: Kandydatem Maciej Berek, który jeszcze niedawno zasiadał w rządzie.
8: Gościem porannej rozmowy w RMF FM już za chwilę rzecznik rządu Adam Szłapka.
9: Zapraszamy, zaczynamy. Fakta 8.
8: Bulwersująca decyzja prokuratury rejonowej w podwarszawskim Piasecznie. Od niej zaczynamy.
9: Pijany kierowca z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów potrącił samochodem kobietę, a potem uciekł. Policjanci złożyli wniosek o areszt. Prokurator wypuścił 47-latka na wolność.
8: Krzysztof Zasada przynosi do studia te informacje. Krzysztofie, jakie były okoliczności tego zdarzenia?
10: Na jednym z parkingów w gminie Prażmów osobówka potrąciła pieszą. Kobieta upadła, ma poważny uraz nogi. Kierowca samochodu na chwilę zwolnił, a potem z dużą prędkością odjechał, zostawiając kobietę leżącą na ziemi bez pomocy. Kamery zarejestrowały to zdarzenie, a to pozwoliło ustalić sprawcę i zatrzymać go po niedługim czasie w jego mieszkaniu. Badanie alkomatem wykazało, że miał 2 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo prowadził samochód mimo sądowego zakazu. Policjanci zwrócili się do prokuratora o to, by wnioskował do sądu o areszt dla podejrzanego. Prokurator uznał jednak, że nie ma takiej potrzeby, wypuścił mężczyznę na wolność, stosując wobec niego jedynie policyjny dozór.
9: A my będziemy pytać o powody tego kontrowersyjnego rozstrzygnięcia, a także o to, jak fakty mają się do zapowiedzi ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka o bezwzględnej walce z pijanymi kierowcami i wytycznymi, które wydał w tej sprawie. W Sejmie za godzinę rusza przedpołudniowy blok głosowań.
8: W planie m.in. wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego czy próba odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach.
9: W porannych faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
11: Dzień dobry.
9: Dzień dobry Kacprze. Czy z góry można przewidzieć wynik tych 2 głosowań?
11: Jeśli chodzi o wybór Macieja Berka, to pomimo wątpliwości koalicjantów co do tej kandydatury, przyszłość byłego ministra do spraw wdrażania polityki rządu w Trybunale wydaje się być niemal pewna. Przekonany jest o tym m.in. poseł Roman Giertych z Koalicji Obywatelskiej.
12: Jest świetnym kandydatem do Trybunału. Czy był ministrem, to bardzo dobrze, że ma doświadczenie w Radzie Ministrów, tylko mu pomoże w Trybunale.
11: Z kolei, jeśli chodzi o głosowanie w sprawie prezydenckiego weta, to prawica zapowiada, że zagłosuje zgodnie z decyzją Karola Nawrockiego.
13: My oceniamy to prawo negatywnie i na pewno nie będziemy głosować za odrzuceniem weta prezydenta.
11: Mówi wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Do odrzucenia weta koalicja rządowa potrzebuje głosów opozycji, ale zarówno PiS, jak i Rozwój Plus i wspomniana Konfederacja podtrzyma w życiu decyzję Karola Nawrockiego.
14: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
8: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
15: Dzień dobry, moim gościem jest Adam Szłapka, rzecznik rządu, Koalicja Obywatelska. Witam, panie ministrze.
16: Dzień dobry.
15: Panie ministrze, to co, weto zostanie podtrzymane prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje.
16: No, mają posłowie prawicy jeszcze parę godzin, żeby się nad tym porządnie zastanowić, bo... No,
15: mieli wiele miesięcy i nic nie wskazuje na to, żeby coś się zmieniło.
16: Każdego dnia mamy dodatkowe informacje na ten temat. No, słyszeliśmy przed chwilą pana posła Bosaka. No, przecież w jego klubie jest pan Wipler, który od pana Krala otrzymywał pieniądze. To znaczy jego fundacja otrzymywała pieniądze. No, to jest tak jawny lobbing, że aż dziwię się, że tak stanowczo pan poseł Bosak o tym mówi.
15: Wicemarszałek powiedział to, co powiedział, ale pytanie, będą jakieś kolejne zatrzymania? Coś pan wie? Coś pan słyszał?
16: No to już jest oczywiście sprawa prokuratury, natomiast jakby widać wyraźnie, że ta sprawa, im dalej się przesuwają służby i prokuratura, rozmawia z kolejnymi osobami, no to pojawiają się zupełnie nowe wątki.
15: Ale będą jeszcze jakieś pana zdaniem?
16: No, moim zdaniem myślę, że ta sprawa się dopiero zaczyna, się rozkręca. No, mamy posła, który jedzie do biznesmena rozmawiać o regulacjach prawnych. Mamy wiceprezesa największej partii opozycyjnej, który dostaje pieniądze. Mamy posła partii, którego fundacja też dostaje pieniądze i mamy Karola Nawrockiego, który jako kandydat uczestniczył w wydarzeniu zorganizowanym przez TV Republikę, pisowską telewizję i Zonda Krypto, i jest tak zdeterminowany, że trzy razy wetuje dobre rozwiązania. I mamy też pisowską telewizję, która prowadzi projekty biznesowe, mamy pana Sakiewicza. Po prostu mamy gigantyczną aferę, więc jakby mają jeszcze dwie godziny, żeby się zastanowić, bo ten rynek trzeba po prostu uregulować. I to
15: a
16: jest
15: mamy
16: jeszcze
15: z drugiej
16: ważne.
15: Strony jeszcze adwokata i posła, który jedzie, też wyjeżdża z Polski i teraz reprezentuje pana Krala, a jest takie politykiem koalicji.
16: Takie są przepisy ustawy o adwokaturze, to są relacje między adwokatem a klientem, natomiast to, co jest ważne...
15: No, ale one podważają wiarygodność przynajmniej części z tych rzeczy.
16: Zobaczymy, jakie będą efekty tego postępowania, bo na razie widzimy, że to jest gigantyczna afera, ale co jeszcze, bo jakby gdyby tutaj tylko chodziło o chronienie tymi wetami, czy o blokowanie przepisów, które utrudnią brudne interesy politykom prawicy, to by był jeden wątek, tylko że wszyscy wiemy doskonale, że obce służby, nawet nie powiedziałbym obce służby, wrogie służby i różne organizacje terrorystyczne rozliczają się za swoje działania właśnie w taki sposób.
15: Dobrze, jeżeli to oznacza, że pana partyjny kolega broni człowieka, który być może, zresztą o tym mówiliście, współpracował z obcymi służbami i który służy tym organizacjom terrorystycznym.
16: Tak jak powiedziałem, to są relacje między adwokatem i klientem.
15: Ale to jest polityk również.
16: Nie zabraniają tego w żaden sposób przepisy. W tej sprawie najważniejsze jest to, żeby wyjaśnić tą całą aferę. Kto kogo chronił, kto wypracowywał w sposób lobbingowy
15: również wyjaśnienie tego,
16: przepisy.
15: Czy Roman Giertek rzeczywiście dzwonił do pani Suszek, rozmawiał z nią, teraz reprezentuje kogoś, kto był jej przeciwny. To są wszystko bardzo dziwne zagrania.
16: Absolutnie interesuje mnie wyjaśnienie tej afery. Interesuje mnie to, dlaczego tak duża determinacja jest w otoczeniu Pałacu Prezydenckiego, żeby trzy razy wetować przepisy, które bardzo by utrudniły terrorystom finansowanie różnych operacji za pomocą kryptowalut. Interesuje mnie, za co przelewał pan Kral fundacji Ziobry prawie 500 000. Interesuje mnie, za co pan Wipler, fundacja pana Wiplera dostała pieniądze.
15: To może komisja śledcza. Rozwój Plus proponuje komisję śledczą. Sprawdźmy, przebadajmy. No wprawdzie mówi też o tym, że trzeba sprawdzić rząd, ale może komisja śledcza jest rozwiązaniem.
16: Znaczy, no trudno, żeby politycy Prawa i Sprawiedliwości byli sędziami we własnej sprawie.
15: No już nie są politykami Prawa i Sprawiedliwości teraz już. Teraz już są przeciwko.
16: No to myślę, że kolejne sprawy związane z tą aferą będą pokazywały, jak wyglądało działanie rządu Mateusza Morawieckiego w tej sprawie, bo co zrobił Mateusz Morawiecki w czasach, kiedy rządził?
15: Dobrze, ale rozumiem, że weto zostanie pana zdaniem, znaczy pan liczy na rozsądek posłów prawicy, ale jeśli chodzi o liczby, to one są jednoznaczne.
16: Ja nie liczę na rozsądek posłów prawicy, liczę, że mają jeszcze parę godzin, żeby się nad tym zastanowić, bo przecież oni doskonale, to widać, że oni się boją, widać, że są w nerwach jakiś. Doskonale wiedzą, że te przepisy są po prostu potrzebne, a politycznie to ta wściekła determinacja w blokowaniu tych przepisów, które będą regulowały ten rynek, im po prostu szkodzi. Więc no, może mają jakikolwiek instynkt samozachowawczy.
15: Drugi temat. Maciej Berek zostanie dzisiaj przegłosowany jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego?
16: To jest decyzja Sejmu. Ja jako poseł,
15: że macie policzone głosy, albo nie macie.
16: Ja jako poseł powiem, że będę głosował na pewno za tą kandydaturą, bo to jest dobra kandydatura.
15: No tak, ale już kilkoro posłów koalicji powiedziało, że będzie głosować inaczej. I pytanie, czy jest wystarczająca większość, żeby go przegłosować?
16: Jestem przekonany, że jest.
15: No to teraz pytanie. Praworządność i niezależność sędziów, o której mówią także teraz organizacje sędziowskie, już nie jest ważne? Teraz się liczy skuteczność?
16: Jest ważna.
15: No to jak jest ważna, to dlaczego aktywny polityk do kilka tygodni temu zostaje kandydatem na sędziego?
16: Bardzo dobry prawnik. Bardzo dobry prawnik, wybitny prawnik, którego znam, za którego bym naprawdę mogę ręczyć, że jest wybitnym prawnikiem. Ja uważam, że takie przepisy, jak proponowaliśmy, powinny wejść w życie, ale nie weszły w życie. Po prostu
15: no to Duda może je mimo wszystkich, no mimo nie, wszystko ale... trzeba się ich trzymać.
16: Jeżeli rząd położy na stole ustawę, rzucam, o obniżeniu podatków i ona... to jest dobry przykład. Rząd położył na stole ustawę o ponadnadmiarowych zyskach z koncernów paliwowych. I ona została zablokowana przez Nawrockiego.
15: No to nie będziecie pobierać, to jest jasne.
16: No to znaczy, tylko, że te przepisy po prostu nie wchodzą w życie. Więc te przepisy po prostu nie weszły w życie. Dobrze by było, mam nadzieję, że w kolejnych kadencjach, żeby weszły w życie.
15: Ale rozumiem.
16: I wtedy
15: razie
16: będę też za tymi przepisami głosował. Ale te przepisy dzisiaj nie funkcjonują. Więc
15: jeśli nie funkcjonują, to w takim razie, jeśli przy jakimś następnym układzie politycznym minister rządu zrezygnuje i tydzień później z PiS-u albo z Konfederacji, albo z Korony Polskiej zrezygnuje i tydzień później zostanie wystawiony do sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to nie będziecie protestować. Mówicie, to jest zgodne z przepisami, nie ma problemu, super.
16: Tego typu zdarzenia się działy przez 30 lat funkcjonowania protestowaliśmy przeciwko temu, co się zdało. Przeciwko nieprzyjęcie ślubowania od trzech legalnie wybranych sędziów przez Andrzeja Dudę. Przeciwko kompletnemu zniszczeniu w ogóle kolejnych etapów Trybunału Konstytucyjnego. I taką wisienką na torcie był aktywny poseł, działacz Prawa i Sprawiedliwości, pan Piotrowicz. Porównywanie Macieja Berka, który jest wybitnym prawnikiem,
15: ale
16: nigdy nie był członkiem partii. Do Piotrowicza, który zniszczył Trybunał Konstytucyjny, jest po prostu nieuprawniony.
15: Ja zadaję pytanie.
16: No to ja panu odpowiadam.
15: Jeżeli minister rządu powinien zostać od razu zaraz potem sędzią? No i to nie jest tylko moje pytanie. To jest pytanie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. To jest pytanie sędziego Tulei. To jest pytanie Ewy Łętowskiej. Nie jakichś opozycjonistów złośliwych.
16: No tak, takie sytuacje się zdarzały wcześniej. Na przykład pan wybitny prawnik Trybunału Konstytucyjnego, pan sędzia Stępień, został wybrany do Trybunału Konstytucyjnego, wcześniej będąc ministrem, wiceministrem spraw wewnętrznych i był bardzo dobrym sędzią. Jeżeli mamy korzystać z konkretnej zasady, jednej z zasad, która była wpisana do ustawy, która nie weszła w życie, to korzystajmy ze wszystkich przepisów tej ustawy.
15: Żegnamy się z ruchami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
9: Przed południem jeszcze dowiemy się, co z prezydenckim wetem do ustawy o kryptowalutach.
8: I co z Maciejem Berkiem.
9: A kolejne fakty.
8: I fakty sportowe.
9: Punktualnie o 8.30 zapraszamy.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Nikt tak pięknie nie umie w pogodę jak Magda.
17: Żody, ani żodna.
18: Ja też tak myślę oczywiście.
19: Masz 30 sekund, wykorzystaj
18: na
19: to dobrze.
18: 20, na razie pięknej, złotej jesieni nie będzie. Dziś i jutro czekają nas raczej chmury i deszcze. Dzisiaj deszczowo będzie przede wszystkim na północy i w centrum kraju i ten deszcz wieczorem i w nocy powoli będzie przechodził sobie na południe, żeby jutro po południu znów na tej północy się pojawić. Jutro możliwe są także burze, więc weźcie to pod uwagę w tych weekendowych planach.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Tak patrzę po nas. No, jako no. Po narodzie, po Polakach, no, nie jest źle. Jest całkiem dobrze, ale...
20: W sensie, że pięknie jesteśmy.
7: Jest naprawdę tak, ładnie. No my,
21: ale... ja was widzę, cztery osoby na raz, no. Wszyscy piękni.
7: Ale no, wiemy, no. Dlaczego my Polacy będziemy niedługo jeszcze piękniejsi.
20: Jeszcze piękniejsi? Jest naprawdę... To się da?
7: Tak, na polakometrze wywali ponad skalę po prostu.
21: No, dobra. Jeśli chodzi o beauty, no to będziemy beauty.
7: Beauty, tak.
20: Dobra, to o tym już za moment w RMF FM we Wstawa i Szkoda Dnia. 13 minut po 8. Jacek Tomkowicz,
7: Przemysław Skowron,
21: Mariusz Kałamaga,
22: Tomasz Olbratowski,
18: Magda Karwat-Marek.
7: O tym, dlaczego beauty, już za 3 minuty.

0: my life. Angielskie piosenki dla was mamy nawet.
1: 20 minut po godzinie 8. Chciałem wrócić do tematu, bo wygląda na to, że Polacy będą jeszcze piękniejsi.
2: Dokładnie, i to jak?
3: W ciągu pół roku powstało 6 tysięcy nowych salonów urody, a już do tej pory było naprawdę ich sporo.
0: Ja już niedługo będę się bał patrzeć na nasze polskie piękne ulice, bo będzie aż świeciło po oczach tym pięknym. Tak. Pani, panów.
1: Jak spojrzymy w lustro, to powiemy, no wczoraj byłem piękny, ale dzisiaj to już przesadziłem.
0: Tak będzie, już jest.
3: I nie będzie trzeba sprowadzać sobie używanych chłopów czy kobiet z zagranicy, tylko tu nasze, oryginalne z salonu.

0: reklama.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max

0: taniej miało, w euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: 8.30 pora na Fakty w RMF FM.
3: Prezydenckie weto w sprawie kryptowalut wraca do Sejmu jeszcze przed południem głosowania.
4: Afera Zonda Krypto musi zostać wyjaśniona, tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Mamy posła, który jedzie do biznesmena rozmawiać o regulacjach prawnych. I mamy Karola Nawrockiego, który jako kandydat uczestniczył w wydarzeniu zorganizowanym przez TV Republikę, pisowską telewizję i Zonda Krypto. I
6: to a jest mamy jeszcze z drugiej ważne. Strony jeszcze adwokata i posła, który jedzie też wyjeżdża z Polski i teraz reprezentuje pana Krala, a jest takie politykiem koalicji.
5: Takie są przepisy ustawy o adwokaturze. To są relacje między adwokatem a klientem.
4: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego jest na rmf24.pl. Dwa poważne wypadki na drogach w Śląskiem. Jedna osoba zginęła.
3: Marcin Buczek razem z nami w Faktach.
7: Dzień dobry.
3: Marcin, gdzie doszło do tego śmiertelnego wypadku?
7: To lokalna droga pod Gliwicami, Rachowice-Bojszów. Kierowca jednego z aut. Na razie nie wiadomo jeszcze dlaczego. Zjechał z jezdni i uderzył tam w betonowy przepust. Drogę zablokowano i drugi wypadek to już Krajowa 1 i Goczałkowice-Zdrój. Tam jest zderzenie dwóch aut i co najmniej jedna osoba ranna. Trasa w kierunku Katowic została całkowicie zablokowana.
4: Nepalskie służby informują o uratowaniu dwóch robotników, którzy przez 9 dni byli uwięzieni w tunelu hydroelektrowni Trishuli po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem.
3: To jest właśnie chwila radości po uwolnieniu jednego ze wspomnianych robotników. Przypominamy, 26 sierpnia oderwanie się fragmentu lodowca sprawiło, że masy wody i niesionego z nimi gruzu zeszły korytami rzek Botekoshi i właśnie Trishuli, pustosząc całe doliny.
4: Tylko w tej jednej elektrowni na rzece Trishuli poszukiwanych jest wciąż ponad 500 pracowników.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Iga Świątek zna kolejną rywalkę w US Open, Marię Błoskową.
3: Zaczynamy fakty sportowe. Cezary Dziwiszek ponownie jest z nami. No to co wiemy o Czeszce?
9: To jest wyższa półka niż Nadia Podorowska, na pewno. Błoskowa ma wysoki ranking, jest teraz 26, ale nie osiągała do tej pory dużych sukcesów w wielkich szlemach, a Świątek wygrała z nią wszystkie 3 spotkania, więc będzie faworytką. Iga to nasza ostatnia singlistka w Nowym Jorku, ale w deblu mamy jeszcze Maję Chwalińską i Magdę Linet, które niespodziewanie ograły mistrzynię Wimbledonu, Mladenowicz i Guo. I awansowały do drugiej rundy. Lekkoatletyczny sezon wchodzi w decydującą fazę. Dziś zaczyna się dwudniowy finał Diamentowej Ligi w Brukseli. Wystąpi w nim 5 Polaków. Mateusz Kołodziejski, Dawid Wegner, Natalia Bukowiecka oraz Klaudia Kazimierska i Pia Skrzyszowska. Ta ostatnia srebrna i brązowa medalistka Mistrzostw Europy. Podkreśla w RMF FM, że wciąż stać ją na rekord sezonu w biegu na 100 metrów przez płotki.
10: Ja dużo czerpię przyjemności z tego sezonu i ciągle mam siłę, żeby biegać, ciągle mi to sprawia przyjemność i oczywiście patrząc na finał Diamentowej Ligi i Ultimate Championships, to też są dla mnie ważne zawody i uważam, że jestem ciągle na takiej stabilnej formie.
9: Polecam rozmowę z Piją na rmf24.pl. Dziś rusza nowy sezon Superligi piłkarzy ręcznych. Poprzedni niespodziewanie zakończył się triumfem Industrii Kielce nad Wisłą Płock w wielkim finale.
11: Tamte porażki już wyrzuciłem z głowy, oczywiście nie było to łatwe. Siedziało w głowie dosyć mocno i głęboko, ale myślę, że jako cały zespół wyciągnęliśmy wnioski już z tych porażek, dotkliwych porażek, bo to trzeba zaznaczyć.
9: Mówił reprezentant Polski skrzydłowy Wisły Michał Daszek. Płoczanie zagrają pierwszy mecz nowego sezonu o 18:00 z MMTS-em Kwidzyn.
2: Dialog sprzed 30 sekund ze studia Radia RMF FM. Ja mówię, ja muszę iść do psychologa, ja potrzebuję pomocy z głową. A Odwratowski mówi, no ja jestem w tym wieku, że psycholog może przyjść do mnie.
12: Co to się... Po poradę.
2: Gdzie my pracujemy?
12: To może po prostu zagrajmy wehikuł czasu.
2: Zagrajmy dżem, tak. Bo tu dżem, tak, to jest, no.
12: Jeśli jedziecie w tym momencie do pracy.
2: Albo do psychologa. Ludzie normalni chodzą do psychologa.
13: Albo
2: też.
13: Psycholog do mnie jedzie.
2: To też się zdarza. Tak. Psychologowie też jeżdżą do ludzi normalnych, no.
12: To można sobie w samochodach pośpiewać wehikuł czasu.
2: I
12: uświadomić sobie, że jest piątek. Jacek Tomkowicz,
2: Przemysław Skowron,
7: Tomasz Olbratowski,
2: Mariuszka Amaga.

0: Pitbull. To dla tych wszystkich, którzy już są w pracy i słuchają Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Na zegarek mamy 8:42.
1: To ja mam ważną informację, która dotyczy nas wszystkich. Dobra. Jeśli kiedykolwiek wypłacaliście pieniądze z bankomatu, to o was. Ministerstwo Sprawiedliwości chce, żeby operatorzy bankomatów nagrywali i robili zdjęcia wypłacającym pieniądze.
2: Wow. Oj, oj.
1: Za zakrywanie twarzy podczas wypłaty gotówki, grzywna lub nagana. Takie są plany.
0: I to zdjęcie będzie wysyłane do 11 różnych agencji. I te zdjęcia o 3 w nocy bez koszulki. Kurczę, przecież jak takie zdjęcia agencje dostaną, to uruchomi wszystkie służby w Polsce.
2: Ja już widzę te fotki grupowe, bo wiesz, ty wypłacasz o 3, a w tle koledzy z nadzieją, czy wypłaci, czy nie.
3: Ale przynajmniej będzie wiadomo, z kim się było.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: I jak się sprawdził nowy Changan?
11: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
12: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
13: Cześć. Tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
14: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
15: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
16: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
17: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
18: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19:55 w Polsacie.
19: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Nowy twój styl już w sprzedaży. Na okładkach Ania Rubik i Bogna Swarowska. W numerze akcja profilaktyczna różowa wstążka oraz stylowe zakupy. Ponad 230 marek. Wysokie rabaty w sklepach stacjonarnych i online. Twój styl. Jakość, która inspiruje.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Same niskie ceny.
20: Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
21: Po reklamie.
22: Wstawaj, szkoda dnia. RMF FM numer 1 w Polsce.

0: ma Fafana.
1: Przecież ten dzień nie lata wcale, tylko...
2: Bardzo śmieszny żart.
1: To jest, słuchajcie, nam już piątek wszedł w organizmy, już mamy piątek w żyłach. Złota kumulacja, o tym porozmawiajmy, bo to jest bardzo ważne. 1 000 000 złotych dzisiaj i 2 finały z sejfami. 2 razy będzie przed wami okazja na to, żeby wyjąć RMFC 1 000 000 złotych z
2: i
1: sejfu.
2: I w drugim finale minimum w sejfach 63 tysiące złotych.
1: To jest dużo.
2: Wybieracie sejf i nie wygracie mniej niż 63 tysiące.
1: Nie ma. Będą olki próbowały, czy tam inne oprychały mówić, damy ci 50. Powiedzcie mu, spaduwa, albo jej, spaduwa, bo ja wiem, bo chłopaki w poranku mówili, że 63 koła to jest dzisiejsze minimum. Minimum gwarantowane.
2: I w tym momencie startujemy jedyną dziś super godzinę.
1: Dla samych tych twoich fanfarów. A nawet fanfar. Warto było to wprowadzić. Słuchajcie, przez godzinę. Przez godzinę będziemy każdego jednego waszego SMS-a, każde wasze zalogowanie się na www.rmf.fm w zabawie mnożyli razy 1400. Sprawimy, że jeden wasz SMS to 1400 szans nawet na milion.
0: Wejdźcie do gry. www.rmf.fm albo hasło RMF ślecie pod 7474.
2: Ale tylko jeśli potrzebujecie kasy.
1: Tak się umawiamy. Słuchajcie, jeżeli ktoś nie potrzebuje, nie ma marzeń, to wy nie gracie, odpuśćcie. Zwiększcie szanse tych, którzy potrzebują.
0: RMF 7474.

0: Tak się gra. Tak się profesjonalnie, podkreślam, profesjonalnie tak się budzi ludzi, grając najlepszą muzykę w RMF FM.
1: Od tego jesteśmy.
0: I tyle. Nie dziękujcie, przepraszam, nie dziękujcie.
1: I RMF jest od tego, żebyście wiedzieli, co się dzieje w Polsce i na świecie. Najnowsze fakty o 9:00.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie! Gdzie moja kasa?
9: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
14: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
15: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
16: Po reklamie.
0: Przed nami 9:00, przed nami również kolejne spotkanie z faktami, oczywiście w RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski, zaczynamy.
17: Jest areszt dla trzech osób, które wczoraj usłyszały zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto.
18: Od tej sprawy zaczynamy.
17: Jak zmarł Witold Płóciennik?
18: Śledczy wyjaśniają okoliczności śmierci znanego filmowca, którego ciało odnaleziono wczoraj koło lubuskich Lubniewic.
17: W faktach o 9:00 także nowa odsłona sporu o Falklandy z Donaldem Trumpem w tle.
18: I Trump na Monecie. Zapraszamy.
17: Anna P., Jaromira W. i Rafał Z., którzy wczoraj usłyszeli zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto, aresztowani.
18: Razem z nami w faktach Krzysztof Zasada. Krzysztofie, dzień dobry. Taką decyzję podjął właśnie sąd.
19: Zgadza się. Sąd rejonowy w całości przychylił się właśnie do wniosków złożonych przez Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. Wcześniej Anna P. usłyszała zarzut popełnienia trzech przestępstw, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka, wyrządzenia szkody w majątku operatora Zonda Krypto firmy BB Trade Estonia. Chodzi o przejęcie objęcie nieruchomości w Katowicach wartej 700 tysięcy złotych. Trzeci zarzut dotyczy utrudniania postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Jaromira W. również usłyszała zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Kolejny zarzut dotyczy działania na szkodę operatora Zonda Krypto poprzez przejęcie około 8 milionów złotych. Rafał Z. z kolei usłyszał jeden zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia należącego do operatora Zonda Krypto w kwocie 1 700 tysięcy złotych. Podejrzani nie przyznali się do zarzutów, ale złożyli wyjaśnienia. Grozi im teraz 10 lat więzienia.
18: Przed południem w Sejmie głosowanie w sprawie prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach.
17: A rzecznik rządu Adam Szłapka zapowiadał, że dziś mogą pojawić się nowe informacje w sprawie afery dotyczącej wspomnianej giełdy Zonda Krypto.
18: W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski, Donku, czy powinniśmy się spodziewać jakiegoś przełomu?
2: Prawica jasno deklaruje, że zagłosuje zgodnie z decyzją prezydenta, a to oznacza, że liczby są bezwzględne i weta prezydenckiego nie uda się obalić. Adam Szłapka sugeruje jednak, że mogą pojawić się nowe informacje.
20: Mają posłowie prawicy jeszcze parę godzin, żeby się nad tym porządnie zastanowić, bo...
2: Mieli wiele miesięcy i nic nie wskazuje na to, żeby coś się zmieniło.
20: Każdego dnia mamy dodatkowe informacje na ten temat.
2: Potwierdzenie możliwości pojawiania się nowych faktów w tej sprawie pojawiło się na koniec, gdy rzecznik rządu wyjaśniał, dlaczego musi wyjść wcześniej z naszej rozmowy. Musimy przygotować się do posiedzenia, powiedział.
20: Jest bardzo ważne posiedzenie Sejmu o dwóch sprawach związanych z tym posiedzeniem Sejmu.
2: A Rosja i Niemcy? To jest temat?
20: Chyba nie ma tego w porządku obrad.
2: Czyli dzisiejszego posiedzenia.
20: To tyle.
2: Wystąpienie premiera i już niebawem.
18: Śledczy wyjaśniają okoliczności śmierci Witolda Płóciennika. Ciało 56-letniego operatora filmowego znaleziono wczoraj wieczorem w lubuskich Lubniewicach.
17: A w faktach teraz z nami Beniamin Kubek-Piłat. Beniaminie, jakie są dotychczasowe ustalenia?
21: 56-latek ostatni raz był widziany w sobotę nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach, gdzie odpoczywał po realizowaniu zdjęć na planie serialu. Poszukiwania rozpoczęły się w poniedziałek po zgłoszeniu policji zaginięcia mężczyzny. Ciało operatora znaleziono w lesie na obrzeżach Lubniewic. Tożsamość potwierdził członek rodziny, przekazała gorzowska prokuratura. W sprawie ma zostać wszczęte śledztwo, w ramach którego powołany zostanie biegły z zakresu medycyny sądowej. Ma odpowiedzieć na pytanie, dlaczego i w jakich okolicznościach zmarł Witold Płóciennik.
22: To także są fakty.
18: Prezydent Argentyny zaostrza spór z Wielką Brytanią o Falklandy. Zapowiada nałożenie sankcji na zagraniczne firmy prowadzące poszukiwania i wydobycie ropy naftowej w rejonie tego archipelagu.
23: Malwiny są Argentyną z historii i prawa. Nie ma o tym dyskusji. Wyspy były częścią terytorium Argentyny od samego początku naszego narodu. W 1833 roku Wielka Brytania zajęła Falklandy, wydaliła władze argentyńskie, wprowadziła sytuację kolonialną, która trwa do dziś. Tak argumentuje Javier Milei.
18: Milei wygłosił orędzie kilka dni po tym, jak prezydent USA Donald Trump oświadczył, że mógłby zrewidować poparcie swojego kraju dla brytyjskiej suwerenności nad Falklandami.
17: A propos amerykańskiego prezydenta, właśnie trafił na amerykańską monetę.
18: Jest pierwszym żyjącym prezydentem w historii USA od stulecia.
17: Mennica Stanów Zjednoczonych wprowadziła do obrotu monetę z prezydentem o nominale $1 z portretem Trumpa oraz słowami Liberty i In God We Trust, by uczcić 250. rocznicę powstania Ameryki.
18: Monety te są sprzedawane jako przedmioty kolekcjonerskie, nie będą wprowadzane do obiegu.
17: A ostatnio $0.5 wydana w 1926 roku z okazji 150. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych przedstawiała ówczesnego prezydenta Calvina Coolidge'a.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Magdalena Karwat-Marek, dowiedzmy się, co w pogodzie.
24: No mówiliśmy już w prognozie pogody sporo dzisiaj o deszczu, no bo padać będzie i dzisiaj, i jutro, i tak naprawdę aż do poniedziałku, szczególnie na północy kraju. Ale spokojnie, Jacek, ty jesteś na południu kraju, to aż tutaj tak nie będzie deszczowo. Ale jeszcze parę słów o temperaturze, bo tam, gdzie pada, może być nawet dzisiaj tylko 15-17 stopni. Na południu ponad 20, we Wrocławiu nawet 25 stopni i jutro podobnie też koło 20 stopni.
0: To co? Dany już jest na obiekcie. Cześć, Dany, dzień dobry.
25: Czyli Daniel Dyk, byle do piątku, tak, dzień dobry. Słuchajcie, w Polsce chłodno, ale w polskim Sejmie gorący poranek za to. Dla kontrastu, cała Polska mówi o Zonda Krypto. Zaraz zaczynają się kluczowe dzisiaj głosowania, więc proszę, zostańcie z nami. My połączymy się z naszym sejmowym studiem, żebyście po prostu, jak zawsze, o wszystkim wiedzieli pierwsi.

0: 9:16 na zegarze. No mocny piątek dzisiaj w Sejmie. Słyszymy, już się zaczęło. Kasper Wróblewski w sejmowym studiu RMFFM. Kasprze, dwa głosowania, które rozpalają polityczne dyskusje w ostatnich dniach. Kryptowaluty oczywiście na ustach wszystkich. Odrzucą weto prezydenta, czy nie odrzucą? To byłaby polityczna petarda, czy bardziej jednak zanosi się na niewypał?
1: No będzie to niewypał i to już, jak dobrze liczę, trzeci, bo to kolejna próba odrzucenia weta w sprawie kryptowalut. Tu koalicja rządząca potrzebuje głosów kogoś z prawicy, bo weto może odrzucić 3/5 posłów, ale zarówno PiS, jak i Konfederacja, a także ludzie Mateusza Morawieckiego prezydentowi się nie sprzeciwią.
0: W drugiej sprawie zdaje się być ciut mniej skomplikowana arytmetyka sejmowa. Minister Maciej Berek będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
1: Do samego końca koalicja liczyła szablę, aby mieć pewność, że Maciej Berek, przypomnę, eksminister, zostanie wybrany. Kilka osób z koalicji zapowiada, że nie weźmie udziału w głosowaniu, jednak nie wpłynie to na ostateczny rezultat i były członek rządu zostanie sędzią TK.
0: Kasper Wróblewski, dziękujemy. Jak tylko poznamy wyniki głosowania,
1: dziękuję.
0: Oczywiście dawaj znać, będziemy o tym wiedzieli jako pierwsi i wy także usłyszycie o tym w RMF FM.

0: wtedy zaśpiewa w RMF-ie. No, świat na moment staje się piękniejszy, nawet w piątkowych korkach. Byle do piątku. Posłuchajcie, jakie kombo złośliwych tytułów zaatakowało mnie, jak tylko odpaliłem portale. Modowe trendy jesień-zima. Drugi tytuł. To może być najdroższa zima od lat i najgorsze, co znalazłem. Słuchajcie, kiedyś zmiana czasu na zimowy. Nawet w to nie klikam. Jeszcze mamy lato, jeszcze studenci mają wakacje, jeszcze nie chcemy wymawiać słowa zima. Ba, jeszcze nie jesteśmy gotowi nawet na wymówienie słowa jesień.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro

0: taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: W tej edycji na parkiecie tańca z gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna-Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. W każdą niedzielę o 19.55 w Polsacie.
9: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
10: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
11: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Grosze ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
16: Mamy niskie ceny!
17: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
18: Po reklamie.
19: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: piątku. Już RMFFM.
1: No właśnie, może ktoś włączył RMFFM z myślą, tylko oni mogą pomóc i dać mi energię w piątek rano w pracy. I to się teraz dzieje. Odpalamy tryb lato. Muzycznie z Joe Cockerem.

0: 2 miliony złotych. Dobrze słyszeliście. 2 razy. Nagroda główna to dzisiaj 1 milion złotych. Złota kumulacja w RMF FM. Na bogato zaczęliśmy wrzesień. Pierwszy milion już po 12:00. Bardzo mocno trzymam kciuki. Wtedy zadzwonię do kogoś z was. Ja naprawdę nie mogę się już doczekać. No właśnie, na szczęście trwa super godzina. Można zdobyć dużo super szans. Aż 1400 losów w obu dzisiejszych finałach. Zostało 13 minut. Przyślijcie hasło RMF SMS-em pod numer 7474 albo zagrajcie na www.rmf.fm. W drugim finale 2 milion i jeszcze gwarantujemy, że nie da się trafić mniej niż 63 tysiące złotych. Słuchajcie, no właśnie, słyszeliście już, że mam tutaj swoją maszynę do dokładania i nie zawaham się jej użyć. Dokładam właśnie w tym momencie 2000 złotych na okrągło. 65 tysięcy złotych to jest nowe minimum. Albo jeszcze dołożę 2000. Mamy 6-7. Jeszcze dołożę 2000. Mamy 69 tysięcy złotych. To jest nowe minimum w drugim finale. Gwarantujemy, nie da się trafić mniej niż 69 tysięcy. Tym bardziej przyda się 1400 losów. Super godzina się kończy. Ślemy RMF 7474.
1: Reklama.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Chcę rzucić palenie.
2: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
5: Desmoxan. I już nie palisz.
6: Sąsiadko, witam.
7: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
6: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
8: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
7: Sylwester, mój kicisz wrócił.
6: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
7: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
8: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Ubezpieczenie samochodów w banku?
13: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2020 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAD. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
14: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.

0: kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie jedna za 2 zł na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: To jest Byle do piątku w RMF FM.

0: ostatnie dwie minuty.
1: Kończy się jedyna dzisiaj super godzina, złota kumulacja. Dzisiaj dwa finały, w każdym czeka 1 000 000 złotych, a w tym drugim nowe minimum. Aż 69 tysięcy złotych, nie da się trafić mniej. 1400 losów mamy dla Was, RMF 7474. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Lepsza połowa dnia powraca z nową siłą. W składzie
2: Ola Filipek
3: i Olek Sikora,
2: czyli wasze
3: radiowe Olki.
1: Już oni wam tu dadzą energii
3: na koniec pracy
2: i na powroty do domu.
1: A to nie wszystko, bo będą z wami także
3: Paulina Sawicka
4: i Paweł Jawor.
1: Dwa duety, popołudnie z podwójną mocą. Lepsza połowa dnia, codziennie po 14 w RMF FM.
5: Reklama.
6: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
7: iRobot. Inteligentne sprzątanie bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie 899 zł 99 groszy. Media Expert.
8: Książę pocałował śpiącą królewnę.
9: Halo, wstawaj.
10: Księciuniu, to działało w średniowieczu.
11: Powiedz jej o złocie w RMF FM.
8: Dawaj telefon.
10: Już złota kumulacja. Czekają nawet milion złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
8: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
10: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
14: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
16: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
17: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
18: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy nie ma sąsiadów z trzech stron. Z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
19: Brzydka, za to niesympatyczna.
17: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.

0: września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Już prawie godzina 10, a ten sygnał oznacza, że zaczęliśmy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski zapraszają.
3: A zaczynamy od głośnego Sejmu.
4: Przed południem gorące tematy, gorąca atmosfera.
5: Nasi sędziowie, czyli wasi sędziowie, wejdą do Trybunału i przeszedł od słów do czynów.
3: A propos czynów, protest górników w Jastrzębiu.
4: Nowe informacje o posiedzeniu zarządu PKOL-u.
3: I pierwszy tydzień szkoły z nowymi zasadami żywienia w stołówkach.
4: Więcej warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych. Pytamy dziś, czy smakowało? Za chwilę Sejm zdecyduje, czy Maciej Berek zostanie nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
3: Od razu przenosimy się do sejmowego studia RMF FM. Z nami reporter Kasper Wróblewski.
6: Dzień dobry.
3: Koalicja dobrze policzyła szable?
6: Nie, wszystko na to wskazuje. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty tuż przed wejściem na salę plenarną o głosowaniu mówił tak.
7: Ja powiem szczerze, raczej jestem spokojny.
6: Zapewne kilka osób wyjmie karty do głosowania lub wstrzyma się od głosu, ale to, jak słyszę, nie wpłynie na ostateczny wynik głosowania.
4: A co z odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach?
6: No tu w większości nie będzie. Koalicja rządowa potrzebuje kilkudziesięciu głosów opozycji, aby odrzucić weto. PiS, Konfederacja i Rozwój Plus stoją murem za decyzją prezydenta.
4: A w Radiu RMF 24 już za moment komentarz prawnika do tych sejmowych głosowań. Gościem Tomasza Telikowskiego będzie profesor Marcin Matczak z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Polecamy naszą informacyjną stację w sieci.
4: No i w paśmie FM RMF 24 Wrocław.
3: Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego zbierze się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od posiedzenia prezydium komitetu, które zaplanowano na najbliższy wtorek. 8 września dowiedział się dziennikarz RMF FM Patryk Serwański.
4: Tylko pełny zarząd odwołać może Radosława Piesiewicza, który, przypominamy, został aresztowany, lub też zwołać posiedzenie kolejnego organu PKOL-u, Walnego Zgromadzenia Delegatów, które zagłosuje za odwołaniem i wyznaczeniem następcy prezesa.
8: Reporterzy RMF FM najbliżej faktów.
4: Górnicza manifestacja trwa w centrum Katowic. Protestujący zebrali się przed siedzibą Ministerstwa Energii.
3: Na miejscu jest wóz satelitarny RMF FM i Marcin Buczek. Marcinie, czego domagają się protestujący?
9: Chodzi o zwrócenie uwagi na sytuację w całym przemyśle ciężkim i, jak tutaj słyszę, obronę miejsc pracy.
10: Chodzi nam tutaj głównie o energetykę konwencjonalną, czyli opartą na naszym polskim węglu. Chodzi nam o kopalnie produkujące węgiel kamienny, właśnie zużywany w naszej energetyce. Chodzi nam o węgiel koksowy produkowany w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Chodzi nam o polskie hutnictwo, energetykę, górnictwo, tak jak powiedziałem na początku, cały przemysł ciężki.
9: Jak widzę, protestujący wypełnili już część placu przed siedzibą ministerstwa i, jak mówią, przygotowali też petycję ze swoimi postulatami. Z górniczej manifestacji w Katowicach Marcin Buczek.
3: W RMF FM sprawdzaj się fakty. Mija pierwszy tydzień szkoły z nowymi zasadami żywienia na stołówkach.
4: Od września na talerze uczniów trafiać ma więcej warzyw, więcej owoców i produktów pełnoziarnistych.
3: Są na te rewolucje uczniowie, to sprawdzamy dzisiaj w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Nasz wóz satelitarny zaparkował przed szkołą numer 1 przy Nowowiejskiej we Wrocławiu. Łączymy się z naszą reporterką Martyną Czerwińską. Martyno, ty będziesz rozmawiała z uczniami, ale pewnie zajrzysz też do garnków.
11: Oczywiście tak, kuchnia w najstarszej wrocławskiej podstawówce już pracuje na pełnych obrotach i za chwilę się tam wybieram. Wiem już, że dziś w jadłospisie zupa grochowa z jarzynami i śmietaną, na drugie naleśniki z serem i truskawkami. Bez mięsa i tak ma być częściej według nowych wytycznych. Jak uczniowie są nastawieni do roślinnego menu? Czy sałata i soczewica nie zostaną na talerzu? Będę ich dzisiaj o to pytać, ale czekamy też na głosy mieszkańców Wrocławia i słuchaczy. Nasz wóz stoi przed szkołą przy ulicy Nowowiejskiej. Zapraszamy. Możecie też do nas pisać na adres radio@rmf24.pl oraz wysyłać smsy pod numer 3322.
4: Zatem zapraszamy na Nowowiejską we Wrocławiu i jak co piątek polecamy nasz cykl.
3: Twoje zdanie w Radiu RMF 24.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Zerknąłem na weekend, dobra. O, niedziela, dobra, niedziela daje nadzieję. Ale dobra, po kolei. O weekendzie to sobie po 12 porozmawiamy. Teraz te straszne rzeczy, które widzę nad Polską dzisiaj, czyli ta strefa chmur, która dotyka prawie wszystkich poza południowo-wschodnią częścią kraju. Tutaj w ogóle najcieplej, 25-26 stopni. Reszta kraju raczej tak od 19 do 24. Chociaż Wrocław widzę 28. Byle do piątku. Daniel Dyk, dzień dobry. A propos tematu żywienia z faktów, to ja może ogłoszę teraz przerwę śniadaniową w pracy, co? Idziemy na kawę?
2: Jak ktoś nie może dołączyć, znajdzie kofeinę w tym przeboju. Avicii, Gallo Black. RMF zawsze z wami.

0: 10.14. Ważne info dla kierowców od kierowców.
1: Droga 25 w kierunku Koszalina od strony Bydgoszczy. Wypadek już, ruch został lekko ruszony. Jest policja, pogotowie i straż pożarna osoba. Skutki.
0: Bądźcie czujni na wylotówce z Bydgoszczy. Dzięki. 3322. Dawajcie znać jakby co.
2: Yes! It is not.

0: 10:22. Niecierpliwie odliczam, żeby do was zadzwonić z pieniędzmi. Już po 12:00. Pierwszy finał złotej kumulacji w ten piątek. 1 000 000 złotych czeka. Ale teraz to jest bardzo dobry moment. Uwaga. Przypomnijcie sobie swój numer telefonu. Szczęśliwe numerki. To jest turbo do ładowania w drodze do miliona. A dzisiaj dwa razy o ten milion zagramy. Dwa finały. I w tym drugim, jak wiecie, podskoczyła suma minimalna. 69 tysięcy złotych. Nie da się trafić mniej. I świetnie. To jest idealny zestaw cyfr. Uwaga. Szczęśliwe numerki to 6 i 9. Macie je w telefonie? 13 minut. Właśnie wystartowało. Każdy, kto wyśle teraz SMS z hasłem RMF pod numer 7474, zyskuje 1100 szans w obu dzisiejszych losowaniach. Ale kto ma 6 i 9 w swoim numerze, dostaje dwa razy więcej. Czyli ten bonus wynosi aż 2200 losów. 2200 w obu finałach dzisiejszych. Nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie. Oczywiście byle była 6 i 9. To działa także na www.rmf.fm. No to co? 2200 losów. Trzeba spróbować szczęścia i zagrać o milion. RMF 7474. RMF
1: FM. Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy net.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Commerce, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecommerce.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Agierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Tutaj! Mamy go!
9: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
10: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
21: RMF FM. Najlepsza muzyka. Byle do piątku.

milion złotych do wzięcia dzisiaj i to dwa razy. Do tego w drugim finale gwarantujemy potężne minimum. Nie da się trafić mniej niż 69 tysięcy złotych. I jeśli macie 6,9 w numerze telefonu, szczęśliwe numerki dają wam teraz aż 2200 losów, ale słyszycie ten zegar, słyszycie odliczanie. Nie będzie lepszej okazji, więc łapcie ją teraz. Zostały 3 minuty tylko. 2200 szans w obu losowaniach. RMF 7474.

Kaca na Woźbę RMF FM. Artur Rojek. My zostaniemy teraz we włoskich klimatach Mirafiori. Zespół The Colors pojawi się. Wiem, że to z waszych ulubionych, Italo Disco. A dowiedziałem się, że do tej piosenki zatańczy jedna z par w Tańcu z Gwiazdami w najbliższą niedzielę po 19.55 w Polsacie. My tańczymy już teraz.

0: blisko. O, w Sejmie przemawia premier, czyli coś ważnego. Zaraz posłucham tego dla was. Na razie 10:43. Trafiłem w sieci. Polacy masowo kupują suplementy. Wartość roczna naszych wydatków, nie uwierzycie, na suplementy ponad 8 miliardów złotych. Patrząc na brak słońca za oknem i coraz krótszy dzień, czuję, że aktualnie schodzić będzie suplement z witaminą D.
1: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Mon. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: I jak się sprawdził nowy Changan?
3: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
4: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Po reklamie.
12: Maciej Berek przeszedł w Sejmie, został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a premier wystąpił i podał nowe informacje w związku z głosowaniem o odrzuceniu weta w związku z aferą Zonda Krypto. No, najgorętsze głosowanie wciąż przed nami. Sejm zarządził niespodziewanie przerwę. Ten temat pojawi się na Bank w Faktach o 11. Ale...

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
6: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
7: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
11: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
12: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
11: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
13: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Kart Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest! Po reklamie.
14: Już prawie godzina 11. Koniecznie dajcie głośniej, koniecznie posłuchajcie tego wydania faktów RMF FM. Zapraszam Magdalena Wojtań.
15: Mocne słowa premiera przed głosowaniem w Sejmie w sprawie ustawy dotyczącej kryptowalut.
16: Macie szansę urwać się ze smyczy mafii, która najwyraźniej trzyma was wciąż za gardło.
15: Donald Tusk z mównicy cytował fragmenty z protokołu przesłuchania kluczowego świadka afery Zonda Krypto. Wcześniej Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Po tragedii progi zwalniające zamontowane na ulicy Solnej w Krakowie. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. To cytat z przesłuchania w sprawie Zonda Krypto, który z mównicy sejmowej przytoczył premier Donald Tusk. W faktach RMF FM od razu przenosimy się do naszego sejmowego studia. Na miejscu jest Kacper Wróblewski.
17: Witam.
15: Kacprze, co jeszcze o aferze mówił szef rządu?
17: Premier powiedział, że w 2018 roku w Ministerstwie Finansów spotkali się zaginiony były szef Zonda Krypto Sylwester Suszek, inwestor Rafał Zaorski i jeden z przedstawicieli Konfederacji. Wystąpienie premiera odbyło się przed głosowaniem nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach.
16: Życzę wam resztek przyzwoitości albo odrobiny odwagi. Macie szansę urwać się ze smyczy mafii.
17: Apelował do opozycji szef rządu za chwilę głosowanie.
15: Kacprze, wcześniej Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tak. To nie było zaskoczenie.
17: Rezultat głosowania był zapowiadany. Wcześniej opozycja, także przedstawiciel prezydenta podkreślali z mównicy sejmowej, że Maciej Berek jest człowiekiem Donalda Tuska i nie może zostać sędzią TK.
18: Ten naród od was oczekuje decyzji, która będzie w interesie narodu, a nie w interesie politycznym. Dziękuję bardzo.
17: Mówił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, a tak odpowiadał mu wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
19: To jest strach przed naprawą wymiaru sprawiedliwości, bo ten wymiar sprawiedliwości wtedy ich dosięgnie.
17: Szef Ludowców podkreślał, że Maciej Berek jest urzędnikiem i nigdy nie należał do żadnej partii. Zgodnie z przewidywaniami kilku członków koalicji było przeciwko kandydaturze, a niektórzy nie wzięli udziału w tym głosowaniu.
15: Kacper zostaje w Sejmie w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. Od dzisiaj na ulicy Solnej w krakowskim Podgórzu obowiązuje nowa organizacja ruchu. To tam 2 tygodnie temu doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły 2 osoby, a ciężko ranne zostało niemowlę. Teraz pojawiły się tam progi zwalniające. Na linii reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, jak mieszkańcy reagują na te zmiany?
1: Dzień dobry. Przede wszystkim podkreślają, że progi zwalniające uspokoją ruch i na pewno wpłyną na bezpieczeństwo. Ale w tym rejonie nierozwiązany ciągle jest problem głośnych sportowych samochodów.
20: Codziennie słyszę przejazdy tych samochodów, które ogromnie hałasują. Myślę, że większości ludziom, szczególnie ci, którzy są w kawiarni czy w restauracji, przychodzący z dziećmi, no jest to uciążliwe. Bo te prędkości są i tak ograniczone. Przecież tam na Nadwiślańskiej jest 30 km ograniczenie, są progi zwalniające, ale nic z tego nie wynika.
1: Mówił mi jeden z mieszkańców niedalekiej ulicy Nadwiślańskiej. Rada dzielnicy apeluje, by w tym rejonie pojawiły się fotoradary akustyczne, które wykrywałyby przekroczenia norm hałasu. Przypomnę, 22 sierpnia na ulicy Solnej zginęły 2 osoby. Niemowlę zostało ciężko ranne. Sprawca w wypadku usłyszał zarzuty. Grozi mu do 8 lat więzienia.
15: Kierowcy, utrudnienia na trasie S5 w Śmiglu w Wielkopolsce. Tam z rowu wyciągana jest ciężarówka. Są utrudnienia na pasach w kierunku Wrocławia. Już dzisiaj, późnym popołudniem naszego czasu, Zgromadzenie Ogólne ONZ podejmie decyzję, która może odmienić sposób, w jaki patrzymy na naszą planetę. Czy tradycyjna mapa świata, znana z podręczników i z ekranów komputerów, odejdzie do lamusa? Bardzo ciekawy i ważny temat. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, polecamy gorąco artykuł, tak do przedpołudniowej kawy, z naszej strony rmf24.pl. A teraz fakty kulturalne RMF FM i Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
15: Na początek o bardzo oczekiwanej premierze filmowej.
21: Światowa premiera dokumentu Oasis Don't Look Back in Anger jutro na festiwalu filmowym w Wenecji. Widzowie zajrzą za kulisy gigantycznej trasy koncertowej i co najważniejsze, jest tam pierwszy wspólny wywiad braci Gallagherów od momentu ich głośnego konfliktu i rozpadu grupy w 2009 roku. I just don't see myself on stage with Liam. Noel Gallagher zasugerował właśnie w nowym wywiadzie, że zespół Oasis może ponownie ruszyć w trasę latem przyszłego roku. Tragiczny finał poszukiwań niezaginionego Witolda Płóciennika. Ceniony polski operator filmowy nie żyje. Miał 56 lat, był autorem zdjęć m.in. do filmów Mistrz, Święto Ognia oraz seriali Klangor, Ołowiane Dzieci czy Minuta Ciszy. Dziś do naszych kin wchodzi film Tony o Antonym Bourdainie. Opowieść o tym, jak zaczęła się jego fascynacja kuchnią, a głównego bohatera gra Dominik Sessa. Ja po prostu postanowiłem zagrać to tak uczciwie, jak to tylko możliwe. Chodzi mi o to, że nie dało się tego tak naprawdę odegrać. Po prostu musiałem być autentyczny, szczery. Bazowałem na osobistych doświadczeniach. W obsadzie też m.in. Antonio Banderas, Leo Woodall i Emilia Jones.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: W Sejmie dzwonek, no tam zawrzało po wystąpieniu premiera. Na razie jeszcze przerwa trwa, ale słychać po tym dzwonku, że już się kończy. W ławach PiS widać nerwowe rozmowy. Tu Daniel Dyk, dzień dobry, pilnujemy tego tematu. Tu byle do piątku. Są też inne tematy u nas. No właśnie, kibice piłki przy radiu gotowi? Mamy spore szanse zagrać na mundialu. I zaraz wam powiem, którym.

0: House. W byle do piątku RMF FM, najlepsza muzyka. 17 minut po godzinie 11 obiecałem ten temat. Polska i Ukraina wspólnie zorganizują mundial. Na razie ten tytuł z pytajnikiem na portalach. Mieliśmy już razem Euro, świetnie poszło, chociaż może bardziej organizacyjnie świetnie, piłkarsko mniej świetnie. A teraz trwają zapisy na mundial w latach 40. i oba kraje rozważają złożenie wspólnego wniosku. Mielibyśmy jako współgospodarz pewny start, no i może mecz otwarcia? Choć wolelibyśmy mieć Polaków w meczu zamknięcia.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Do celu pozostało 8 godzin i 12 minut.
8: A jakaś dobra wiadomość?
7: Tak, nie wracasz piechotą i masz RMF FM.
9: RMF w trasie. Twój program na dobre i na złe. W sobotę i niedzielę po 15.
10: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlny-malina.pl.
11: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: L. Moda, uroda, kultura, lifestyle, inspirujące rozmowy. Odkryj październikowe L z Sandrą Drzymalską, gwiazdą lalki. Zobacz 87 najgorętszych akcesoriów sezonu. Poznaj nową erę piękna i longevity. Nowy numer L kupisz w najlepszych salonach prasowych i na kultowy.pl.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
18: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
7: Po reklamie.
9: Słuchacie radia RMF FM.

się tego słucham. Ale musicie usłyszeć też to. Mniej niż godzina do miliona złotych. No bardziej 45 minut. Do pierwszego dzisiaj losowania. Złota kumulacja w RMF FM. No i nagroda główna, aż 1 000 000 złotych. Zagramy o nią 2 razy. To jest więc jedna z ostatnich szans, by jednym SMS-em wejść do obu piątkowych losowań. A w drugim finale gwarantujemy, że w sejfach nie da się trafić mniej niż 69 tysięcy złotych. No to włączam ostatnie odliczanie do finału i uruchamiam mocny, szybki bonus. Słuchajcie, skoro minimum dzisiaj 69 tysięcy na

stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: dosłownie przed chwilą wszystko stało się jasne. No i na gorąco Kacper Wróblewski w sejmowym studiu RMF FM.
1: Dzień dobry, ponownie.
0: Witamy ponownie. Gratuluję wyniku. Przewidywałeś dwa głosowania, nie pomyliłeś się. Tak. No to po kolei. Minister Berek do Trybunału.
2: Dokładnie. Kilka osób z koalicji co prawda nie wzięło udziału w głosowaniu lub wyjęło kartę, ale to nie wpłynęło na ostateczny wynik i Maciej Berek został wybrany sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
0: W drugim z tych najważniejszych dzisiaj głosowań sporo zamieszania, przepychanek słownych na mównicy.
2: Tak, opozycja zgodnie opowiedziała się za decyzją prezydenta, więc weto do ustawy o kryptowalutach jest w mocy. Same głosy koalicji do odrzucenia weta nie wystarczą. Na sali plenarnej była wysoka polityczna temperatura. Premier cytował nawet zeznania dotyczące afery Zonda Krypto. Było burzliwie, ale jakie konkretnie słowa padały na sali plenarnej? O tym więcej w faktach.
0: Najważniejsze informacje najszybciej dla słuchaczy RMF FM, a zwięźle i z komentarzami, jak słyszeliście, zaproszenie do faktów RMF FM w samo południe. Bądźcie z nami.
3: Reklama. Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5-litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: rachunki, wybierz jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Babciu, a dlaczego masz takie wielkie sztaby?
2: Bo wygrałam w RMF FM.
1: Ojej, ty jesteś wilkiem.
2: Ale sztaby mam zaje fajne.
3: Złota kumulacja. Czekają nawet milion złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
4: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
3: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
7: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
8: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
9: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro

0: taniej miało, w euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Już tylko 1,5 minuty. 1069 losów zdobywacie w obu dzisiejszych finałach o 1 000 000 złotych. W tym drugim gwarantujemy, że nie da się trafić mniej niż 69 tysięcy. Hasło RMF ślemy pod numer 7474.

0: znając temperaturę sejmowych wystąpień dzisiaj, wiem, że wiecie, że trzeba słuchać faktów RMF FM. Samą południe będą relacje prosto z parlamentu, ale pojawią się także informacje o tym, kto nowy rok szkolny rozpoczął w kontenerach. Za moment szczegóły, zostańcie koniecznie z nami.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Weekend. Można odpoczywać. Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
3: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
4: Hit na co dzień. Wyjątkowe zapachy i kosmetyki Fresso. Poczuj różnicę w samochodzie i w domu. Sprawdź na fresso.pl.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. W każdą niedzielę o 19.55 w Polsacie.
6: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
7: I to po raz 9.
8: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
9: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
10: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
8: Dziękujemy.
9: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
8: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
9: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
8: RMF FM to wasz numer 1. I takie są fakty.
11: Tak już jest.

0: wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: I teraz na moment. Zatrzymuje się Polska, nastawiamy ucha, słuchamy faktów RMF FM. Już prawie godzina 12. Zaprasza Ewa Kwaśne, witamy.
3: Witam i zapraszam, a w faktach?
4: Sejm nie uchwalił ponownie ustawy o rynku kryptoaktywów.
3: Emocji na sali sejmowej przed tym głosowaniem nie brakowało. O wszystkim opowie reporter RMF FM. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie śmierci operatora filmowego Witolda Płóciennika. W faktach także szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Czy tam widać już koniec sezonu?
5: Jest tych fanatyków żeglarstwa jednak cały czas gdzieś tam ich widać.
3: Wybiło południe. Sejmowi znów nie udało się odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Od razu przenieśmy się do sejmowego studia RMF FM. Z nami ponownie nasz dziennikarz Kacper Wróblewski.
6: Witam.
3: Witamy Kacprze. Wynik głosowania, mimo słów premiera, był zgodny z przewidywaniami.
6: Przed głosowaniem premier dwukrotnie zabierał głos i rzucał nowe fakty w sprawie afery Zonda Krypto. Przytaczał cytaty z przesłuchań dotyczących całej sprawy, potem apelował do opozycji.
7: Albo głosujecie za kralem i Zonda Krypto, albo głosujecie za państwem polskim, które będzie mogło kontrolować. Czego kombinujecie?
6: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówił, że proponowana ustawa nie wiąże się z aferą Zonda Krypto i tak mówił przed głosowaniem do szefa rządu.
8: Pan przegra to głosowanie w sprawie weta prezydenta. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytu.
6: Do odrzucenia weta koalicja rządowa potrzebowała kilkudziesięciu głosów opozycji.
3: Z Kacperem Wróblewskim będziemy łączyć się jeszcze w kolejnych faktach. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci Witolda Płóciennika. Ciało 56-letniego operatora filmowego znaleziono wczoraj w miejscowości Lubniewice w województwie lubuskim. Filmowiec przyjechał tam odpocząć po pracy na planie serialu. W faktach Beniamin Kubiak-Piłat. Beniamin, jakie są najnowsze ustalenia śledczych?
9: We wtorek ma odbyć się sekcja zwłok 56-latka. Prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, ale jak usłyszałem, jest to wyjściowa kwalifikacja, która może ulec zmianie w toku prowadzonego postępowania. Okoliczności, czas i miejsce znalezienia ciała nie pozwalają wprost określić wstępnej przyczyny śmierci, usłyszałem w gorzowskiej prokuraturze. 56-latek ostatni raz był widziany w sobotę nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach, gdzie przyjechał odpocząć po pracy na planie serialu realizowanego w województwie lubuskim. Poszukiwania trwały od poniedziałku, kiedy to policja otrzymała zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny.
3: Pierwsza linia lotnicza zawiesiła połączenia z Moskwą. Air Tanzania wstrzymuje od dziś loty do rosyjskiej stolicy po ostrzeżeniach prezydenta Ukrainy, że niebo nad Rosją nie jest już bezpieczne. Przypomnijmy, we wtorek Wołodymyr Zełański zapowiedział kampanię blokowania przez drony rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Wojna rozpętana przez Rosję zamyka jej niebo, podkreślił ukraiński przywódca. A więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl. Lekcje w kontenerach do czasu wybudowania nowej szkoły. Tak władze Stargardu w Zachodniopomorskiem chcą poradzić sobie z przepełnieniem szkoły podstawowej przy ulicy Twardowskiego. Na linii reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, jak to w praktyce ma wyglądać?
10: W specjalnych połączonych ze sobą kontenerach pomieszczą się równocześnie cztery klasy, czyli kilkudziesięciu uczniów. Brzmi to niezbyt wygodnie, ale nie musi tak być. Moduły będą miały okna, ogrzewanie, klimatyzację i toaletę. Nie mogliśmy czekać do otwarcia nowej szkoły, teraz jest po prostu za ciasno, wyjaśniał mi Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego w Stargardzie.
11: Jest ponad 600 uczniów. Dzieci muszą mieć podzielone te godziny, które spędzają w szkole. Kończą zajęcia później, a jak wiemy, z tego nie są zadowoleni rodzice. Szkoła modułowa pozwoli czasowo do momentu wybudowania nowej placówki rozładować sytuację.
10: Pierwsi uczniowie skorzystają z kontenerów w przyszłym semestrze. Nowa szkoła na osiedlu Pyrzyckim ma być gotowa najwcześniej za 2 lata.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
3: W sieci pojawił się właśnie zwiastun komedii Poznaj swojego teścia. To już czwarta odsłona popularnej serii i chyba lubianej z Robertem De Niro. W studiu
10: tak
3: Katarzyna Serwichowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Kasiu, kogo jeszcze zobaczymy na ekranie?
12: Do swojej roli wraca Ben Stiller i dołączy nowa postać. Grają aktorka i gwiazda pop lubiana Ariana Grande.
13: Is your name Olivia Jones?
14: Yes.
13: You love Henry Falcon?
14: Very much.
12: Oliwia to silna kobieta i mocno namiesza w tej historii. To jest bardzo, jak wspomniałaś, lubiana seria, pełna komediowych opowieści o rodzinnych relacjach, a dużą rolę odgrywa tu właśnie wspomniany Robert De Niro, który najpierw wcielał się w surowego i podejrzliwego ojca, a teraz dziadka. Premiera w polskich kinach pod koniec listopada.
3: Dziękujemy Ci, Kasiu, za tę informację. Koniec wakacji nie oznacza końca sezonu żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Ruch jest już mniejszy, ale pasjonatów żeglarstwa nie brakuje.
5: Jest tych fanatyków żeglarstwa jednak cały czas gdzieś tam ich widać. Ci, którzy widzą te Mazury inaczej. One są spokojniejsze, tam jest mniej tych jachtów motorowych.
13: Zdecydowanie dużo więcej miejsca w portach też. Na dziko można stanąć wszędzie, nikt nie ma problemu ze stanięciem, łatwe są wejście do portu.
14: Odpowiednie ubrania, nie zapomnieć o ciepłych posiłkach i ciepłych napojach. No oczywiście na dziko jak staniemy, fajnie gdzieś tam się ogrzać przy tym ognisku, nie?
3: Te głosy w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach zebrał nasz reporter Piotr Bułakowski. Wrócimy tam jeszcze dzisiaj w Faktach. Kolejne wydanie, punktualnie o 13.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Piątki o tej porze wybieramy Miss Weekendu, czyli czy sobota, czy niedziela piękniejsza. Patrzę na sobotę, na pewno nie. Na pewno nie, słuchajcie, prawie wszędzie będzie lało i tego deszczu będzie dużo, zwłaszcza na wybrzeżu, w środkowej części. Na termometrach też nie za dużo, 18 do 23 stopni Celsjusza. Niedziela, no deszcz też się będzie pojawiał, ale raczej przelotny i jeszcze chłodniej, 18-21.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry. Ważne pytanie, nie macie telefonu pod ręką? To jest ostatni moment, żeby znaleźć, bo zaraz zadzwonimy. Już za moment ktoś z Was może mieć milion złotych. Dokładnie za 6 minut losowanie. A jeśli nie zagraliście jeszcze o milion złotych, to to jest też ostatnie 6 minut dla Was. Ostatnia szansa, by jednym zgłoszeniem zagrać o milion złotych dwa razy dzisiaj. I zyskać w obu losowaniach mnóstwo szans. Aż 1301 losów. RMF 7474. Zaraz dzwonię.

0: programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No powiem wam, że to bardzo fajne uczucie. To jest mój pierwszy finał Złotej Kumulacji w RMF FM, więc dzwońmy czym prędzej do szczęściarza, który zaraz może zmienić się w milionera. No właśnie, za nami pierwsze losowanie. Już jak słychać, wybieramy numer do kogoś, kto wybierze safe. I niech się dzieją piękne rzeczy. Niech ten piątek przejdzie do historii. Trzeci sygnał, to zawsze brzmi niepokojąco, bo odliczamy maksymalnie do 6. Jeszcze 2. Ale wierzę, że... Halo, halo? Halo, halo, dzień dobry, tu Radio RMF się kłania. Czy się słyszymy? Halo, halo, halo? Ktoś nas zrzucił, tak? Dobrze słyszałem. No i jakby to powiedzieć, takie były nadzieje, takie były oczekiwania, a jest 1000 złotych. Zostaliśmy zrzuceni, ale się nie poddajemy, pieniądze i tak chcemy wysłać, to jest nasza misja. Liczyliśmy oczywiście, że to będą znacznie większe pieniądze, że to będzie 1000 złotych. Ale, no to co teraz się będzie działo, może przez to będzie nawet piękniejsze. Słuchajcie, jeszcze jeden finał dzisiaj przed nami, no i w nim... Obiecaliśmy, że w sejfach będzie potężne, gwarantowane minimum. I tam już nie ma zrzucania. Bo kto nas zrzuci? Zrzuci tak naprawdę co najmniej 69 tysięcy. To już 1000 łezki nie obetrzesz. Więc umawiamy się tak. Odbieracie. Po godzinie 16 będzie ten finał, więc uprzedzeni. Macie telefon naładowany, macie w zasięgu, odbieracie. I to jest też oferta ode mnie. Tylko dla tych, którzy obiecują, że odbiorą. Szybki bonus, tylko 5 minut. W tym czasie szansę mnożymy razy 1016, skoro ten ostatni finał po godzinie 16. 1000 złotych w nim do zdobycia, to jest nagroda główna. Jeszcze raz to podkreślę, minimum przepiękne. 69 tysięcy złotych, nie da się trafić mniej. Nie da się. Gramy. Hasło RMF, SMS 7474 albo www.rmf.fm.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: jak ja lubię takie newsy. 12.25 tu, byle do piątku. Wyjątkowa okazja dla wielbicieli tiramisu. We Włoszech szukają aż 130 jurorów amatorów, którzy oceniać będą desery w Mistrzostwach Świata w tiramisu. Wyobraźcie sobie. Sprawdzę, czy Iga Świątek ma wolne terminy.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Jeśli przez cały dzień nie miałeś czasu sprawdzić wiadomości, to gratulujemy. Prawdopodobnie miałeś życie. RMF FM na koniec dnia. Program, z którym w kilka minut nadrobisz wszystko. Świat, polityka, sport. RMF FM na koniec dnia. Codziennie po 22:00.

0: już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci. Od poniedziałku do piątku o 19:00 w czwórce.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Nowy Twój styl już w sprzedaży. Na okładkach Ania Rubik i Bogna Swarowska. W numerze akcja profilaktyczna różowa wstążka oraz stylowe zakupy. Ponad 230 marek, wysokie rabaty w sklepach stacjonarnych i online. Twój styl. Jakość, która inspiruje.
6: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Comarche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Chcę rzucić palenie.
11: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
14: Desmoxan. I już nie palisz.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. Co się opłaca? Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
4: Byle do piątku w RMF FM.

0: moglibyśmy tak słuchać właśnie, jak on śpiewa bez końca. A pamiętacie jeszcze Oskara Symsa, jak rapował Eminemem? No to dzisiaj w Polsacie wystąpi Rihanna. Zwyciężczyni ostatniej edycji programu Twoja twarz brzmi znajomo Natalia Mujanga. Nie do poznania pojawiła się na planie programu, zmyliła nawet naszego Mateusza Oprychała.
1: Czy ja mogę do ciebie mówić po prostu Rihanna?
2: A no, Rihanna.
1: Jak się czujesz w Rihannie?
2: Było to jakimś takim trochę marzeniem, żeby sprawdzić się w jej głosie, tym bardziej otworzyć odcinek.
0: Natalia Rihanna otworzy odcinek i zaśpiewa przed nową jurorką Justyną Steczkowską. Ja takiego zestawu gwiazd nie pamiętam.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Paytek. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Na rondzie trzeci zjazd.
4: Żona mówi drugi.
3: A kto prowadzi?
4: Ja.
3: I jak ci idzie?
5: Nie wszystkie rozmowy w samochodzie są łatwe. Zgłośnij RMF w trasie. Po 15 w sobotę i niedzielę.
6: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlemyślnik.malina.pl.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka.
10: Codziennie.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
12: Po reklamie.
13: Bybę do piątku.

0: podobnie jak wy przeglądam portale. Jeśli gdzieś przeczytaliście, że burzliwa dyskusja dzisiaj w Sejmie, to u nas ją usłyszycie. Najciekawsze sejmowe zwroty akcji w Faktach RMF FM o 13 już za moment. No i pamiętacie, że dzisiaj w nowej ramówce pierwszy taki program.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Tego jeszcze nie było. Hit Blender. Jeden fotel DJ-ski i trzech gości. Opyrcha.
3: Ja gram tylko hot numery.
2: Jędrych.
4: Ja lecę z evergreenami.
2: Rybak.
5: Ja zagram to, co lubicie.
2: A każdy z nich ma 120 minut, by cię przekonać. Czas leci, chłopaki. Hit Blender. Hit Blender. Nowy program w RMF FM. Zapadaj w piątkowy wieczór po 19:00.
6: Reklama.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znacie, Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowid.

0: pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl i YouTubie.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Po reklamie.
9: Już prawie godzina 13, więc posłuchajmy najnowszego wydania Faktów RMF FM. To, co najistotniejsze ma dla nas Ewa Kwaśnie.
10: To była burzliwa debata i ostra wymiana zdań między premierem Tuskiem a szefem kancelarii prezydenta Zbigniewem Boguckim. Przypomnijmy, Sejmowi znów nie udało się odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. CBŚP przejmuje od świętokrzyskiej policji śledztwo w sprawie podpalenia zakładów dronów w Skarżysku Kamiennej. Pod lupą cotygodniowego cyklu Twoje zdanie w RMF24 o tym, jak radzą sobie szkoły z wprowadzeniem nowych zasad żywienia dzieci. Centralne Biuro Śledcze Policji przejęło od świętokrzyskich policjantów śledztwo w sprawie podpalenia w Skarżysku Kamiennej zakładów produkujących drony, dowiedział się reporter RMF FM. Teraz policjanci z CBŚP będą współpracować z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w wyjaśnianiu okoliczności pożaru. Na linii nasz dziennikarz Krzysztof Zasada właśnie z tymi nowymi informacjami. Witamy. Jakie są powody tej zmiany?
11: Przede wszystkim waga sprawy i jej charakter. Prokuratura zakwalifikowała podpalenie jako działanie na zlecenie obcego wywiadu, a także jako akt terroru. Właśnie policjanci z CBŚP są właściwi do zajmowania się terroryzmem. Mają też większe możliwości. Dowiedziałem się natomiast, że świętokrzyscy policjanci nie zostali w całości odcięci od śledztwa. Wciąż działa powołany przez komendanta wojewódzkiego specjalny zespół, który ma współpracować z Centralnym Biurem Śledczym Policji. Chodzi głównie o wymianę informacji. Śledczy wciąż analizują zebrany dotąd materiał dowodowy. Kluczową kwestią jest ustalenie i zatrzymanie podpalacza, który dotąd jest nieuchwytny. A to trudne zadanie, mimo zarejestrowania tej osoby przez zakładowy monitoring. Podpalacz, przypomnę, był zamaskowany, miał kominiarkę.
10: A teraz właśnie Sejm, gwałtowna wymiana zdań i burzliwa konfrontacja między premierem a przedstawicielem prezydenta. Tak wyglądała debata w Sejmie przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o regulacji rynku kryptoaktywów. Jak mówiliśmy już w faktach, rządzącej koalicji znów nie udało się tego sprzeciwu odrzucić. Wydarzenia na Wiejskiej obserwował nasz dziennikarz Tomasz Skory, z którym się teraz łączymy. Witamy.
12: Dzień dobry, było na co popatrzeć.
10: I posłuchać. Tak. Tomku, zaczęło się od tego, że Donald Tusk zacytował duże fragmenty zeznań w sprawie zonda krypto. To.
12: Dokładnie. Premier kilka minut wprost czytał fragmenty zeznań, w których główny świadek prokuratury pogrążał polityków dzisiejszej opozycji.
13: Zbyszek zapoznał się z aktami, obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
12: Zbigniew Ziobro miał za to dostać 2 miliony, a inny z polityków PiS miał Kralowi obiecać załatwienie ułaskawienia, jeśli prezydentem zostanie Karol Nawrocki. Wyraźnie zaskoczony szef kancelarii premiera był tak oburzony, że nawet w tej sytuacji wciąż zarzucał rządowi bezczynność w wyjaśnianiu afery.
14: To wy rządzicie. Od 3 lat mówicie o kwestii zonda krypto, tylko nic w tej sprawie nie zrobiliście. I pan jest za to odpowiedzialny.
12: Mówił Zbigniew Bogucki. Premier reagował kpiną, że to strata czasu i ciosem wprost w prezydenta.
13: Kluczowe pytanie jest, czy za rządów PiS-u można było kupić ułaskawienie. Za ile się kupowało ułaskawienie?
12: Koalicja ostatecznie nie obaliła weta prezydenta, ale wszystkie dzisiejsze oskarżenia zostaną w życiu politycznym na długo.
15: Dla nas liczy się wasze zdanie.
10: Sklepik szkolny bez chipsów i batonów, stołówka bez przetworzonej żywności, ale z dużą ilością warzyw. W cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 sprawdzamy, jak to działa w rzeczywistości. Od września w szkołach podstawowych, przypominamy, obowiązują nowe zasady żywienia. Przy szkole podstawowej numer 1 przy ulicy Nowowiejskiej zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Na linii nasza reporterka Martyna Czerwińska. Martyno,
16: dzień dobry,
10: witamy.
16: Ponownie.
10: Jak uczniowie odnajdują się w tej nowej rzeczywistości?
8: to dopiero początek, ale wydaje się, że dobrze. Wbrew pozorom za słodyczami nikt z moich młodych rozmówców nie tęskni.
16: No bo jak ktoś na przykład zapomni kanapek, to może sobie pójść kupić do sklepiku, a nie kupuje słodycze wtedy.
17: Ja najbardziej tam lubię szejki, jakby takie owocowe, więc jakby w sumie to jest najlepsze, nie?
8: Rewolucja dotyczy też stołówek. Na talerzach pojawia się więcej warzyw. Tu w szkole podstawowej numer 1 we Wrocławiu w jadłospisie na przykład kurczak curry z surówką z czerwonej kapusty czy zupa krem z marchewki.
18: Bardzo duża rola jest naszej szefowej kuchni, która przy wydawaniu posiłków zachęca, namawia, nie zmusza, ale zachęca w ciekawy sposób, żeby jednak się zdecydować, spróbować, skosztować. I dzieci nawet te, które nigdy nie jadły tych warzywek, no coś tam skubną, coś spróbują.
8: Powiedziała mi dyrektor Katarzyna Zwierzyńska-Paluszek. Czekamy też na wasze opinie. Możecie przyjść do nas tutaj pod szkołę, możecie wysyłać smsy na 3322, a tu za moment przerwa obiadowa. Czekamy na grochówkę.
10: Dziękujemy i życzymy smacznego. A w kolejnych faktach powiemy o tym, jak NASA rezygnuje z części wymagań dotyczących skafandrów dla astronautów, którzy wylądują na Księżycu. Zapraszam na fakty o 14.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Tu będę do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry. Ktoś tu mówił przed chwilą o Eminemie. Dziękuję za wszystkie prośby pod 3-3-2-2, żebym zagrał. No to oczywiście, że zagram. Za moment. Bo na początek przecież wiadomo, że musi być.

0: mam dla was duże pieniądze. Gramy o 1 000 000 złotych. I obiecaliśmy, że w tym najbliższym finale nie będzie mniej niż 69 tysięcy. I to właśnie stało się nieaktualne. Ile my tu mamy? Dużo pieniędzy. Ile? 8 tysięcy, tak? To 8 tysięcy złotych dokładamy do sejfu z kwotą minimalną. A to znaczy, że gwarantowana stawka po wskazaniu sejfu w finale dzisiaj to aż 77 tysięcy złotych. Nie da się trafić mniej. 77 tysięcy albo więcej, na przykład 89 tysięcy, a może aż 1 000 000 złotych. Ile wam potrzeba na spełnienie marzeń? Myślę, że mamy tyle. I mamy teraz dla was też mnóstwo losów. To jest wyjątkowe 7 minut. Zyskujecie aż 1077 szans. Minimum 77 tysięcy, maksimum 1 000 000. Wystarczy teraz przysłać SMS z hasłem RMF pod numer 7474. Te losy też do wzięcia na www.rmf.fm.
1: Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Miasto Katowice zaprasza na Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Od 10 do 15 września 2027 w Spodku podczas World Cup zagrają najlepsze reprezentacje globu. Poczuj siatkarską atmosferę, dołącz do kibiców z całego świata i stwórz z nami historię. Szczegóły na pzps.pl.
4: To my, dzieciaki bystrzaki. Lubimy was budzić rano w niedzielę i się pośmiać. A teraz powiem do dorosłych. Jak znacie inne dzieciaki bystrzaki, to napiszcie na www.rmf.fm. I słyszymy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
5: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
6: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na was w Biedronce.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Keraford.

0: Martin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
3: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
10: I zostały już tylko ostatnie 3 minuty, gdy zyskujecie mnóstwo losów. 1077 losów w tym ostatnim finale tego tygodnia. Słuchajcie, a tam podskoczyła kwota minimalna. Nie da się trafić mniej niż 77 tysięcy. No i czeka aż 1 000 000 zł. RMF 74 74.

RMF-ie. Dla mnie wakacje trwają 13.34, byle do piątku. Słuchajcie, na radiowych stronach pytanie: lepiej spać za długo czy za krótko? No bo trudno zawsze trafić, prawda, idealnie ze snem. Polecam w ogóle rmf24.pl po szczegóły. Ja streszczę odpowiedź tych najnowszych badań. Jeśli śpimy poniżej 6 godzin, starzenie mózgu i naszego organizmu postępuje tak samo szybko jak u tych, którzy śpią ponad 8 godzin. Czyli najlepiej spać tak między 6,5 godziny a 7,5 godziny. Ale nie napisali, ile spać, żeby się w ogóle nie starzeć. A propos w ogóle nie starzeć. Ten numer wiecznie młody. Meat Loaf. RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: podobno ciągle się zdarza, że ktoś wyrzuca oszczędności swojego życia. Ale to jest mocna, świeża historia. Żona pozbyła się z domu starych mebli. W tych meblach w jednej z szuflad mąż ukrył pudełko po proszku do prania, a w nim oszczędności ich życia. Ponad 250 000 zł. Meble, no cóż, no stoją wyrzucone jak stały, ale jak się małżeństwo zorientowało, to pieniędzy w środku nie było. I teraz apelują do uczciwego znalazcy. Myślę, że odda. Na razie może nie wie, co jest w pudełku, które znalazł. Dopiero jak zrobi pranie, to się zorientuje, że się mało pieni.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Tutaj się go! Mamy go!
6: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
7: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał.
2: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
3: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
4: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis, 4 na osobę. Kaufland.
7: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
8: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
9: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
10: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
14: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Gotujemy się na bitki?
1: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów Centrum.
2: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie. Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus, ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Grupa sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
3: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy nie ma sąsiadów z trzech stron, z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
4: Brzydka, za to niesympatyczna.
2: Grupa sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18:00 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: Po reklamie.
9: Zbliża się godzina 14, a więc posłuchajmy najnowszego wydania Faktów RMF FM. Zaprasza Ewa Kwaśny.
10: W Faktach pytamy, co po kolejnym już zawetowaniu ustawy o kryptoaktywach zamierzają zrobić rządzący z politycznymi komentarzami. Za moment dziennikarz RMF FM. Kolejna niebezpieczna sytuacja, doby po wypadku na przejeździe kolejowym w Gdańsku-Lipcach. Wczoraj tir, a dziś auto osobowe wjechało za rogatki. Mamy też doniesienia kosmiczne, chodzi o skafandry dla astronautów, którzy wylądują na Księżycu. Rządzący obwiniają opozycję. Opozycja rządzących. A chodzi o aferę zonda krypto. Przypomnijmy, Sejm w kolejnej już próbie nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Na linii ponownie dziś sejmowe studio RMF FM. Polityczne komentarze zbiera Kacper Wróblewski. Witamy.
11: Witam ponownie.
10: Kacprze, co po kolejnym już zawetowaniu ustawy zamierzają zrobić rządzący?
11: Niewykluczone, że złożą tę samą ustawę.
12: Zobaczymy, podejmiemy w tej sprawie decyzję. Bez wątpienia dzisiaj sytuacja w Polsce jest niedopuszczalna. Znaczy Polacy mogą być nadal naciągani przez oszustów.
11: Usłyszałem od szefa kancelarii premiera Jana Grabca. Z kolei szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki zaraz po głosowaniach mówił, że weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach nie wiąże się ze wspomnianą aferą.
13: Będą uciekać do przodu i próbować obrzucać czy to Prawo i Sprawiedliwość, czy Konfederację, czy w ogóle opozycję konserwatywną, bo wiedzą, że państwo Donalda Tuska zawiodło w tej sprawie.
11: Tylko przypomnę, że rządzący 3 razy składali tę samą ustawę regulującą rynek kryptoaktywów. 3 razy wetował ją prezydent Karol Nawrocki i 3 razy Sejm bez powodzenia próbował odrzucić prezydenckie weto w tej sprawie.
10: A teraz ostrzeżenie dla podróżujących ekspresową S3 na Dolnym Śląsku. W pobliżu węzła Lubin Południe zderzyły się ciężarówka i samochód dostawczy. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Zielonej Góry. Policja kieruje ruch przez bramę awaryjną. 279 opóźnionych połączeń i kilkaset tysięcy złotych strat. To bilans wczorajszego zderzenia pociągu z ciężarówką w Gdańsku-Lipcach. Dziś rano na tym samym przejeździe znów doszło do niebezpiecznej sytuacji. Między rogatkami znalazł się samochód osobowy. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, tym razem udało się uniknąć zderzenia, ale co się tam konkretnie stało?
14: Samochód utknął na przejeździe pomiędzy rogatkami, a pomogli inni kierowcy.
15: Przedkowie uderzenia wyłamali tą rogatkę, pozwalając do auto trochę wycofać. Nie doszło do kontaktu z pociągiem. Maszyniści byli uprzedzeni.
14: Mówił mi Przemysław Zieliński z zespołu prasowego spółki PKP PLK. Rogatki są już naprawione, a pociągi jeżdżą z rozkładową prędkością. Znacznie poważniejsze są skutki wczorajszego wypadku. Uszkodzone zostały oba tory, urządzenia przejazdowe oraz ogrodzenie dojścia do peronu.
15: Pracujemy łącznie na około 140 tysięcy złotych. Oczywiście będziemy dochodzić od zwrotu kosztów od sprawcy zdarzenia na drodze sądowej.
14: Do tego dochodzą koszty uszkodzonego taboru i pociągów, które zostały opóźnione. Te są jeszcze szacowane.
1: Kosmiczne fakty w RMF FM.
10: NASA przewiduje istotne zmiany w projekcie skafandrów kosmicznych przeznaczonych dla programu księżycowego Artemis. Nieoficjalne doniesienia na ten temat przynosi Grzegorz Jasiński.
4: Dzień dobry.
10: Dzień dobry, Grzegorzu. Nieoficjalne, bo amerykańska agencja sprawy na razie nie komentuje.
4: Tak, o tych planach pisze jednak zwykle dobrze poinformowany dziennikarz kosmiczny Eric Berger. Decyzja o zmianie podejścia do projektu skafandra miała zapaść podczas wewnętrznego spotkania NASA. Agencja chce zwiększyć szansę, że lądowanie na Księżycu w 2028 roku będzie faktycznie możliwe. Dlatego ogranicza bardzo wysokie dotąd wymagania, zmniejsza masę skafandra, ogranicza złożoność konstrukcji, jego funkcji, upraszcza system łączący skafander z lądownikami księżycowymi. Takie podejście ma przyspieszyć pracę, ułatwić integrację systemów różnych dostawców, a z drugiej strony umożliwić rozwój skafandrów w miarę rozwoju projektu. Przypomnijmy, przy projektowaniu wytwórca skafandra, firma Axiom, współpracuje z firmą modową Prada.
10: No proszę.
4: Więc astronauci nadal będą się ubierać u Prady, ale może nieco mniej wyrafinowanie.
10: A teraz doniesienia ze świata sportu. Dzisiaj dzień odpoczynku, a jutro półfinał Mistrzostw Europy. Polskie siatkarki zmierzą się w Stambule z Włoszkami, które są głównymi faworytkami do złota. Nasza siatkarska gwiazda Magdalena Stysiak podkreśla jednak, że biało-czerwone nie są w tym starciu bez szans.
8: Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki, które są mistrzyniami świata, mistrzyniami olimpijskimi, które grają naprawdę bardzo dobrą siatkówkę, więc jutro ten mecz nie będzie wcale łatwy, ale ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich, bo one mają już tą presję. My jej nie mamy. To one muszą, a my tylko możemy.
10: Spotkanie naszych siatkarek z Włoszkami jutro o 18:00. Wcześniej w drugim półfinale Mistrzostw Europy zagrają Turczynki i Serbki.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Może nie w skafandrach z kosmicznych, ale nasza odlotowa ekipa Olków pojawiła się równie gustownie ubrana od modnych
17: ale
16: projektantów.
17: Kosmos.
16: Dzień dobry. Tak.
18: Dziękujemy ci bardzo. My tak na cebulkę zwyczajnie, bo to nie wiadomo, czy to jesień, czy to lato.
17: Wy się też tak ubierać.
16: Ale jaka jest cebulka? Złota, a skromna. Daniel Dyk, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
17: Dzięki, Danielu. A wy zostańcie z nami, bo powiemy wam, gdzie nie tankować.

0: Słowo się rzekło. Przychodzimy do Was z ważną informacją. Wiemy, gdzie jest chrzczone paliwo.
1: UOKiK wziął pod lupę kilka stacji i okazuje się, że między innymi w Lublinie, Tczewie, Skwierzynie, no są takie stacje, na których ropa jest po prostu rozcieńczana. No nie musimy Wam chyba tłumaczyć, co się stanie, jak zalejecie takie paliwko do baku.
0: To może tak powiedzmy. Z pełnym bakiem też można jeździć na oparach, tylko lepiej tego unikać.

0: podobno jeśli ludzie żałują czegoś w życiu, to zwykle tego, czego nie zrobili, więc jeśli zastanawiacie się, czy warto wysłać RMF od 7474, to powiemy tak. Ktoś może dziś wygrać nawet 1 000 000 złotych.
1: Albo inaczej, ktoś dziś po wyborze sejfu w finale wygra co najmniej 77 tysięcy złotych, a czasu na wejście do gry jest coraz mniej, dlatego ogłaszamy jedyną taką okazję w tym tygodniu.
0: Uwaga! Super szczęśliwy numerek! No i sprawa jest taka. Przypomnijcie sobie swój numer telefonu. Skoro minimum w sejfach to 77 tysięcy, to może 7?
1: A niech będzie.
0: No to sprawdźcie, ile razy macie 7 w swoim numerze telefonu. Bo przez 10 minut każdy zyskuje teraz 1000 losów. Wystarczy wysłać RMF pod 7474 i już.
1: No tak, ale za każdą 7 w numerze dodajemy 1000 losów więcej. Czyli, krótko podsumowując, za 1 7 dodatkowy 1000. Czyli 1000 szans więcej. Za 2 2000 szans. Za 3 3000 szans.
0: I tak dalej, proste. I tak dalej. Im więcej 7 macie w numerze telefonu, tym lepiej tak naprawdę. Gracie też na www.rmf.fm, bo tam też można skorzystać z tej okazji, ale ona trwa tylko przez 10 szczęśliwych minut.
1: Czyli im więcej 7 w waszym numerze, tym więcej szczęścia. W takim razie telefony w dłoń i RMF 7474.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Lubimy was budzić rano w niedzielę i się pośmiać. A teraz powiem do dorosłych. Jak znacie inne dzieciaki bystrzaki, to napiszcie na www.rmf.fm. I słyszymy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
4: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
5: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na was w Biedronce.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Chcę rzucić palenie.
10: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
13: Desmoxan. I już nie palisz.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
15: Książę pocałował śpiącą królewnę.
16: Halo, wstawaj.
17: Księciuniu, to działało w średniowieczu.
18: Powiedz jej o złocie w RMF FM.
19: Dawaj telefon.
20: Już. Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
21: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
22: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
23: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
24: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
25: Po reklamie.
26: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Są z wami Ola Filipek i Olek Sikora.

0: No to proszę bardzo, panie Sikora, straszy nas pan tymi prawami jazdy. No co, o co chodzi z tym, że kierowcy mogą łatwiej stracić prawko?
1: No dobrze, proszę, to sprawy mają się od dzisiaj tak, że wszyscy kierowcy, którzy posiadają prawko kategorii B, dostają taki 2-letni okres próbny.
0: Ale wszyscy czy nowi?
1: Nie, no nowi okay, kierowcy.

0: listy, tak. Po 12 punktach mają obowiązkowe szkolenie, jeśli takich 12 punktów złapią. Dwa poważne wykroczenia mogą wydłużyć próbę o kolejne 2 lata i tak dalej, a po trzecim wykroczeniu to już utrata prawka.
1: A dobrze, ale to słuchajcie, to żeby prawko stracić, to trzeba je najpierw zdać, a tutaj to się zaczynają dopiero schody.
2: Reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
5: Weekend można odpoczywać, ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Melwit, owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
7: Hit na co dzień. Wyjątkowe zapachy i kosmetyki Fresso. Poczuj różnicę w samochodzie i w domu. Sprawdź na fresso.pl.
8: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
9: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
3: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
5: Po reklamie.
6: Od rana do wieczora RMF FM.

0: Uwaga kierowcy, jesteśmy z wami na trasie. Wiemy o utrudnieniach na krajowej 92. Konkretnie chodzi o odcinek koło Konin.
1: Uważajcie na to miejsce, jeśli jesteście gdzieś w okolicy, bo z tego co wiemy, wprowadzono tam ruch wahadłowy, ale więcej powiemy w Faktach RMF FM punktualnie o 15.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Sąsiadko, witam.
7: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
6: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
8: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
7: Sylwester, mój kicisz wrócił.
6: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
7: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
8: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
9: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
10: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
11: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
10: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.

0: już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się godzina 15, czas na najświeższe wydanie faktów, a przy mikrofonie ponownie Ewa Kwaśny. Dzień dobry.
3: Witam i zapraszam. Groźny wypadek, utrudnienia i ranni na drodze numer 45 w Opolskiem. Problemy także na krajowej 60 w Mazowieckiem. Opóźnia się start budowy portu Polska, czyli największego lotniska w kraju.
4: Mamy jeszcze cały szereg prac przygotowawczych. Mamy oczywiście te kwestie administracyjne.
3: W tych faktach także prognoza pogody na weekend.
5: Na południu opadów niewiele.
3: Jest 15. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 45 w województwie opolskim. W polskiej cerkwi, to odcinek Opole-Racibórz, zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Cztery samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej numer 60 w pobliżu Łącka na Mazowszu. Tam wprowadzono ruch wahadłowy. Później niż planowano, rozpocznie się budowa głównej części portu Polska, czyli największego lotniska w kraju. Prace mają ruszyć na przełomie października i listopada. Pierwotny plan zakładał, że będzie to wrzesień. Port Polska planowany jest w mazowieckim Baranowie, między Łodzią a Warszawą. W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, z czego wynika to opóźnienie?
6: Najważniejszy powód to brak kluczowego pozwolenia na budowę. Ten dokument, jak ustaliłem, może być wydany w październiku, a do tego wciąż trwają wywłaszczenia właścicieli działek, na których mają powstać na przykład pasy startowe nowego lotniska. To potwierdza w rozmowie ze mną Piotr Rachwalski ze spółki, która odpowiada za te inwestycje.
4: Tam, gdzie możemy, chcemy być i rolnicy na przykład częściowo dalej mogli uprawiać tą ziemię. Jeśli wiemy, że przez najbliższe 2 lata wyjdziemy tam tylko, żeby, nie wiem, zrobić badania gruntu na danym obszarze.
6: Na razie, co w najbliższych miesiącach my zobaczymy tam w Baranowie, jak ten krajobraz może wyglądać?
4: Przede wszystkim duże i olbrzymie prace ziemne, tak? Wymiany gruntu.
6: Władze spółki zapewniają, że mimo tego opóźnienia wciąż aktualny jest planowany termin lądowania pierwszych samolotów w Baranowie. To ma wydarzyć się za dokładnie 6 lat.
3: Wiceminister klimatu i środowiska, główny konserwator przyrody Mikołaj Doróżała złożył rezygnację z pełnienia obu tych funkcji. Stanowiska te piastował od 2023 roku. Doróżała nadzorował m.in. leśnictwo i ochronę przyrody. Policja, wojsko, straż pożarna, służba więzienna i straż graniczna rywalizowały na zalewie w Kryspinowie koło Krakowa. 70 zawodników walczyło w 5 mistrzostwach służb mundurowych w pływaniu dystansowym. Pierwsi zawodnicy już dotarli na metę 3-kilometrowego wyścigu.
7: No to gratulacje.
8: Dzięki. Brawo.
9: 38-30. Lepiej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku było 39-13.
10: No, musiałem się zastanowić, czy to już, czy jeszcze jedno kółko, nie? Bo to niby 2 kółka, 3 kilometry, to można się pomylić. Ale no, fajnie. Udało się znowu. Forma dopisała. Warunki tak samo. Więc nic, tylko ćwiczyć dalej i trenować.
11: Długo się trzeba przygotowywać, żeby pyknąć 3 kilometry w takim czasie?
10: O, szczerze powiedziawszy, to ja trenuję już 4 lata, tak, gdzieś z lekkimi przerwami, po jakiś miesiąc, 2 tygodnie, ale tu przed zawodami, no to taki bity miesiąc trenowania, pływania praktycznie codziennie, co drugi dzień.
3: Ze zwycięzcą, młodszym chorążym Mateuszem Skibińskim ze służby więziennej rozmawiał nasz krakowski reporter Maciej Sołtys.
12: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
3: Początek września to dobra pogoda na południu i trochę gorsza na północy. Raczej słońce, ale czasem deszcz. A jak będzie w weekend? Oto przewidywania geografa i przyrodnika Zbigniewa Kani.
13: Weekend również z przelotnymi opadami deszczu, których więcej będzie w północnej części naszego kraju. Na południu opadów niewiele. Dość chłodno, bo od zaledwie 17 stopni na północy do maksymalnie 24 na południu. Od poniedziałku cieplej, a w połowie przyszłego tygodnia na południu słupki rtęci mogą przekroczyć 30 kresek.
3: Aktualną prognozę zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Jak prezentuje się nadchodzący weekend w pogodzie? No jutro to tak do 22 stopni i to będzie maksimum, co zobaczymy na termometrach. A do tego wszędzie przelotny deszcz, a nawet burze.
2: O nie, to niedobrze. No. To jak my w takim razie jutro mamy się ubrać?
14: Niedziela nie lepsza, bo maksymalnie 20 stopni na termometrach i również przelotny deszcz, głównie w centrum kraju. No na cebulkę, Olek,
2: na cebulkę. No dobrze.
14: Natomiast tam, gdzie tego ciepła troszkę zabraknie, to my przez fale radiowe tak ogrzejemy jak taka dobra farelka. O,
2: i
14: taki jest mój pomysł.
2: Od środy do piątku. do 18. Bądźcie z nami.
14: Trochę ciepła. Od nas. Dla was. Od radiowych Olków. Dla was, najlepszych słuchaczy RMF FM.
2: Dzięki, że jesteście.

0: Dobrze, że jesteście i dobrze, że słuchacie RMF FM, bo mamy dla was wyzwanie.
1: Tak, chcielibyśmy, żeby każdy z was wybrał w tym momencie jedną liczbę. Od 1 do 30. Taką, wiecie, która wam się dobrze kojarzy, może zawsze przynosi wam szczęście, może związaną z datą waszych urodzin.
0: I zapamiętajcie tę liczbę, bardzo was prosimy, bo już za godzinę być może to do was zadzwonimy i zapytamy, który sejf wybierasz?
1: A w każdym z sejfów czeka dziś co najmniej 77 tysięcy złotych, a w jednym aż, proszę bardzo, od takich wielkich sum jesteś ty.
0: A w jednym aż 1 000 000 złotych. Być może ten 1 000 000 jest właśnie w tym sejfie, który przed chwilą wybraliście.
1: Ale żebyście mogli wybrać sejf, żebyśmy mogli do was zadzwonić, najpierw trzeba dać sobie po prostu szansę.
0: A szansę dajecie sobie, wysyłając RMF pod 7474. Jak słychać, uruchomiliśmy właśnie przed chwilą specjalny zegar, bo ustawiliśmy na nim czas, 13 minut. I w tym czasie mnożymy wasze szanse razy 1300. Wystarczy wysłać RMF pod 7474 albo wejść do gry na www.rmf.fm i 1300 szans wleci na wasze konto do losowania.
1: RMF 7474.

0: Infinitive RMF FM. Troszeczkę robimy wam już imprezę w samochodach, ale to dlatego, że nie możemy doczekać się weekendu. Kto już zaczął, trochę zazdrościmy. A teraz, słuchajcie, no jesienią dopłacą nam do wyjazdów.
1: To jaki żart?
0: Nie, to nie jest żart. Uważnie? Cztery regiony w Polsce rozdają turystyczne dopłaty do noclegów, więc no jesienny wyjazd może wyjść taniej.
1: No i klasa, no w końcu państwo zachowało się jak należy. No każą jechać, odpocząć, a i na hotel się zrzucą.

0: reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
2: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: O, cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywnie.

0: 8. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Po reklamie.
5: 15.30. Fakty o tej porze ma dla nas Ewa Kwaśny.
6: Zapraszam. Twórca RB Bogusław Baksik jest ścigany czerwoną notą Interpolu w związku z oszustwami, poinformował Interpol. Ciąży na nim wyrok 6 lat więzienia za doprowadzenie setek inwestorów do milionowych strat. Wcześniej odsiedział wyrok za aferę RB. Tę spółkę Baksik wraz z Andrzejem Gąsiorowskim założyli w 1989 roku w Cieszynie. W 1991 roku wybuchła afera RB, polegająca na wykorzystywaniu przez tę spółkę tzw. oscylatora, czyli możliwości oprocentowania tej samej kwoty przenoszonej z banku do banku. A teraz uwaga, kierowcy w Wielkopolsce. Ruch wahadłowy obowiązuje w pobliżu koła, to na drodze krajowej numer 92. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Wieczorem zaczyna się rajd Ceredigion, czyli rajd Walii. Na starcie m.in. trzecia załoga klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk.
7: Jesteśmy już po testach. Tutaj ta Walia jest taka no naprawdę piękna. Trochę to wygląda, jakbyśmy byli w Bieszczadach. No dzisiaj nas trochę oszczędziło, nie było deszczu. Tutaj będzie dużo nowych tras w tym roku, dużo nowych kilometrów, odcinki nocne, także rajd trochę się zmienił, będzie troszkę inna forma.
6: Mówił pilot Szymon Gospodarczyk. Polska załoga broni tytułu rajdowych Mistrzostw Europy, ale rajd Walii to już szósta i zarazem przedostatnia runda sezonu. A liderem klasyfikacji generalnej z dużą przewagą jest fiński kierowca, Teemu Suninen. Gitara akustyczna z lat 40., którą George Michael wykorzystał w kultowym teledysku do utworu Faith, trafiła na licytację. Dom aukcyjny szacuje wartość instrumentu na kwotę od 60 do 120 tysięcy funtów. To właśnie w teledysku z 1987 roku muzyk zaprezentował światu swój nowy wizerunek, na który składały się skórzana kurtka, okulary awiator i gitara. Z idola nastolatek przemienił się w dojrzałą gwiazdę pop.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Lepsza połowa dnia teraz w RMF.

0: super jest wracać do sprawdzonych muzycznych klasyków, ale uwielbiamy też prezentować wam takie muzyczne nowości jak ta Fastboy i Music Sounds.
1: A brzmi to całkiem nieźle, naprawdę fajnie to brzmi. A ja teraz tak czytam sobie, co tu się dzieje w internecie, żeby
0: no
1: wam
0: dzieje?
1: Powiedzieć, że szwedzcy naukowcy wymyślili specjalne śruby ze sprężynami do płyt gipsowych, które, uwaga, mają ograniczać przenoszenie hałasu przez ściany.
0: Nie, no to się kończy pewna era, no.
1: Ale co ty chcesz nam teraz powiedzieć, że co, że ty lubisz, jak sąsiad ci wierci za ścianą?
0: Nie, ale to zawsze jakiś pretekst, żeby się odezwać do sąsiada. A teraz to już w ogóle nie będziemy ze sobą rozmawiać.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro...

0: taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
1: Mamo, gotujemy się na bitki?
2: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
3: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Nowy twój styl już w sprzedaży. Na okładkach Ania Rubik i Bogna Sporowska. W numerze akcja profilaktyczna różowa wstążka oraz stylowe zakupy. Ponad 230 marek, wysokie rabaty w sklepach stacjonarnych i online. Twój styl, jakość, która inspiruje.
8: L. Moda, uroda, kultura, lifestyle, inspirujące rozmowy. Odkryj październikowe L z Sandrą Drzymalską, gwiazdą lalki. Zobacz 87 najgorętszych akcesoriów sezonu. Poznaj nową erę piękna i longevity. Nowy numer L kupisz w najlepszych salonach prasowych i na kultowy.pl.
9: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
10: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF.fm.
11: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2%. UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni. Złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Po reklamie.
17: Tak mija popołudnie z RMF FM.

0: się właśnie cofnął do szkolnych lat. Ręka w górę.
1: Wiesz, co miałem to powiedzieć.
0: Ojejku, a wiecie, że w ogóle dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Czekolady?
1: No chyba był, bo nasza tabliczka już dawno się skończyła. A jak u was?
0: Dajcie znać. 3322.

0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: Tą moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie jedna za 2 zł na kartę. Biedronka.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Czyta lektor AI.

0: kosztują tylko 14,99 za kilogram, a biały papier toaletowy Velvet 10 rolek, drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis. Stokrotka.
1: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
2: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklówska zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
3: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
2: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Mon.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Po reklamie.
7: Na zegarze już prawie godzina 16, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a w studiu faktów z nami Ewa Kwaśny i Bogdan Zalewski. Dzień dobry.
8: Zapraszam. Wybrany przez Sejm Maciej Berek nie może być pewien objęcia stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
7: O wątpliwościach wokół byłego ministra opowie warszawski dziennikarz RMF FM.
8: Rosjanie wzięli na celownik kwaterę ukraińskich służb specjalnych w Kijowie.
7: Budynek płonie, są ranni.
8: W faktach także raport STATR.
7: I wizyta w mazurskiej wiosce żeglarskiej.
8: Są kontrowersje wokół wyboru przez Sejm Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
7: Były minister w rządzie Donalda Tuska nie ma żadnej gwarancji, że będzie mógł zacząć orzekanie.
8: Pojawiły się informacje, że nie spełnia warunków, jakie muszą cechować kandydata na to stanowisko.
7: W faktach RMF FM nasz dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, to może zagrozić przyjęciu od Berka ślubowania przez prezydenta?
9: Że za przysiężenie to nic pewnego, wprost mówił szef kancelarii prezydenta. Niespełnienie wymogu 10 lat pracy radcy prawnego w miejscach pracy Berka sprawdzał poseł Paweł Jabłoński.
10: Pisze mi Kancelaria Senatu. Żadne ze stanowisk pana Macieja Berka nie było stanowiskiem radcy prawnego w rozumieniu ustawy o radcach prawnych. Tak samo Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Rządowe Centrum Legislacji, Kancelaria Premiera. Panie premierze, nawet wy mi tak opisaliście.
9: Sam wybrany już sędzia twierdził, że jako radca pracował, ale dokumentować tego nie musiał.
11: Wykonywanie zawodu radcy prawnego ani nie wymaga, żeby to była działalność zarobkowa, ani nie wymaga zawierania umów cywilnoprawnych. Zawód radcy prawnego pozostawia dużą elastyczność.
9: Ale dowodem na to jest tylko wpis na listę radców, a prezydent w sprawie przyjęcia ślubowania pozostaje sceptyczny.
12: Nie jest decyzja, nie chcę państwu powiedzieć, że nie powołam pana ministra Berka, natomiast to są wątpliwości, które obiektywnie, mam nadzieję, że wszyscy widzą.
9: Maciej Berek czeka na zaprzysiężenie. Miejsce dla niego zwalnia się w Trybunale za 2 tygodnie.
6: Aktualny obraz faktów.
8: Rosja zaatakowała kwaterę główną Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie.
7: W wyniku uderzenia drona 5 osób zostało rannych. W budynku wybuchł pożar.
8: Rosyjski bezzałogowiec trafił w biuro pełniącego obowiązki szefa SBU Aleksandra Pokłada. Nie było go w budynku.
7: Seria aktów sabotażu w Niemczech nie jest przypadkiem. Na kilka dni przed wyborami w Saksonii-Anhalt oświadczył rzecznik resortu spraw wewnętrznych w Berlinie.
8: W ostatnich dniach doszło do prób ataków w pobliżu obiektów infrastruktury energetycznej, a rząd Niemiec obciążył Rosję odpowiedzialnością za sierpniowy incydent z dronem na lotnisku w Lipsku.
7: W niedzielę odbędą się wybory do parlamentu kraju związkowego Saksonii-Anhalt na wschodzie Niemiec, gdzie prawicowa alternatywa dla Niemiec ma szansę na zwycięstwo.
8: Partia AfD, Alternativ für Deutschland, jest ugodowo nastawiona do Rosji.
7: Duży wzrost liczby wypadków w Tatrach.
8: W wakacje tatrzańscy ratownicy odnotowali o 1/3 więcej dramatów i tragedii niż przed rokiem.
13: Nigdy w statystykach za wakacje nie mieliśmy tylu osób ratowanych, a mówimy tutaj o 541 osobach dokładnie. No i jak porównamy to z rokiem ubiegłym, no to mamy wzrost ponad 30%. Wskazuje to pewnie na to, że tych ludzi w Tatrach było znowu rekordowo dużo. Wypadki śmiertelne, no tutaj mamy bardzo wyraźny wzrost, no bo w zeszłym roku mieliśmy jeden taki przypadek, w tym roku 7.
7: Zwraca uwagę Grzegorz Kubicki, ratownik Topru.
8: Kto może, nadal cieszy się sezonem żeglarskim na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
7: Część żeglarzy uważa, że to właśnie wrzesień jest najlepszym miesiącem, aby poczuć wiatr w żaglach.
13: nawet lepiej nam się żeglowało i wiecznie, i pogodowo niż, można powiedzieć, w sezonie. Także początek września był bardzo dobry na Mazurach.
14: W tym roku wrzesień jest ładniejszy niż lipiec. Wiadomo, że na żagle, niezależnie czy jedzie się w maju, czy jedzie się we wrześniu, bierze się te same rzeczy. Tak, i czy się jedzie na jeden dzień, czy na tydzień, też bierzemy te same rzeczy, więc trzeba się przygotować przede wszystkim, wziąć ciepłe rzeczy, rzeczy przeciwdeszczowe, bo jak mówią żeglarze, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania.
7: Usłyszał w żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach reporter RMF FM.
8: Dziękujemy Piotrowi Bułakowskiemu, no i życzymy sprzyjającego wiatru wypoczywającym wodniakom.
7: W faktach kulturalnych RMF FM o 16.30 pojawi się Zakonnica.
8: W przebraniu usłyszycie o musicalowej premierze.
7: Ale też o nowym filmie, do oglądania którego potrzebny będzie zapas chusteczek.
8: Tam. Twardziele w kinie nie płaczą.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Czy weekend się do nas uśmiecha w prognozach?
18: No, słuchając tego, jak wzdychasz, chyba nie. Chyba nie, z tego względu, że jeśli ktoś jeszcze łapie ostatnie chwile nad morzem, tam niestety deszczowo, stopni 18.
17: Ale poczekajcie.
18: Na południu będzie jutro całkiem przyjemnie.
17: Ale w niedzielę cała ściana zachodnia, można powiedzieć, że ze słońcem delikatnie schowanym za chmurami, ale jednak raczej bez deszczu akurat w tym rejonie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Uwaga, uwaga. Lada moment, losujemy. Za chwilę ogłosimy, ile czasu zostało nam do wylosowania numeru do kogoś z was. O tej godzinie są cztery rzeczy, które powinniście wiedzieć.
18: Najważniejsze. 1 000 000 złotych.
17: Dokładnie.
18: To ta kwota, która może zasilić wasze konto. Minimum, które mamy w sejfach dla was, to 77 tysięcy złotych.
17: To były już dwie sprawy. Trzecia jest taka, że do losowania zostały już tylko 2,5 minuty.
18: I teraz czwarta.
17: Najważniejsza.
18: Również ważna, jak nie najważniejsza. Za każdego SMS-a, którego do nas wyślecie z hasłem RMF pod 7474 przez najbliższe 2,5 minuty pomnożymy wam taką wiadomość razy 1150.
17: RMF 7474 albo www.rmf.fm. Tutaj też można wejść do gry. My trzymamy kciuki. I słyszymy się za chwilę.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: To jest ten moment. Zaczynamy wielki finał naszej loterii. Dzwonimy do kogoś, kto dzisiaj będzie mógł powiedzieć: tak, ten piątek należy do mnie, bo być może za chwilę zostanę milionerem. Czekamy jak zawsze 6 sygnałów, pierwszy za nami.
2: I teraz tak, bo ostrzegaliśmy, że halo, halo, dzień dobry. Tutaj Złota Kumulacja RMF FM, Ola Filipek, Olek Sikora. Jak masz na imię?
3: Maciek.
2: Dzień dobry.
1: Cześć,
2: Maćku.
1: Maćku, prośba następująca. Wybieraj save od 1 do 30. Tyle mamy.
3: 17.
2: No to 17 jest już twoja. I teraz możemy sobie pogadać. Skąd jesteś w ogóle?
3: Z okolic Gorzowa Wielkopolskiego.
2: Okay.
1: Zawsze się tak zastanawiam, ponieważ nie wiem, czy ty masz świadomość, stary, ale za to, że ty wybrałeś ten safe numer 17, już na twoim koncie jest potężna kwota. 77 tysięcy złotych. Proszę o brawka.
2: Tak,
1: proszę o brawka.
2: Jak się z tym czujesz?
3: No kurczę, zaskoczony jestem.
2: Bo mniejszej kwoty dzisiaj nie ma. To jest nasza kwota minimalna, 77 tysięcy złotych, ale zawsze może być więcej, może być nawet milion złotych.
1: Kochany, chcemy ciebie podpytać o jedną rzecz. Powiedz mi, bo ty już na swoim koncie masz co najmniej 77 tysięcy złotych. Ile ty SMS-ów do nas wysłałeś?
3: Oj, kurczę. Trochę tego było.
1: Trochę tego było.
2: Okej.
1: Okay. Ale
2: czyli
1: chyba
2: się opłacało.
1: Warto.
2: Czyli się opłacało.
1: Ale chyba było warto.
2: No dobrze.
3: Tak. Były chwile zwątpienia.
2: Czy kiedy wysyłałeś te SMS-y, to tak sobie myślałeś, co zrobisz z kasą, którą wygrasz? Czy nie?
3: W sumie nie.
2: Nie myślałeś. No dobrze, bo podpytujemy, bo być może nie chcesz tak naprawdę sejfu i może wolisz taką bezpieczną opcję, bo my chcielibyśmy spróbować odkupić od ciebie sejf numer 17. I mamy naprawdę konkretną propozycję, która dawno w naszym radiu nie padła.
1: Ale możemy to zrobić?
2: Możemy.
1: No dobrze. Ola daje zgodę, podobno ma też takową od szefostwa. Mój drogi, co ty powiesz na to, że my ci za sejf numer 17 w tym momencie zaproponujemy 83 tysiące złotych?
2: Wtedy zero nerwów, nie zastanawiasz się, co mogłoby
3: wam
2: być.
3: Tak. Kurczę, tak długo czekam na ten telefon od was, że nie, zostaję przy sejfie.
2: No ale poczekaj, na to wychodzi, że my też długo czekaliśmy na twój telefon, znaczy do ciebie, skoro tych SMS-ów trochę wysyłałeś, to daj nam ze sobą pogadać trochę, nie kończmy tak szybko tych negocjacji.
1: Ola, Maciek nie jest zainteresowany moją sumą, może od ciebie jednak coś przyjmie.
2: Dobrze, 85 tysięcy złotych. I weź pod uwagę, że w twoim sejfie może być kilka kwot mniejszych niż ta, którą proponujemy. Bo może być 80 tysięcy, 83 tysiące, 77. My proponujemy 85 tysięcy, tyle wykładamy na stół.
3: Nie, dziękuję bardzo. Ale jednak nie, jednak zostanę przy sejfie.
1: Ale ten Maciek uparty, no nie przekonamy go.
2: Gdyby każdy z takim uśmiechem i z taką radością dawał kosza, to świat byłby piękniejszy. Takiego kosza, jakiego przed chwilą Maciek dał nam.
1: Maćku, powiem ci tak, no więcej nie mamy. Choćbyśmy chcieli, no niestety, więcej ci nie zaproponujemy. Przypominamy, kwota ostateczna, którą możemy ci w tym momencie ofiarować, to 85 tysięcy złotych. Ostatecznie jeszcze raz dla pewności zapytam. Wchodzisz w to, czy nie?
3: Zostajemy przy sejfie.
1: No dobrze.
2: No to w takim razie otwieramy sejf numer 17. A od dawna tę 17 miałeś wybraną, czy to taka intuicja teraz?
3: Nie, to jest taki strzał, bo kiedyś bym pomyślał całkiem o całkiem totalnie innej liczbie.
2: Okej, okay. I dzisiaj po prostu w tej sytuacji nagle ta 17 przyszła ci do głowy?
3: Tak.
1: No to w takim razie oficjalnie za ten twój strzał i twoją intuicję, proszę bardzo, Maćku, wygrywasz 77 tysięcy złotych!
2: Ale nie wszystko, bo wygrywasz naszą ogromną sympatię, bo rozmawiać z tobą to była czysta przyjemność. No i przede wszystkim otwarcie sejfu to jest zawsze jedyna droga do miliona, więc za tę odwagę wielkie brawa.
1: Trzymaj się, kochany, dzięki śliczne, pomnażaj tę kasę, wydawaj na co chcesz, te pieniądze są już twoje.
2: I to był dowód na to, kochani, nasz Maciek był dowodem na to, że na każdego przyjdzie pora i warto być cierpliwym, bo kiedyś w końcu oddzwonimy pod
1: być
2: numer,
1: może,
2: z którego wysyłacie SMS.
1: Być może w poniedziałek, ponieważ rozpędzamy się w Złotej Kumulacji w RMF FM i przyszły tydzień ogłaszamy, proszę bardzo,
2: ogłaszamy
1: złotym
2: go
1: tygodniem.
2: Złotym tygodniem. Co to oznacza? Że codziennie w sejfach oprócz gotówki będzie też złoto.
1: Lala, milion.
2: W każdym z sejfów.
1: Milion nadal czeka na nowego właściciela, a w każdym sejfie poza gotówką czeka uncja złota, warta ponad 17 tysięcy złotych.
2: Czyli ktoś, kto wybierze sejf w poniedziałek, ma pewność, że dostanie ponad 17 tysięcy złotych.
1: No i uncję złota.
2: Dokładnie, dokładnie. Ponad 17 tysięcy złotych w złocie i do tego to, co schowaliśmy w sejfie w banknotach, czyli to naprawdę będzie piękny dzień.
1: Ale się można złocić. Milion, uncja złota, no, no nic, tylko dać sobie szansę, żeby ten poniedziałek był najlepszym poniedziałkiem w waszym życiu, dlatego teraz od tego momentu, przez najbliższych 13 minut, każdego SMS-a, którego wyślecie do nas pod 7474, w jego treści wpisując RMF, pomnożymy wam razy 1013.
2: I pomnożymy też wasze szanse na www.rmf.fm, bo tam też można wejść do gry. Pamiętajcie, że to będzie przepiękny, złoty, wspólny, nasz, wygrany tydzień. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Po reklamie.
7: 16.30, pora na fakty. Ewa Kwaśny i Bogdan Zalewski.
8: Deportowany z Polski został 32-letni Ukrainiec, podejrzany o zranienie swojego rodaka i grożenie mu śmiercią w jednej z miejscowości powiatu Suskiego.
9: Dostał 5-letni zakaz wjazdu do naszego kraju i pozostałych państw strefy Schengen.
8: Mężczyzna miał już wcześniej wyrok sądu w Suchej Beskidzkiej za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu oraz bez wymaganych uprawnień.
9: Uwaga kierowcy, utrudnienia na trasie S19 w pobliżu miejscowości Wilkołaz I w województwie lubelskim.
8: Auto osobowe uderzyło tam w bariery.
9: Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Lublina. Mam nadzieję, że sytuacja w PKL-u nie odbije się na sportowcach, mówi w rozmowie z RMF FM Pia Skrzyszowska, srebrna i brązowa medalistka lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham.
8: We wtorek zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale dopiero zarząd lub walne zgromadzenie delegatów mogą odwołać aresztowanego Radosława Piesiewicza i wskazać jego zastępcę do wyborów w kwietniu.
10: Oczywiście wiemy, jak wygląda sytuacja, ale mam nadzieję, że nie będziemy mieć, my jako sportowcy, problemu z wystąpieniem na Igrzyskach Olimpijskich. Mam nadzieję, że ta sytuacja po prostu się wyjaśni i że sportowcy nie zostaną poszkodowani w tej sytuacji.
9: Całą rozmowę Cezarego Dziwiszka z Piją Skrzyszowską mamy na rmf24.pl. I czas na fakty kulturalne RMF FM, a w nich kinowe premiery weekendu.
8: No już się nie możemy doczekać, a zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
11: Dzień dobry. Dzień dobry. 500 mil. To jest niezwykle poruszający irlandzki film. To ten, co mówiłam, że trzeba będzie mieć chusteczki. Opowieść o relacjach z dziećmi, o odpowiedzialności za nie. Dwóch braci ucieka z domu w Anglii na malownicze wybrzeże Irlandii do swojego dziadka, żeby nie zostać rozdzielonymi, bo rodzice chcą się rozwieść. Ale ta opowieść zmienia się w drugiej części w historię o nadziei i o radzeniu sobie ze stratą. W roli dziadka wspaniały Bill Nighy. Dominik Sessa gra z kolei Antonego Bourdaina, słynnego kucharza, podróżnika w filmie Tony. Reżyserem jest Matt Johnson. Pokazaliśmy go w sposób, nie powiem, że brzydki, taki bliski, osobisty. Udało nam się zrealizować film dokładnie taki, jaki chcieliśmy. Oba tytuły od dziś są w kinach. Jutro o 14 w Landskoronskim Dworze nasz redakcyjny kolega Bogdan Firmorgen będzie miał spotkanie autorskie wokół swojej książki Landskorona. Kilka lat temu opublikował album fotograficzny, a teraz ubrał tę opowieść w słowa. Jutro w Teatrze Muzycznym w Gdyni premiera musicalu Zakonnica w przebraniu. Pewnie znacie tę komedię z kina. O dziewczynie, która musi porzucić ukochaną muzykę i uciekać przed gangsterami do klasztoru. Ma być wesoło, kolorowo i śpiewająco.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Boga, kierowcy, dajecie nam znać, że korkuje się S17 na odcinku Sielce Podbórz. Noga z gazu, uważajcie tam na siebie i najlepiej omijajcie tę drogę, jeśli chcecie spokojniej dotrzeć do celu.

0: ale to jest kosmiczny news. Piszemy o tym na rmf24.pl. NASA upraszcza projekt skafandra księżycowego, a ma to umożliwić po prostu szybsze przygotowanie do misji.
1: Aha, a NASA to nie może zacząć od tych waszych szaf, żebyście w końcu potrafiły szybciej zbierać się do wyjścia?
0: Aha, jak skończą z szafami, to się wezmą za wasze garaże, dobra?
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Halo, tu centrala.
10: Telewizja Pół Zwierzę Wieczór bez filmu to podejrzana sprawa.
11: Scott Adkins zrobi wszystko, by ocalić rodzinę. Oglądaj w potrzasku już od 20, bo najlepsze filmy zawsze o 20. Wybierz Telewizję Puls.
12: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak wiesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
13: Chcę rzucić palenia.
14: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
15: Desmoxan. I już nie palisz.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
19: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
20: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
21: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
22: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
23: Lepsza połowa dnia w

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Pamiętasz, jak chciałeś tylko sprawdzić pogodę? 20 minut później oglądałeś film o tym, jak w Peru hoduje się alpaki. Internet ma swoje triki. My po prostu zbieramy najważniejsze informacje dnia. Bez chaosu, bez dygresji, no i bez alpak. RMF FM na koniec dnia. Codziennie po 22.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl i YouTubie.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
2: Po reklamie.
12: Na zegarach już prawie godzina 17. Posłuchajmy więc najnowszego wydania faktów. Ewa Kwaśny i Bogdan Zalewski ponownie przy mikrofonie.
13: Zachęcamy do słuchania. Unijno-brazylijski spór o mięso.
14: O handlowym przeciąganiu liny opowie nasza korespondentka w Brukseli.
13: Do Warszawy przyjeżdżają kolejni uczestnicy biegu pod nowe życie.
14: Przede wszystkim osoby po przeszczepach.
15: To, co się dzieje teraz, a co było przed przeszczepem, to jest niebo a ziemia.
13: Nasi kierowcy w rajdzie Walii.
16: W tej chwili mamy chwilę przerwy.
14: Ale potem ruszą na pełnym gazie. Na początek faktów 17, jednak informacja z polskich dróg. Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 94 w Małopolsce.
13: Jedna osoba zginęła w zderzeniu ciężarówki z motocyklem w pobliżu Wieliczki.
14: Zablokowana jest jezdnia w kierunku Tarnowa.
13: Komisja Europejska stanowczo odpowiada Brazylii, która grozi Unii krokami odwetowymi w związku z wprowadzonym wczoraj zakazem importu brazylijskiego mięsa.
14: Embargo wynika z tego, że Brazylia nie jest w stanie zagwarantować unijnych norm produkcji, jeżeli chodzi o stosowanie antybiotyków.
13: Na linii Bruksela, a tam korespondent RMF FM, Katarzyna Szymańska-Burgino. Katarzyno, jakie stanowisko zajęła komisja?
17: Komisja Europejska mówi jasno, jeśli Brazylia chce wrócić na unijny rynek, musi spełniać te same wymogi, które obowiązują europejskich producentów. Nasze podejście jest proporcjonalne, niedyskryminacyjne i daliśmy naszym partnerom wystarczająco czasu na dostosowanie się. Podkreśla rzecznik komisji Olof Gil. Dla polskich producentów to szczególnie istotne, bo nie chcą konkurować z brazylijskim importem mięsa drogowego. drobiowego czy wołowego o niższych standardach.
13: Rośnie liczba przeszczepów wykonywanych w Polsce.
14: W ubiegłym roku lekarze przeprowadzili ponad 2400 transplantacji. To ponad 200 więcej niż rok wcześniej. Ten rok może przynieść kolejny rekord.
13: Przynajmniej tak przewidują organizatorzy biegu po nowe życie, który jutro odbędzie się w Warszawie.
14: W biurze zawodów jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, kogo spotkałeś na miejscu?
2: Jest między innymi pan Jacek, który ma za sobą udany przeszczep nerki. To jest najczęstszy typ transplantacji wykonywanych właśnie w Polsce. Z panem Jackiem w czasie biegu będzie jego żona, Marzena. Pani Marzena podkreśla, że mąż często zaskakuje ją teraz swoją formą.
18: Przeszczep jest czymś, co pozwala normalnie funkcjonować zawodowo, towarzysko.
2: Pan się zmienił po przeszczepie?
19: Tak, zmieniłem się. Mam więcej siły, więcej energii.
2: Trenował pan przed tym jutrzejszym biegiem?
19: Chodzę po prostu codziennie, dużo chodzę.
2: A gdy jutro zawodnicy będą na trasie biegu, my w Faktach RMF FM opowiemy o tym, jak zmienia się polska transplantologia, jakie pionierskie operacje są wykonywane i co to wszystko oznacza dla pacjentów.
20: To są popołudniowe fakty w RMF FM.
13: Broniący tytułu rajdowych mistrzów Europy Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk gotowi do rywalizacji w rajdzie Warn.
14: Na odcinku kwalifikacyjnym do ostatniej rundy mistrzostw polska załoga wykręciła drugi czas.
13: To wpływa na rozpoczęcie rywalizacji, mówi Miko Marczyk.
16: Ruszymy jako drugie auto na drodze do dzisiejszej piątkowej nocnej pętli. W tej chwili mamy chwilę przerwy. Ostatni przegląd odcinków na piątek i sobotę i po 17 ruszymy do pętli, która zakończy się po 23, krótka noc i sobotni najdłuższy etap.
14: Pierwszy odcinek specjalny rajdu Wali startuje kilka minut po 20.
13: Naukowcy mają nową teorię na temat naszej kosmicznej sąsiadki, no i niemal bliźniaczki, planety Wenus.
14: W studiu z tymi doniesieniami Grzegorz Jasiński.
3: Witam ponownie.
14: Z redakcji naukowej. Witamy. Witamy. Grzegorzu, dotyczą odpowiedzi na pytanie, dlaczego Wenus nie ma swojego księżyca.
3: Tak, naukowcy z Kalifornii i francuskiego Bordeaux przeprowadzili serię symulacji komputerowych obejmujących różne scenariusze dotyczące masy hipotetycznego księżyca, odległości jego orbity oraz prędkości obrotu Wenus. Okazało się, że najbardziej prawdopodobne jest, że taki księżyc kiedyś istniał, ale na skutek zmian w ruchu obrotowym Wenus zaczął się stopniowo do niej zbliżać i ostatecznie uległ zniszczeniu.
13: Szkoda.
3: Szkoda. Cały ten proces mógł trwać nawet ponad 1,5 miliarda lat i w ostateczności doprowadził do powstania na Wenus całkowicie odmiennych od ziemskich warunków. Na szczęście nasz księżyc ma się dobrze. Stabilność warunków na naszej planecie jest w dużym stopniu jego zasługą.
14: Będzie można go niedługo w pełni podziwiać na naszym niebie.
13: A na razie jest w ostatniej kwadrze. Widoczna jest lewa połowa twarzy. Pardon.
20: Radio, tarczy. Muzyka, fakty. RMF FM.
21: Mam delikatne podejrzenia, że Olek znów zamienia się w wieszcza.
22: Tak, wierszoklete. Proszę bardzo. Wrzesień, plecień wciąż przeplata, odrobinę jesieni, ostatnie po drugi lata.
21: Dobre.
22: Czyli od 18 do 22 stopni w całym kraju.
21: Ale tam z sylabami coś się nie zgadza.
22: Wiem.
21: Dużo w drugim wersie.
22: Ale no. Przestań, co ty jesteś moją nauczycielką?
21: Albo w pierwszym za mało, tak jak stopni jutro za mało na termometrach, bo maksymalnie 22 stopnie.
22: No i warto zaprzyjaźnić się z parasolem.
21: Albo zaprzyjaźnić się z nami, bo my, proszę bardzo, wszystkich naszych przyjaciół obdarowujemy najlepszą muzyką pod słońcem, czyli to słońce tam, gdzie go brakuje, po prostu wysyłamy.
22: Ola Filipek, Olek Sikora, cześć.

0: Ja wiem, że to radio i to nie byle jakie, bo RMF FM, ale gdybyście mogli zobaczyć Mateusza Obrkała,
1: który
0: normalnie tutaj jest. Chodzi dzisiaj po całej redakcji taki odstrojony, ale no jak szczur na otwarcie kanału.
2: Dobra,
0: przepraszam.
2: Jestem.
3: Ale to jest jakaś okazja, no, Mateusz, czy nie?
2: Wypachniony, wykąpany, no jaka okazja? Sam Smith gra w Polsce dzisiaj koncert, no błagam. Jak? No, jak można nie wiedzieć takich rzeczy.
0: A to mieliśmy jakieś bilety do wygrania?
3: Jak Sam Smith w Polsce?
2: No, razem z Rihanną na scenie, no.
3: Ale co w ogóle nie...
2: Jak można nie wiedzieć takich rzeczy, no?
3: Ale gdzie?
2: Startuje nowy sezon programu Twoja Twarz.
0: Brzmi znajomo! Jasne w
3: to
0: tym momencie.
3: Meldujemy, że Mateusz pojawi się za kulisami tego programu, a wy możecie śledzić to wszystko co piątek o 19:55 w Polsacie.

0: Ellie Goulding w RMF FM. Zawsze robi się odrobinkę cieplej, kiedy ten głos pojawia się w głośnikach. No a poza tym to jest piosenka o światłach. Mam nadzieję, że z samych zielonych i tylko takie macie na trasie.
1: Ale przy okazji, jak już o tym mówisz, mamy do was apel i gorącą prośbę. Noga z gazu, ponieważ widzimy, ile dociera do nas informacji o kolizjach drogowych. Jedźcie dziś ostrożnie, bo ten piątek jakiś taki mało ostrożny
0: to jest. To prawda, poza tym to jest pierwszy wrześniowy weekend, więc no słuchajcie, nie ma się gdzie spieszyć. Do kolejnych wakacji trochę jeszcze tych weekendów mamy. Niech wszystkie będą bezpieczne.

0: sama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Sąsiadko, witam.
9: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
8: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wejść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
10: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
9: Sylwester, mój kicisz wrócił.
8: Pozytywne zakończenie. Wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
9: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
10: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
13: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
12: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Po reklamie.
16: 17.30, czas na fakty. Z nami Ewa Kwaśna i Bogdan Zalewski.
17: Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa przedłużył o 3 miesiące aresztowanie youtubera Stu.
18: Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia.
17: Stu nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. A teraz uwaga kierowcy na A1 w województwie śląskim.
18: Pojawiły się kłopoty z przejazdem w pobliżu Dobieszowic.
17: To odcinek pomiędzy węzłami Piekary Śląskie a Pyrzowicami.
18: Z powodu awarii ciężarówki zablokowany jest pas w stronę Łodzi.
17: A teraz prosimy o uwagę zmotoryzowanych w zachodnim Pomorskiem.
18: Samochód osobowy uderzył w bariery w pobliżu węzła Sianów Wschód na trasie S6.
17: Jest to odcinek pomiędzy węzłami Sianów Zachód - Kawno.
18: Nieprzejezdny jest pas ruchu w kierunku Gdańska.
17: Reprezentacja Polski w soka, czyli piłce nożnej sześcioosobowej, awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata.
18: Biało-czerwoni, którzy na turnieju w niemieckim Essen bronią tytułu, pokonali w 1/8 finału reprezentację Syrii.
17: Dla naszej kadry było to trudne spotkanie, także dlatego, że syryjscy kibice głośno wspierali swój zespół, podkreśla bramkarz naszej reprezentacji Krystian Stanecki.
19: Super, super atmosfera stworzona przez kibiców Syrii. Ja uwielbiam takie mecze, uwielbiam grać przed taką publicznością, nawet jeśli jest nastawiona negatywnie, to po prostu uwielbiam się wczuwać w to wszystko i żyję dla takich meczów i uwielbiam takie mecze.
18: Jutro w ćwierćfinale reprezentacja Polski zagra ze zwycięzcą meczu Kazachstan-Węgry.
17: Kazachowie to obecnie liderzy światowego rankingu.
16: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
18: A zaprasza Krzysztof Berenda, witamy.
20: Witamy. Dzień dobry, ten tydzień zaczął się dla kierowców bardzo źle, a kończy jeszcze gorzej. Ceny paliw nieprzerwanie idą w górę, jak doskonale wie każdy kierowca. W nocy z poniedziałku na wtorek tankowanie podrożało średnio o złoty 10 za litr, czyli za przeciętny bak dało to podwyżkę o jakieś 50 zł. A to dlatego, że rząd wprowadził wyższy VAT na paliwa. Kolejne dni niestety tylko pogorszyły sytuację, bo od ostatniego wtorku do dzisiaj paliwa podrożały o kolejnych 20, a nawet 25 groszy za litr. W efekcie teraz w kraju średnio podstawowa benzyna 95 kosztuje 7,84 zł, natomiast najzwyklejszy olej napędowy kosztuje teraz 8,64. Paliwo drożeje, bo ropa drożeje. Mówiliśmy o tym w faktach. Powrót do działań wojennych między Ameryką a Iranem sprawił, że właśnie ceny ropy idą w górę i nie pomagają tutaj coraz bardziej agresywne działania Rosji wobec Europy. To wszystko uderza bezpośrednio w nasze polskie portfele. To też przekłada się na niekorzystne dla nas wysokie kursy zagranicznych walut. One też mają znaczenie przy wyznaczaniu cen paliw. Euro kosztuje w tej chwili 4,31 zł, dolar 3,71, frank szwajcarski 4,59, a brytyjski funt 5 zł i 2 grosze.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. A

0: gdzie no, na dzień dobry redukcja ponad 1000 stanowisk.
1: Ajajaj, czyli co, no jednak praca tam to jednak nie bajka.
2: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, polampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
7: W tej edycji na parkiecie tańca z gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Gumagumulec i inni. Każdą niedzielę o 19.55 w Polsacie.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro

0: taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Tu RMF FM, radio numer 1. RMF FM.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Shakira w RMF FM. Der, la la la.
2: Ja
1: za nami.
2: Ja się cieszę, że was mam, bo mogę się komuś wygadać, mogę się komuś
1: żalić. Na mnie będziesz narzekał naprawdę?
2: A skąd wiedziałaś?
1: No nie wiem, po oczach widzę.
2: Dobrego masz czuja. No. Wiecie, że Ola zamówiła nam dzisiaj obiad, no nie? No i nie chcę powiedzieć, ile wyszło, po ile wyszedł
1: ten obiad. Ale ja nie wiem, ja nie mam pojęcia, ile wyszło, zresztą tutaj nie piszą, ile to jest kalorii, a umówmy się, w pewnym wieku kalorie to jest największy koszt każdej imprezy.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
6: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
7: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
8: Halo, tu centrala.
9: Telewizja Półzwierzę Wieczór bez filmu to podejrzana sprawa.
10: Scott Adkins zrobi wszystko, by ocalić rodzinę. Oglądaj w potrzasku już od 20, bo najlepsze filmy zawsze o 20. Wybierz Telewizję Puls.
11: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
12: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy nie ma sąsiadów z trzech stron. Z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
13: Brzydka, za to niesympatyczna.
11: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
14: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
0: Po reklamie.
15: Radiowe Olki, Ola Filipek, Olek Sikora. Dziękujemy za dziś. Dobrego piątku.
16: A teraz posłuchajmy razem faktów RMF FM o 18:00. Z nami Ewa Kwaśny i Bogdan Zalewski.
17: Kłaniamy się. Dramatyczny wypadek w Budach Wolskich na Mazowszu.
16: Samochody zderzyły się także w Krakowie.
17: Będzie zdecydowany ukraiński rewanż za rosyjski atak w Kijowie.
16: Dron z Rosji trafił w gmach Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.
17: Kolejną próbę zastopowania tej wojny podejmą amerykańscy wysłannicy.
16: Reprezentanci Trumpa spotkają się w ten weekend z Putinem i Zełańskim.
17: Pięć osób zostało rannych w zderzeniu dwóch samochodów w miejscowości Budy Wolskie w powiecie żyrardowskim na Mazowszu.
16: Jak informuje reporter RMF FM, na miejscu lądowały śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Zablokowany jest dojazd drogami lokalnymi do Żyrardowa. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym na czwórce między węzłami Kraków-Łagiewniki i Kraków-Południe.
17: Jedna osoba została ranna.
16: Zablokowany jest pas w kierunku Katowic. Ukraina zapowiada odpowiedź na rosyjski atak w centrum Kijowa.
17: Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, dron uderzył w siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, bezpośrednio w gabinet szefa tej służby, Aleksandra Pokłada, którego w chwili ataku nie było na miejscu.
16: Kwatera SBU znajduje się kilkaset metrów od polskiej ambasady w Kijowie.
17: Placówka zapewniła, że jej budynek w wyniku ataku nie ucierpiał, a polscy dyplomaci są bezpieczni. Waszyngton wraca do rozmów o zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą.
16: W ten weekend do Moskwy, następnie do Kijowa mają pojechać specjalni wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner.
17: W soboty mają rozmawiać z Władimirem Putinem, a w niedzielę z Władimirem Zełenskim.
16: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, teraz na linii. Pawle, co wiemy o planowanych rozmowach?
18: Dzień dobry. Na stole przede wszystkim terytoria. Rosja chce, by Ukraina oddała kolejne obszary i zrezygnowała z ambicji wejścia do NATO. Kijów takie warunki odrzuca. Amerykanie będą więc próbowali zbliżyć stanowiska obu stron. Tak wynika z nieoficjalnych informacji. Co ciekawe, Moskwa próbuje przekonać Waszyngton, by negocjatorzy nie jechali do Kijowa. Problemem są też kwestie bezpieczeństwa. Amerykanie chcą gwarancji, że podczas wizyty Rosja nie zaatakuje Kijowa, a Ukraina Moskwy. Czy to przełom? Na razie zdecydowanie za wcześnie, by tak mówić, ale jeśli Witkoff i Kushner rzeczywiście spotkają się z Putinem i z Zełenskim w ciągu dwóch dni, może to być najważniejsza próba wznowienia negocjacji od miesięcy. Waszyngton, Paweł Żuchowski. We'll be right back.
13: Tym żyje region.
17: Mieszkańcy Miastka w województwie pomorskim od początku sierpnia nie mają na miejscu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
16: Stało się tak po tym, jak szpital miejski zaprzestał działalności leczniczej.
17: Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił konkurs dla nowego świadczeniodawcy, który miał rozpocząć pracę od 1 września.
16: Jednak rozstrzygnięcie przesunięto na 8 września.
19: My mamy daleko do szpitala.
20: Jest 13 tysięcy ludzi
19: dla nas Miastko. Ani w niedzielę, ani po południu, żadnego ratunku.
21: 3 dni temu córka spadła ze schodów, sparaliżowało, a u nas tylko karetka podstawowa. I ja sama, będąc pielęgniarką, nie potrafiłam sobie pomóc w tej sytuacji. Najbliższe szpitale 60 kilometrów. To jest trudne. I co robić dalej?
17: Usłyszał od rozgoryczonych mieszkańców Miastka nasz reporter Stanisław Pawłowski.
16: O kontrakt ubiegają się dwie placówki, w tym zadłużony szpital miejski.
17: Ponad 20 drużyn z całego świata prezentuje swoje konstrukcje i walczy o zwycięstwo w prestiżowych zawodach European Rover Challenge, które odbywają się w Krakowie.
16: Na specjalnym Marsjardzie, gdzie odwzorowano warunki panujące na czerwonej planecie, rywalizują łaziki marsjańskie.
22: Chodzi o to, aby zaprojektować taką platformę mobilną, tak dobrać zespół ekspertki, aby móc rozwiązać wszystkie zadania, które stoją przed tymi młodymi ludźmi, a zadania, które my bierzemy, my je po prostu przenosimy jeden do jeden z planów, z obecnych misji. Co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj albo łowić talenty, albo obserwować na przykład i widzieć i zauważyć w tych młodych zespołach potencjalny startup na wykorzystywanie i skomercjalizowanie jakiejś rzeczy.
17: Powiedział Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
16: Zawody przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie można obserwować do niedzieli.
17: Mars wita Was.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: 4 po 18 czas poznać najnowsze notowanie poplisty i otworzyć muzyczny, imprezowy wieczór z najlepszą muzyką w RMF FM. Najważniejsza dziesiątka, potem hit blender. Mateusz Opierchał, dobrze być z Wami. Cześć, witajcie. No nareszcie. Nareszcie piątek. Ja się

0: Sim za Ferem FFM. Wcześniej norweskie trio Bausa rozbujali nas w te wakacje przebojem w stylu Scandi House. Poszli no viralowo, funkowo, dyskotekowo, house'owo, a teraz w propozycjach. Ja czekałem na ten moment. Będziecie zachwyceni, bo to trzykrotna laureatka Grammy, jedna z największych gwiazd muzyki pop, no oficjalnie rozpoczyna ten nowy rozdział swojej karierze zapowiadany. Wraca z taką prośbą, żeby odłożyć telefon i trochę potańczyć. Taki plan na piątkowy wieczór. Chodźcie na dyskotekę. Jak coś, to są lata 80.
1: Premiera w RMF FM.
0: Wszyscy tańczą, nikt nie patrzy w telefon. Buzz Persuades od Miley Cyrus. Let's go. Let's go.

0: Można powiedzieć, popistowi wyjadacze, 40 dzień w notowaniu, dalej wysoko miejsce 8. Gips chciał poeksperymentować z melodiami, no i te akurat nociliśmy na plaży. Grajcie nam jeszcze, żeby lato przedłużyć. Za chwilę wracamy do poplisty i z propozycji naprawdę pomacha do nas ekipa bardzo imprezowa. Bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
5: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25. W czwórce.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna-Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. W każdą niedzielę o 19.55 w Polsacie.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

0: sprzątaniem na błysk to się weekend kojarzy. No Dawid, takie rzeczy na poziomie oczywiście z 15 na 6 podskoczył.
1: Mateusz, no. Ty robisz takie tutaj fajne rzeczy.
0: A fajne rzeczy to w propozycjach, proszę pana. Bartek Metzner. To jest debiutant w ogóle na polskiej scenie muzycznej. Romansuje z popem, z elektroniką, lubi eksperymentować, no i autentyczność i emocje. To go interesuje, jak tu czytam. Sprawdźmy zatem, co nam zrobi swoim nowym numerem. Kim jestem? Można głosować. W kieszeni bez grosza na szczęście.

0: Jason Derulo, Rumunia i Stany Zjednoczone, no, spotkali się gdzieś tam w połowie drogi i odnaleźli wspólny muzyczny język. To miejsce numer 5, a jeszcze więcej nowości już za moment.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Chcę rzucić palenia.
6: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
9: Desmoxan. I już nie palisz.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny!
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16:10.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach.

0: przykład, od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie.
2: Lista numer 4.
3: Numer 4.
4: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją gadał.

Tak, w branży uznawany za mistrza David Guetta i Alok, Run Run River. Dzisiaj na miejscu trzecim otwierają trójkę tego notowania. 13 minut do siódmej w RMF FM, a teraz w propozycjach producent, DJ, kompozytor, człowiek, który miesza bardzo mocno różne style. Kygo, mam nadzieję, że wam się spodoba. Z panem Maxem McKnown, Take Me Back w propozycjach. To poplisty.

0: Tak jest, na TikToku tego nie dostaniecie. W tak długiej wersji Ring My Bell, nowość w RMF FM na miejscu drugim. A teraz no, wyjątkowy moment, bo jest ktoś, komu absolutnie musimy wysłać przez radio dziś dużo, dużo ciepła. Halo, halo?
1: Cześć kochani, tutaj jest Dalia, z nieco zasmarkanym dziś głosem, ale dostałam wspaniałą informację, że dzisiaj tylko kochaj mnie jest numerem jeden, więc chciałam podziękować wszystkim, którzy słuchają, którzy mają w sercu miłość, bo to właśnie wy słuchacie tej piosenki i życzę wam, żeby się niosła dalej, żeby się pięknie słuchała. No i do zobaczenia na koncertach.
2: Lista numer jeden.
3: Numer jeden.
0: Szybkiego powrotu do zdrowia od RMF FM, a na pierwszym poplisty Tylko kochaj mnie i Zalia.

0: reklama.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Halo, tu centrala.
8: Telewizja Puls wie, że wieczór bez filmu to podejrzana sprawa.
9: Scott Adkins zrobi wszystko, by ocalić rodzinę. Oglądaj w potrzasku już od 20, bo najlepsze filmy zawsze o 20. Wybierz Telewizję Puls.
10: Anna Maria Sieklucka i jej goście w rozmowach pełnych empatii, czułości i odwagi. PS I Love You by Ama. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
11: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
0: Po reklamie.
12: A to już prawie 19, jesteśmy ponownie w studiu Faktu w RMF FM. Przy mikrofonie Bogdan Zalewski, witamy.
13: Dobry wieczór, zapraszam. Bądźcie uważni i rozważni za kierownicą. Są kłopoty z ruchem w Pomorskiem, w Chrzęstowie oraz na obwodnicy Trójmiasta. Czy prawo złamali stróże prawa? Policjanci z Będzina odpowiedzą przed sądem. Bieg po pomoc dla tych, którzy stracili kończyny, czyli Poland Business Run w Krakowie. A w Faktach Sportowych coś ekstra. Piłkarska ekstraklasa. Zmotoryzowani w Pomorskiem, prosimy o uwagę. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 22. W Chrząstowie zderzyły się dwa samochody osobowe. Trasa jest zablokowana. Utrudnienie napotkacie także na obwodnicy Trójmiasta. Między węzłami Gdynia Chważno i Wielki Kack zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w kierunku Gdańska. Trzech policjantów z Będzina w Śląskiem stanie przed sądem. W czasie ich interwencji obrażenia odniósł chory mężczyzna. Akt oskarżenia w tej sprawie skierowano do sądu. Reporter RMF FM Marcin Buczek zapoznał nas ze szczegółami. O jaką interwencję chodzi, Marcinie?
14: To było jesienią ubiegłego roku na stacji benzynowej. Jeden z kierowców miał tam wówczas wykonywać nieskoordynowane i nietypowe ruchy. Wtedy doszło do interwencji, choć mężczyzna próbował tłumaczyć, że jest chory. Jak informuje prokuratura, teraz dwaj policjanci odpowiedzą przed sądem za pobicie oraz zmuszenie mężczyzny do opuszczenia samochodu. Trzeci funkcjonariusz miał im pomagać i grozić świadkowi. Policjanci nie przyznali się do winy, ale komendant jednostki w Będzinie zawiesił ich w obowiązkach.
13: To będą dwa dni biegowego wysiłku w szczytnym celu. Przy krakowskich Błoniach jutro i w niedzielę rywalizować będą uczestnicy tegorocznej edycji Poland Business Run. Dzięki temu wydarzeniu przez lata udało się pomóc wielu osobom, które w różnych okolicznościach straciły swoje kończyny.
15: Robią się już tysiące tych osób, którym pomogliśmy stanąć na nogi, i to jest dla nas niesamowite. Tak sobie przypominam, jak w pierwszym roku, pierwszym wydarzeniu była jedna beneficjentka, która stanęła na krakowskim rynku i jej pomagaliśmy kupić protezę za 40 tysięcy złotych, a w tym momencie mamy przekazane ponad 14 milionów złotych na pomoc. I to nie tylko w tym, żeby zakupić sprzęt, ale też w tym, żeby wrócić do życia. I uwielbiam, jak nasza koleżanka przychodzi i mówi, że wypuszczamy i tracimy kolejnych beneficjentów, co oznacza, że oni stają na nogi i są totalnie samodzielni.
13: Podkreśla Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Po pasjonatach biegu w szczytnym celu czas na inne bieganie po murawie.
0: Fakty RMF FM
7: z boisk ekstraklasy.
13: Dziś w Gliwicach rozpocznie się 7. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Na początek starcie drużyn z Górnego Śląska. Piast podejmie GKS Katowice. Mecz będzie śledził Wojciech Maczyk z redakcji sportowej RMF FM.
16: Dobry wieczór.
13: Kto faworytem?
16: O, jednak delikatnym gospodarze, chociaż na początku sezonu lepiej punktuje GKS. Spotkanie zapowiada się ciekawie, bo zwykle w starciach tych zespołów pada sporo bramek.
17: GKS ma dobry moment, my mamy dobry moment i chcemy, prawdopodobnie obydwie drużyny wyjdą z takim samym nastawieniem, czyli zgarnąć pełną pulę.
16: Mówił Daniel Myśliwiec, trener Piasta Gliwice, a pierwszy gwizdek o 20.30.
13: A jakie jeszcze ciekawe mecze polecasz w ten weekend?
16: To jutro Legia będzie chciała zrewanżować się za porażkę w Pucharze Polski i pokonać w Lublinie Motor. We wtorek 3-0 wygrał zespół z Lubelszczyzny. Ciekawie powinno być też w niedzielę w Poznaniu. Lech podejmie będący nadal bez punktów po 5 meczach Raków Częstochowa, który według medialnych doniesień ma w przyszłym tygodniu opiąć Gonzalo Feją.
13: A Wojciech wróci już za godzinę w pierwszych wieczornych faktach sportowych RMF FM. Zapraszamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Hit Blender w RMF FM. RMF FM. Miksuje Mateusz Ope.
12: Hit Blender w RMF FM. Dzisiaj gwiazdy.
19: Cześć, tu Liwka.
20: Hi, here's Michael Patrick Kelly.
12: Cześć, tutaj Artur Rojek. Kto zamawiał nową muzykę z dowozem? Przed nami nowości, klasyki, tego jeszcze nie było. To jest Hit Blender. Wszystko to właśnie teraz. 4 minuty po 19:00 startujemy.

0: dostawa nowej muzyki na piątkowy wieczór kwadrans po 19.
1: Hit Blender w RMF FM. Miksuje Mateusz Operchał.
0: 31 koncertów, 31 miast, 16 krajów. To jest trasa legendarnej grupy Take That, do której się szykują kiedyś popularne chłopaki z Manchesteru. No dzisiaj już poważni panowie, mimo że bez Robiego Williamsa, no to ogłosili reaktywację i zbierają nowych kumpli. Zresztą, o których sami prosicie.
2: Bardzo fajnie, grajcie dużo Patryka Kellego, którego bardzo uwielbiam.
0: No i proszę, jest i on.
3: Kocham cię Polska and dziękuję nam na imię Michael Patrick Kelly.
0: No i proszę bardzo, nagrał z nimi kawałek, który już teraz usłyszycie po raz pierwszy w RMF FM.
1: Premiera w RMF FM.
0: Feel My Love. Don't

0: Michael Patrick Kelly ma mocną ekipę fanów. Piszecie pod 3322 podziękowania. Będzie słuchane, bardzo proszę. A tymczasem w Hit Blenderze za chwilę nowy Artur Rojek i premiera Odliwki. Bądźcie blisko RMF FM.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Do celu pozostało 8 godzin i 12 minut.
4: A jakaś dobra wiadomość?
3: Tak, nie wracasz piechotą i masz RMF FM.
5: RMF w trasie. Twój program na dobre i na złe. W sobotę i niedzielę po 15.
6: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
7: Gdańsk, miasto gospodarz oraz województwo pomorskie, partner Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn 2027 zapraszają na mecz towarzyski Polska-Finlandia. Już 5 września o godzinie 20.30 w gdańskiej Ergo Arenie czeka prawdziwe siatkarskie święto, gorąca atmosfera i niezapomniane emocje. Szczegóły na pzps.pl. Bilety do nabycia na e-bilet.pl. Partnerem wydarzenia jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny!
10: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Każdą niedzielę o 19.55 w Polsacie.
11: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Comarche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
3: Po reklamie.
5: Mateusz Opyrchał i Hit Blender w RMF FM. Dołączysz?

0: Sam to przyznaję, że to będzie płyta sentymentalna. Odkryjemy w niej tego prawdziwego, wrażliwego chłopaka z Mysłowic w Mirafiori, bo taki tytuł nosi ten singiel. Tych wspomnień nie brakuje. No właśnie sam tytuł to jest część jego dzieciństwa.
1: To były chyba takie dedykowane naszemu krajowi samochody. Mirafiori nie był dedykowany, więc był takim czymś innym, jak go pamiętam, jako taki samochód wow.
0: Wow, to jest ten kawałek w drodze na weekend i opcja, żeby trochę zwolnić. Artur Rojek.
1: Zapraszam do wysłuchania mojego singla pod tytułem Mirafiori w radiu RMF FM. Nie.

0: 22 minuty. Będzie 20 w RMF FM. Tu Hit Blender i tu głosówka dla was.
1: Tuliwka. Serdecznie zapraszam do słuchania mojego nowego numeru Poza Tobą Nic. Pozdrawiam słuchaczy RMF FM. Buziaki.
0: Buziaki dajemy głośniej.

0: szersza publiczność poznała ją po płycie Latarnie wszędzie dawno zgasły, tak o Hemingwaya. No, Polska pokochała Livkę, a sama spełniła wiele marzeń, w tym granie na największych stadionach w Polsce. Poza tobą nic. RMF FM w programie Hitbender. Więcej niebawem, bo nowa płyta Livki w drodze. A za chwilę wracamy z najlepszą muzyką.
1: Domu nigdy nie zwalnia.
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Sąsiadko, witam.
8: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
7: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywum. Czuję, że on wróci.
9: Suplement diety pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
8: Sylwester, mój kicisz wrócił.
7: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
8: I dziękuję za pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
9: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Po reklamie.
17: Słuchacie Radia RMF FM.

0: to przecież ten poniedziałkowy poranek tylko w piosence, ale weekendowy humor u pani Melanii Fiony. Po 20 do Hit Blendera dołącza Marcin Jędryk. Skręcimy trochę w stronę klasyków, co uruchomi na pewno wspomnienia. No taki właśnie jest ten Hit Blender. Mieszamy różne epoki. Nie odchodźcie zbyt daleko. Fakty za 3 minuty w RMF FM.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
3: I to po raz 9.
4: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
5: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
6: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
4: Dziękujemy.
5: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
4: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
5: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
4: RMF FM to wasz numer jeden.
3: I takie są fakty.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Weekend. Można odpoczywać. Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
9: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
10: Hit na co dzień. Wyjątkowe zapachy i kosmetyki Fresso. Poczuj różnicę w samochodzie i w domu. Sprawdź na fresso.pl.
11: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Po reklamie.
0: A to już prawie 20 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu faktów. Bogdan Zalewski przy mikrofonie. Witamy.
12: Dobry wieczór, zapraszam serdecznie. Koszmarny wypadek na torach w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Pod kołami pociągu zginęli kobieta i dziecko. Susza hydrologiczna widoczna dla spacerujących nad Wisłą w Warszawie. Poziom naszej królowej rzek znacznie się obniżył. Fakty sportowe RMF FM zdominuje piłka nożna. Futbol w wydaniu polskim, angielskim i hiszpańskim. Tragiczny wypadek na torach w Oleśnicy. Nie żyją kobieta i dziecko. Fakty w sprawie tej tragedii ustala dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
13: Według wstępnych ustaleń policji dziecko chciało przebiec przez przejazd kolejowy przy ulicy Wiejskiej, wyrwało się matce i ominęło opuszczoną barierkę. Kobieta próbowała je powstrzymać, rzuciła się na ratunek, ale oboje wpadli pod nadjeżdżający pociąg. Zginęli na miejscu. Śledczy będą analizować m.in. nagrania z monitoringu. Wiadomo już, że maszynista pociągu był trzeźwy. Ruch kolejowy na trasie Krotoszyn-Jelcz-Laskowice odbywa się jednym torem.
12: Zderzenie dwóch samochodów na drodze ekspresowej S8 w Warszawie na wysokości ulicy Powstańców Śląskich. Zablokowane są dwa pasy na jezdni w stronę Katowic i Wrocławia. A teraz uwaga kierowcy w Kujawsko-Pomorskiem. W Jaroszewie na trasie S5 samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Gdańska. Bardzo niski jest cały czas stan Wisły w Warszawie. W stolicy zanotowano dzisiaj poziom 102 cm. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał 91 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, w tym także dla zlewni obejmujących centralną Polskę. Zauważają to turyści i mieszkańcy spacerujący nad Wisłą.
14: Widać tak, zdecydowanie, że troszkę się pokazały dno.
15: Co pokazała Wisła i ten niski poziom?
16: No przede wszystkim to, że jest tutaj mało wody, kamienie są widoczne i widać też tutaj, tak, że była jednak bardzo dużo wyżej.
15: Gdzie to pani widzi? Gdzie są te ślady?
16: Na tych murach, kolumnach, o.
15: Jakie to wrażenie robi?
16: Do zastanowienia, tak, daje, no bo jednak jak było więcej wody, a teraz jest mniej, no to robi różnicę.
15: Dzisiaj tutaj panie taki wczesny wieczór nad Wisłą spędzają. Taki letni czy już jesienny?
16: Nie, letni, zobaczy pan. Pan w krótkim rękawku, my w krótkim rękawku, więc bardziej letni.
12: Usłyszał od spacerowiczów nad Wisłą w Warszawie nasz reporter Michał Dobrowicz. Najbliższej nocy intensywne opady deszczu będą występować przede wszystkim w północnej Polsce. Według hydrologów to jednak nie poprawi trudnej sytuacji na rzekach.
1: Wieczorne fakty RMF FM.
12: Niezwykłe odkrycie w Gdańsku. Odnaleziono XIX-wieczny witraż z Bazyliki Mariackiej, który przez dziesięciolecia uznawano za utracony. 18 zachowanych kwater ma łącznie około 20 metrów kwadratowych. Z tą fascynującą gdańską historią zapoznał się reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Stanisławie, jak te witraże przetrwały wojnę?
17: Prawdopodobnie został uratowany przez kogoś podczas bombardowań Gdańska.
18: Po prostu wypadł z okna i ktoś go zabezpieczył. Po wojnie trafił do składnicy konserwatorskiej.
17: Opowiadała Magdalena Kosińska z Wydziału do spraw zabytków nieruchomych. Fundatorami witraża byli przedstawiciele rodu Stefensów, jednej z najważniejszych gdańskich rodzin XIX wieku, a na zachowanych fragmentach widać m.in. postać Chrystusa.
18: Bardzo wysokiej klasy artystycznej, bardzo piękna, wysmakowana kolorystyka. W literaturze wiadomo, że Stefensowie się uwiecznili na tym witrażu.
17: Teraz zabytek ma wrócić do Bazyliki Mariackiej i jak przyznaje proboszcz, ksiądz Ireneusz Bratkę, jest na niego miejsce.
19: W bazylice są tylko przezroczyste szybki. Jeżeli mamy takie wielkie odkrycie i uda się to rzeczywiście poskładać w całość, liczę na to, że sprawy nie mogą już czekać.
17: Sama konserwacja może ruszyć wiosną przyszłego roku.
12: Możecie już teraz obejrzeć te skarby XIX-wiecznej sztuki witraży na naszej stronie internetowej. Można podziwiać subtelne barwy i kunszt artystyczny. rmf24.pl, zakładka regiony. O 21.00 przywita się z wami Katarzyna Podraza. Zapraszam serdecznie w imieniu mojej radiowej koleżanki. Ale to jeszcze nie koniec doniesień.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
20: A zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. Za niespełna pół godziny początek pierwszego meczu siódmej kolejki. Piast zagra z GKS-em Katowice. W tabeli oba zespoły dzielą 2 punkty, ale ostatnie wyniki pokazują, że w dzisiejszym meczu może paść sporo goli.
21: Patrząc na nasze ostatnie potyczki, to były zawsze mecze ciekawe. Ostatni może nie obfitował bramki, ale widać było dwie drużyny, które mają do siebie duży respekt i takiego samego scenariusza przewiduję.
20: Mówił Daniel Myśliwiec, trener Piasta. W Anglii dziś mecz Ipswich z Liverpoolem, który w lidze jest jeszcze bez zwycięstwa, a w Hiszpanii Betis Sevilla zagra z Realem Madryt. Na piłkarskie boiska będziemy na pewno zaglądać. Jeszcze w wieczornych faktach sportowych RMF FM znamy datę posiedzenia zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak wynika z informacji przekazanych przez Mieczysława Nowickiego, wiceprezesa PKOL-u, który zastępuje aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza, posiedzenie zarządu, który może odwołać z funkcji prezesa, odbędzie się w ciągu 7 dni od zaplanowanego na wtorek. Prezydium. Za nami ceremonia startu przedostatniej rundy rajdowych Mistrzostw Europy. Załogi dosłownie za kilka chwil rozpoczną ściganie na trasach rajdu Walii. Wcześniej na odcinku kwalifikacyjnym polska załoga, która broni tytułu Mistrzów Europy, wykręciła drugi czas. Największym wyzwaniem będzie dobór opon w tym rajdzie, przyznaje pilot Miko Marczyka, Szymon Gospodarczyk.
22: Tutaj na tym rajdzie będzie kluczowe dostosowywać się do warunków. Tak naprawdę większość odcinków pewnie nie pojedziemy na takich oponach, jakie byśmy chcieli. Tutaj co chwilę pada, co chwilę przesycha.
20: Mówił Szymon Gospodarczyk, a rajd Walii potrwa do niedzieli.
23: Mateusz nieogarnięty, to ja mogę pomóc.
0: Absolutnie nieogarnięty, tak? Słuchajcie. Na co sprawdzamy pogodę? Na sobotę sprawdźmy w takim razie.
23: A na jaki inny dzień?
0: Bardzo rozmaicie, bo burzowo w centrum kraju, w Wielkopolsce, ale też na zachodzie. Więcej słońca na Dolnym Śląsku, ale przelotnie popada też na północy kraju. No, generalnie jutro Dolny Śląsk i Małopolska, ale też Podkarpacie ze słońcem tutaj do 23 stopni.
23: Ale się wybronił, no. Gdzieście goście?
24: Hit Blender w RMF FM. Hit Blender tylko w RMF FM. Miksują Mateusz Operchał i Marcin Jędrych.
23: No proszę, proszę, elegancko.
0: To my.
23: Dobry wieczór, cieszę się bardzo. Jak kręcę, ty miksujesz, czy jak to jest?
0: Bardzo, jakoś się dogadamy, no, słuchajcie. Nowości, świetnie, ale też klasyki, czyli dla każdego coś dobrego.
23: Tak, będziemy z wami, będziemy się bawić ten piątkowy wieczór.

0: Wszystko się zgadza, daleko stąd. W letnią noc bardzo aktualna bletka, czyli Aleksandra z Krakowa, drodzy nasi. Dwa dni. W RMF-ie, proszę. No
1: czy bletka ma chłopaka?
0: No na dwa dni.
1: No, myślę, że tak. Właśnie to jest program Hitblender, którym próbujemy pokazywać, jak fajnie mogą mieszać się różne style muzyczne, historie oraz także pewnego rodzaju muzyczne pomysły, bo wydaje mi się, Mateusz, teraz wrócę się do ciebie i do twojego pokolenia.
0: Bardzo proszę.
1: Że wy sobie trochę drwicie z Ricka Astleya.
0: Absolutnie. Tak, my Ricka Astleya uwielbiamy, kochamy, tak? Zwłaszcza, że gość grał na bębnach w młodych latach.
1: No to już tobie najbliżej, ale prawda jest taka, że są tacy, którzy trochę uważali, że on taki trochę jest przaśny, nie? Że coś tam mu nie pasuje, że to już nie ten styl, nie ten klimat. No to proszę bardzo, lata mijają, a Ricka Astleya jako młody, jako świeży, never gonna give you up.

0: am I wrong? Czyli to takie zapytanie o to, czy przypadkiem nie jestem w mylnym błędzie. A propos tego właśnie to, czy my nie powinniśmy pomyśleć o tych, którzy jadą, podróżują i trzymają się kierownicy?
1: Wszystko jest okej, właśnie tak? O was myślimy. Możecie też się trzymać pasażerów, na przykład będzie raźniej.
0: Tak, tak. Za ruczkę.
1: 12,2 miliony, halo.
2: Poproszę dwa kierowców trolejbusów, I will always love you.
1: A tego akurat nie mamy na stanie, nie mamy, ale mamy Roxette.
0: Tak,
1: mamy Roxette.
0: Dobrze, dobrze, dajmy Roxette, ludzie też się będą cieszyć,
1: ale
0: prawda?
1: To za chwilę, bądźcie z nami.
3: Hit Blender. Hit Blender w RMF FM. Dołącz w RMF FM.
4: Reklama.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
8: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. A 4-pak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie 2. Kaufland.
9: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
8: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. A 4-pak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie 2. Kaufland.
15: Gabinet masażu, słucham.
16: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
15: Cześć, a co się dzieje?
16: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
15: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
16: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
15: Kochana, sam go stosuję.
17: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
18: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Gumagumulec i inni. Każdą niedzielę o 19.55 w Polsacie.
19: Cześć, Mrozu! 2 października rusza trasa koncertowa z moim nowym albumem Wszystko, czego chciałem. Ostatnie bilety na koncerty w Łodzi, Warszawie, Gdańsku i w Krakowie są dostępne na Ticketmaster.pl. Zaprasza RMF FM.
4: Po reklamie.
3: Hit Blender w RMF FM. Miksują Mateusz Opyrchał i Marcin Jędrych.

0: taka współpraca niemiecko-amerykańska, można powiedzieć, bo Becky G i Stopikiem tutaj wysmażyli taki kawałek Sorry Papi. Bardzo
1: tak
0: go lubimy.
1: Tak mówi teraz, no młodzież w oborach się mówi Sorry Papi, tak. Jak sorry, to się da przez krowie, tak?
0: Dokładnie, tak. No, ja cię nauczę tego rzeczy.
1: No, ale my tutaj miksujemy różne muzyczne historie i teraz chciałem pokazać, że jakby sięgając trochę głębiej w historię muzyki, nie wiem, czy coś ci mówi rok 1987. Coś ci mówi?
0: Mówi mi to, że moi rodzice mieli mnie w planach, ale jeszcze nie.
1: O, właśnie, ale jak wolicie w planach, to z pewnością gdzieś tam przemykała pomiędzy nimi taka chemia, być może jakieś impulsy, takie piękne dźwięki od zespołu Heart.

0: Ty zaczniesz, dobra?
1: Ja mam zacząć?
0: No tak, ale...
1: Zaraz, czekaj. Już nie jeszcze.
0: Czekaj, że dajże mu spać. Teraz już
2: no to proszę, chciałem powiedzieć, że to jest nasz włoski romantyk Damiano David i pozdrowienia od niego.
0: Mamy.
3: Hi, it's Damiano David and you're listening to RMF FM.
1: Ładnie powiedział.
0: Fajne ciągnięcie, to takie trochę powiedziałbym takie zainteresowanie, może coś jeszcze chciał powiedzieć.
2: Chciał powiedzieć RMF, ale mu nie wyszło.
0: A no właśnie, dlatego my mamy za to do powiedzenia jeszcze dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, wkrótce fakty o 21:00, to już niebawem za 17 minut i będzie jeszcze Urszula. Risa,
2: na szkle.
0: Prosz, hit bender.
4: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
6: To my, dzieciaki bystrzaki. Lubimy was budzić rano w niedzielę i się pośmiać. A teraz powiem do dorosłych. Jak znacie inne dzieciaki bystrzaki, to napiszcie na www.rmf.fm. I słyszymy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
7: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
8: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na was w Biedronce.
9: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
15: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
18: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Po reklamie.
8: Hit Blender w RMF FM. Nowe hity grają Mateusz Opyrchał i Marcin Jędrych.

0: handlowe Asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne Luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
2: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
3: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
4: Sąsiadko, witam.
5: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
4: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywum. Czuję, że on wróci.
6: Suplement diety pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
5: Sylwester, mój kicisz wrócił.
4: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
5: I dziękuję za pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
6: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. W każdą niedzielę o 19.55 w Polsacie.
8: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
2: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
9: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
2: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmf.pl i innych platformach podcastowych.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie.
14: A to już prawie 21. Przenosimy się zatem do Studia Faktów.
15: A w Studiu Faktów Katarzyna Podraza. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór, zapraszam. Powalone drzewa, uszkodzone dachy, podtopienia, po nawałnice w Wielkopolsce, zniszczenia także w Lubuskiem. Bruksela szykuje zmiany dla nowych członków Unii Europejskiej. Posłuchajcie, czego dokładnie dotyczą. Będzie też coś wyjątkowego dla fanów legendarnej grupy Queen, a w faktach sportowych piłkarska ekstraklasa. Przed silnym wiatrem niemal w całym kraju ostrzegają synoptycy. Alerty nie obowiązują jedynie w południowych krańcach Małopolski i Podkarpacia. W Wielkopolsce strażacy wyjeżdżali już ponad 100 razy do usuwania skutków wichur i ulew. Najwięcej zgłoszeń odnotowano na terenie powiatu gnieźnieńskiego.
17: Te zburzenia dotyczyły usuwania powalonych drzew, miejscowych podtopień, wypompowywania wody z zalanych posesji. W Kłecku i w Gnieźnie miejscowy poryw wiatru zerwał lub uszkodził część dachu budynków mieszkalnych. W Rogalinie w powiecie poznańskim powalone drzewo spadło na samochód, rywając także linię energetyczną.
16: Powiedział RMF FM aspirant Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków. Na szczęście nikt nie ucierpiał w tych zdarzeniach. Wichury przechodzą też przez Lubuskie. W tym regionie strażacy interweniowali ponad 150 razy. Uszkodzone zostały linie energetyczne. Problemy z dostawami energii występują przede wszystkim w powiatach krośnieńskim, żarskim i zielonogórskim. Większość unijnych krajów jest gotowa zgodzić się na czasowe ograniczenia praw nowych państw członkowskich Unii Europejskiej w kwestiach praworządności, ustaliła nasza dziennikarka w Brukseli po nieformalnym spotkaniu ministrów w Dublinie. Chodzi przede wszystkim o to, by nowy unijny członek przez określony czas nie mógł blokować procedury artykułu 7 Traktatu Unii wobec innego kraju, który łamie zasady państwa prawa. Komisja Europejska zapowiada, że do końca września przedstawi konkretne propozycje takich zabezpieczeń. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie padają argumenty?
18: Chodzi o to, żeby zabezpieczyć Unię przed powtórzeniem sytuacji z Węgrami Orbana czy Polską za czasów PiSu, a jednocześnie nie stworzyć członków drugiej kategorii. Niemcy, Francja, Holandia, Belgia i Luksemburg chcą mocnych zabezpieczeń, by nowy kraj nie mógł blokować unijnej reakcji na łamanie praworządności. Polska jest gotowa poprzeć takie rozwiązanie, ale pod warunkiem, że będzie czasowe i jasno określone. Bo jak usłyszałam od polskich dyplomatów, członkostwo to członkostwo, wszystkie państwa są równe. Państwa bałtyckie ostrzegają natomiast, by nie tworzyć dodatkowych warunków dla przyszłych członków, zwłaszcza w kontekście Ukrainy.
16: Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe pracuje nad wdrożeniem znaków, które przypominałyby kierowcom na przejazdach kolejowych, co zrobić w niebezpiecznej sytuacji. Specjalne naklejki mogą pojawić się na rogatkach kolejowych.
19: Podjęliśmy taką decyzję na początku sierpnia. Wiemy, w jakim miejscu chcemy je przylepić.
20: W którym miejscu one będą?
19: Mniej więcej na końcu drąga rogatkowego, żeby kierowca miał vis-a-vis, że tak powiem, bo siedzi po lewej stronie vis-a-vis rogatki. Zastanawiamy się nad treścią, bo ta treść musi być krótka, zrozumiała i taka bardzo prosta i oczywista, żeby człowiek nad tym się nie zastanawiał zbyt długo.
16: Z Włodzimierzem Kiełczyńskim, dyrektorem do spraw bezpieczeństwa w PKP Polskich Liniach Kolejowych, rozmawiał reporter RMF FM Igor Skrzypak.
21: Gwiazda w faktach RMF FM.
16: Na koniec faktów Londyn i hołd dla muzycznej gwiazdy. Na dzień przed 80. rocznicą urodzin Freddiego Mercurego w brytyjskiej stolicy odsłonięto specjalny mural przedstawiający legendarnego wokalistę grupy Queen. Dzieła autorstwa ulicznego twórcy Franka Stylesa powstało na popularnych schodach hiszpańskich, znajdujących się tuż przy stadionie Wembley, gdzie muzyk wielokrotnie występował. Nazwa muralu I'm Mr. Mercury jest nawiązaniem do solowej piosenki Mercurego Mr. Bad Guy z 1985 roku. Freddie Mercury zmarł w wieku zaledwie 45 lat w wyniku powikłań związanych z AIDS. Mural na jego cześć będzie można oglądać w Londynie do grudnia.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: W RMF FM czas na fakty sportowe. Zaprasza Wojciech Marczyk.
22: W Gliwicach Piast w 34. minucie gry prowadzi 1-0 z GKS-em Katowice. To jedyny dziś mecz w piłkarskiej ekstraklasie, a więcej na piłkarskim boisku nie zobaczymy już Jacka Góralskiego, który w wieku 34 lat zakończył piłkarską karierę.
23: Piłka dała mi więcej niż kiedykolwiek mogłem sobie wymarzyć. Wiem jedno, było warto.
22: Przyznał w swoich mediach społecznościowych pomocnik, który rozegrał 21 meczów w piłkarskiej kadrze, a występował między innymi w Wiśle Płock czy Jagiellonii Białystok, zaś z Kajratem Almaty i Ludogorcem Razgrad zdobył mistrzostwo Kazachstanu i Bułgarii. Mamy zmianę wyniku w meczu Piasta z GKS-em Katowice. Piast zdobywa właśnie drugą bramkę i w 35. minucie prowadzi 2-0. A w Brukseli rozpoczął się dwudniowy finał diamentowej ligi. Jutro na bieżni zobaczymy między innymi Natalię Bukowiecką czy Piję Skrzyszowską. Nasza płotkarka zaznacza, że najważniejsza impreza sezonu jest już za nią, ale nadal czuje, że jest w stanie pobiec w czasie 12:44, co jest najlepszym wynikiem Polki w tym sezonie.
24: Ciągle widzę nadzieję na poprawę, albo przynajmniej zbliżenie się do tego rekordu sezonu, ale tak jak mówię, ciężko to przewidzieć, wszystko się musi zgrać w tym czasie.
22: Mówiła Pia Skrzyszowska, z którą całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl. Reprezentacja Polski w piłce sześcioosobowej awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni w meczu 1-8 pokonali 3-1 Syrię. Wydawało się, że Polacy mają mecz pod kontrolą, ale w końcówce pojawiło się sporo nerwów.
25: Oglądaliśmy ich spotkania, wiedzieliśmy, że mają indywidualności, bardzo dynamiczna, ale też przez to trochę chaotyczna drużyna, taka nieobliczalna i to na pewno było jakimś problemem dla nas.
22: Mówił Bartłomiej Dębicki, kapitan naszej reprezentacji. O półfinale biało-czerwoni zagrają jutro w niemieckim Essen z Kazachstanem, który prowadzi w światowym rankingu.
26: To jest kolejna część programu, który nazywa się Hit Blender. Teraz przez godzinę będę rządził ja, Marcin Jędrych. Dobry wieczór wszystkim, którzy dołączają w piątkowy wieczór do nas. A za niecałą godzinę tutaj w tym miejscu pojawi się także Maciej Rybak i sprawdzimy, jak wyglądają nasze popoktagonowe reminiscencje. Ale wcześniej Zara Larsson, Lush Life i oczywiście Baim w postaci Białej Armii. Odpoczywajcie, relaksujcie się, łapcie wszystkie fajne dźwięki, bo tak właśnie gra dla was RMF.

0: eksperymenty z maszyną perkusyjną. Przed prawie 40 laty skończyło się tym, że powstał numer, który potem przez całe dekady był jeden z takich ważniejszych elementów muzycznych klubowego świata, czyli słynny Blue Monday zespołu New Order. Tak to brzmi dzisiaj w 2026. How does it feel? Jak się czujecie? Liczę, że dobrze, więc polecamy nasz hit blender. Za chwilę ATB i Mango.
1: Reklama.
2: Jako kierowca ciężarówki dobrze wiesz, stres, długie dni i brak kogokolwiek, kto tak naprawdę docenia twoją pracę, nie jest łatwy. Zmień to. Jako niemiecka firma rodzinna z prawie 1000 nowoczesnych ciężarówek doceniamy twoją pracę. Stań się częścią rodziny Flaum Logistik, zyskaj szacunek i nasz wszechstronny, beztroski pakiet, który ułatwi ci wkroczenie w nową przyszłość. Napisz do nas w mediach społecznościowych Flaum Logistik.
3: Weekend. Można odpoczywać, ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
5: Hit na co dzień. Wyjątkowe zapachy i kosmetyki Fresso. Poczuj różnicę w samochodzie i w domu. Sprawdź na fresso.pl.
6: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
11: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
10: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Hard Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. W każdą niedzielę o 19.55 w Polsacie.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
15: RMF FM najlepiej.

To nagranie pewnie zapamiętamy z wakacji 2026 roku. To taki smaczny kawałek zatytułowany Mango w wykonaniu Sylwii Grzeszczak. Przygotowując się do dzisiejszego programu Hit Blender, myślałem, co tu jeszcze wrzucić do tego naszego radiowego miksera, żeby was czymś zaskoczyć, żeby wam też przypomnieć jakieś fajne dźwięki z przeszłości. Pomyślałem, że jak dzisiaj dołożymy do tego Hit Blendera kawałek zatytułowany Pump Up the Jam, to zrobi się od razu ciekawie, bo to beat, który otwierał właściwie lata 90. XX wieku. Tak to było. Technotronic. Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up.

0: macie piątkowi podróżnicy, jak wam mija czas. Mam nadzieję, że jedziecie bezpiecznie. Pamiętajcie o kierownicy i migaczach, także oczywiście o światłach. A u nas dla was za chwilę zamigamy Eltonem Johnem i Dua Lipą.
1: Reklama.
2: Miasto Katowice zaprasza na Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Od 10 do 15 września 2027 w Spodku podczas World Cup zagrają najlepsze reprezentacje globu. Poczuj siatkarską atmosferę, dołącz do kibiców z całego świata i stwórz z nami historię. Szczegóły na pzps.pl.

0: i słyszymy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
1: Melwit, owsianka szkolna w tubce, z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
2: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
3: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Pani Celinka z Kaufland jest w śpiewającym nastroju.
10: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
9: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra. Dwa najtańsze gratis. 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. Po reklamie.
11: Wieczór. Wieczór. Wieczór z RMF FM.

wakacyjne przytupy. Tak to wygląda w wykonaniu słynnej Luny i nagrania Bailando w programie Hit Blender. U nas mieszamy te różne style, klimaty i to wszystko, co łączy się z dobrym samopoczuciem przy słuchaniu muzyki. I u nas dziś jeszcze jedna propozycja ode mnie. To jest kawałek grupy R.E.M. Znów jesteśmy na początku lat 90. i XX wieku, bo to był świetny czas dla muzyki. Wtedy naprawdę artyści tworzyli utwory, które zostają z nami na lata. Chociaż w przypadku tego nagrania jest ciekawa historia. Grupa R.E.M., mimo że ten numer był bardzo popularny, właściwie nigdy go na żywo nie grali. Nie wiadomo dlaczego. To u nas zagrają prosto z płyty. The Sidewinder.

0: Jako kierowca ciężarówki dobrze wiesz, stres, długie dni i brak kogokolwiek, kto tak naprawdę docenia twoją pracę, nie jest łatwy. Zmień to! Jako niemiecka firma rodzinna z prawie 1000 nowoczesnych ciężarówek doceniamy twoją pracę. Stań się częścią rodziny Flaum Logistik, zyskaj szacunek i nasz wszechstronny, beztroski pakiet, który ułatwi ci wkroczenie w nową przyszłość. Napisz do nas w mediach społecznościowych Flaum Logistik.
1: Na rondzie trzeci zjazd.
2: Żona mówi drugi.
1: A kto prowadzi?
2: Ja.
1: I jak ci idzie?
3: Nie wszystkie rozmowy w samochodzie są łatwe. Zgłośnij RMF w trasie. Po 15 w sobotę i niedzielę.
4: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
1: Po reklamie.
10: Jak zawsze o pełnej są u nas aktualne fakty. Wszystko to, co najważniejsze. O godzinie 22 przedstawi w RMF FM Katarzyna Podraza.
11: Zapraszam. Czy to nowa inicjatywa pokojowa Trumpa w sprawie Kijowa? Jego wysłannicy odwiedzą Rosję i Ukrainę. W Polsce wiele zniszczeń po wichurach. Mamy najnowszy raport od strażaków. Mecz Piasta z GKS-em Gliwice na początek faktów sportowych. Wysłałem Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera z propozycją zakończenia wojny w Ukrainie, oświadczył Donald Trump. Prezydent USA odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarki o możliwe wizyty amerykańskich wysłanników w Kijowie i Moskwie. Wysłałem Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, dwóch świetnych negocjatorów. Wykonali świetną robotę i wysłaliśmy ich, żeby sprawdzili, czy możemy coś zrobić. I jest spora szansa, że nam się uda, przekonywał w gabinecie owalnym prezydent Donald Trump. Przywódca USA nie podał daty spodziewanej wizyty negocjatorów. Z kolei Wołodymyr Zełenski twierdzi, że Witkoff i Kushner przyjadą do Kijowa w niedzielę. Już ponad 900 razy interweniowali dziś strażacy w związku z wichurami, które przechodzą nad Polską. Najwięcej, prawie 300 interwencji było w Wielkopolsce. Najnowszy raport Państwowej Straży Pożarnej poznał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
12: Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór, Michale. Gdzie wichura wyrządziła największe uszkodzenia?
12: W gminie Kłecko, niedaleko Gniezna. Tam silny wiatr zerwał dachy z dwóch budynków mieszkalnych. I właśnie w okolicy Gniezna i Poznania strażacy wciąż mają najwięcej pracy. Usuwają teraz przede wszystkim powalone przez silny wiatr drzewa. Ponad 150 razy strażacy interweniowali dziś na Pomorzu Zachodnim i w województwie lubuskim. Silny wiatr zerwał m.in. linie energetyczne i przez to są teraz problemy z dostawami energii w okolicy Sulechowa i w okolicy Zielonej Góry.
11: Michale, jaka pogoda będzie w nocy i jutro? Czy silny wiatr wciąż będzie się pojawiał?
12: Tak, choć ta najsilniejsza wichura według najnowszych prognoz jest już za nami. Teraz wiatr ma powoli w najbliższych godzinach słabnąć. Za to na północy Polski w nocy mogą wystąpić intensywne opady deszczu, zwłaszcza w okolicy Elbląga, Ostródy i Olsztyna. Także w Warszawie, za oknem naszego studia, od kilku minut trwa duża ulewa, a jutro w północnej Polsce, od Pomorza przez okolice Bydgoszczy, aż po Podlasie i Mazowsze, mogą przychodzić burze.
13: O tym się mówi.
11: Poznań walczy z patodeweloperką. Nadzór budowlany nakazał likwidację mikrokawalerek w jednej z kamienic w centrum miasta. Zdaniem inspektorów deweloper podzielił 22 mieszkania na 56 lokali bez wymaganej zgody. Większość z nich ma mniej niż 25 metrów kwadratowych.
14: Stwierdziliśmy, że prowadzone są prace, które po pierwsze polegają na przebudowie, ale efektem tej przebudowy było też powstawanie ścian działowych. Pojawiły się ściany działowe, które dzieliły kupiły te większe mieszkania, w listopadzie wydałem decyzję, która nakłada na właściciela tego budynku obowiązek doprowadzenia tego budynku do stanu zgodnego z przepisami.
11: Mówi Paweł Łukaszewski, szef Poznańskiego Nadzoru Budowlanego. Deweloper nie zgadza się z tą decyzją.
2: Od początku do końca opieramy się na istniejących lokalach w tym budynku. Jedyne, co my zrobiliśmy, to inwentaryzację tych lokali. No po prostu przychodzi architekt, mierzy to, co jest w budynku, robi inwentaryzację. Zostały do tych lokali założone księgi wieczyste.
11: Argumentował Filip Piechowiak, prezes spółki Fit Group. Jak dodał, będzie odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Krzysztof Ziemiec wraca po wakacyjnej przerwie i zaprasza na swój nowy program publicystyczny Sprawdzam. W każdą sobotę o 8.30 do rozmowy zaproszane będą najważniejsze osoby z życia publicznego. Oprócz podsumowania istotnych wydarzeń mijającego tygodnia, prowadzący będzie weryfikował fakty, rozliczał polityków, stawiał konkretne pytania. Jutro rano w studiu RMF FM pojawią się Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej, i Krzysztof Szczucki, poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Polecamy.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Ostatnie fakty sportowe. Dziś zaczynamy od futbolu, a zaprasza Wojciech Marczyk.
9: A dokładnie od Gliwic. Piast gra z GKS-em Katowice. 74. minuta spotkania i Piast prowadzi 2-0. W angielskiej Premier League ruszyła zaś trzecia kolejka. Liverpool będący jeszcze w lidze bez wygranej mierzy się z Ipswich. Przed chwilą rozpoczęła się druga część tego spotkania. Liderec prowadzą 2-0, a w Hiszpanii spotkanie Betisu z Realem Madryt po 45 minutach jest 0-0. Mateusz Kołodziejski, najlepszy w konkursie w skoku wzwyższy w czasie pierwszego dnia finałowego mitingu Diamentowej Ligi w Brukseli. Nasz reprezentant skoczył dziś 2 metry 28 centymetrów i ustanowił swój nowy rekord życiowy na stadionie, a dodatkowo został drugim Polakiem, który wygrał Diamentową Ligę. Pierwszym był, przypomnę, Piotr Małachowski. A jutro awans do finału Mistrzostw Europy. Zagrają polskie siatkarki. Biało-czerwone w półfinałowym meczu, który zostanie rozegrany w Stambule, zmierzą się z Włoszkami. Polki w tym sezonie grały z tą reprezentacją 2 razy i niestety 2 razy przegrały. Jutro na pewno będą jednak walczyć do końca, choć faworytkami są reprezentantki Italii.
15: Dajmy sobie sprawę, jakiego przeciwnika mamy naprzeciwko nas. Są mistrzami świata, mistrzami olimpijskimi, które grają naprawdę bardzo dobrą siatkówkę, więc jutro ten mecz nie będzie wcale łatwy, ale one mają już tą presję, my jej nie mamy. To one muszą, a my tylko możemy.
9: Mówiła Magdalena Stysiak, atakująca naszej reprezentacji. Początek tego meczu o 18:00, a polscy siatkarze jutro w gdańskiej Euroarenie rozegrają ostatni sparing przed Mistrzostwami Europy. Rywalem będzie reprezentacja Finlandii. Co w tym spotkaniu chce sprawdzić trener naszej kadry, Nikola Grbić?
16: To małe rzeczy, które oglądaliśmy po Wagnerze. W komunikacji trochę rzeczy, które robimy, jakieś opcje, co musimy robić, indywidualnie jakie rzeczy, które powiedzieliśmy już.
9: Mówił trener Grbić, a początek meczu z Finlandią o 20:30, a biało-czerwoni siatkarskie Euro rozpoczną już w czwartek od meczu z Portugalią.
17: Hit Blender w RMF FM.
18: No, to chyba jakaś nowość.
9: Tak, to jest taka nowość. Najpierw Mateusz, potem ja, potem my znowu we dwóch, czyli po prostu program Hit Blender w wydaniu dwójkowym.
18: Maciek Rybak dołączy do tego zgromadzenia, ale co tutaj się dokładnie robi, to proszę o instrukcję, bo jestem krócej.
9: Po prostu miksuje się hity takie, które sprawiają ludziom dużo przyjemności. Ja za to gwarantuję. Marcin Jędrych, dobry wieczór.

0: Nareszcie fajne słowo. Nareszcie się spotykamy, DJ Jędrychu.
1: Właśnie, prezenterze Rybaku, jak to fajnie, że znów jesteśmy w piątkowy wieczór na antenie. Mamy, myślę, że dobre wspomnienia związane z naszymi muzycznymi przepychankami, że tak to nazwę tutaj.
0: I... nawet je słychać w tym momencie, tak. Przed chwilą męskie granie orkiestra z tego roku, a teraz...
1: No właśnie, szacunku dla ciebie i dla słuchaczy, pomyślałem sobie, nie, no nie wezmę Always in My Mind Presleya, bo to byłoby za daleko, prawda?
0: Trochę
1: już,
0: tak.
1: Jak już brać, to coś z takiej półki, która jest bezpieczna i która przy okazji też to łączy pokolenia. Czyli właśnie Always on My Mind w wykonaniu zespołu Pet Shop Boys. Ty kojarzysz chyba ten zespół jeszcze,
0: nie? A, to już kojarzę.
1: No i bardzo dobrze.
0: Aż tak mały nie jestem.

0: Miks hitów, miks prowadzących i miks tutaj artystów. Ewa Farna, Ewakuacja, to macie w Hit Blenderze.
1: Tak właśnie to wygląda. Hit Blender, czyli ewakuacja na przykład z jakiegoś dobrego stanowiska. Mam nadzieję, że tym dobrym stanowiskiem dzisiaj jest na przykład wygodna kanapa. Z kanapy na łóżko.
0: Aha, to na łóżko, to dobra tak. Ewakuacja.
1: No, tak zróbmy dzisiaj, a tu Alex Warren, to taki nowy hit. How did you know?
0: Skąd wiedziałeś?
1: Ja słyszę, każdą piosenkę słyszę. Jak Prince.

0: Kalender w RMF FM. Miksują Marcin Jędrych i Maciek Rybak.
1: O, to my.
2: To właśnie my. To był ten świetny numerek. Tak, to było to nagranie, które kiedyś miało swoją historię na końcu lat 80.
1: I znowu wróciło do łask.
2: No, właśnie.
1: Tak działa ten TikTok mój. A co tutaj grasz znowu?
2: Tutaj Bangles, to jest ciekawa historia z tym nagraniem. Czasami takie rzeczy warto powiedzieć, podkreślić, że tutaj niby dziewczynki, Manic Monday, to wszystko. A piosenkę napisał Prince.
1: A to Friday w ogóle jest.
2: O.

0: znowu ten dręczył, wydręczył ten słynny refren, który tak łatwo się zapamiętuje, czyli po prostu Freed from Desire.
1: Dręci w RMF FM, to jest nowy program Hit Blender, tak. Ale my was nie dręczymy, tylko wręcz pokazujemy, jak wspomnienia potrafią przywołać fajne dźwięki, które Marcin tutaj wyciąga jak po prostu asy z rękawa.
0: Powiedz, że teraz zamieszałem, prawda? Fajnie zamieszałem.
1: Kiedy ja ten numer słyszałem w RMF FM.
0: Proszę pana, Philip Bailey oczywiście ze słynnego Earth, Wind and Fire i Phil Collins na bębnach Easy Lover.

0: sama.
1: Jako kierowca ciężarówki dobrze wiesz, stres, długie dni i brak kogokolwiek, kto tak naprawdę docenia twoją pracę, nie jest łatwy. Zmień to! Jako niemiecka firma rodzinna z prawie 1000 nowoczesnych ciężarówek doceniamy twoją pracę. Stań się częścią rodziny Flaum Logistik, zyskaj szacunek i nasz wszechstronny, beztroski pakiet, który ułatwi ci wkroczenie w nową przyszłość. Napisz do nas w mediach społecznościowych Flaum Logistik.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: O reklamie.
5: Marcin Jędryk, dziękuję za dzisiejsze spotkanie w programie Hit Blender.
6: A teraz fakty RMF FM punktualnie o 23:00. Przedstawi je Katarzyna Podraza.
7: Zapraszam. Maciej Berek wybrany do Trybunału Konstytucyjnego. Większość jest, ale zmian na razie nie będzie. Coraz bliżej wizyty papieża we Francji. Już teraz wiadomo, że Leon XIV spotka się z ofiarami przemocy seksualnej w kościele. Żeglowanie we wrześniu na Mazurach? A czemu nie?
8: Zdecydowanie dużo więcej miejsca w portach też.
7: Wybór Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego daje sędziom wybranym przez obecny Sejm większość w tej instytucji. Wykorzystanie jej do wprowadzenia zmian wciąż jednak nie jest możliwe. W faktach dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, co stanowi największy problem?
9: Bez udziału prezydenta, który przyjąłby ślubowanie od nowego sędziego, wybór Macieja Berka niczego właściwie nie zmienia. Koalicja wybrała dotąd już 8 sędziów w 15-osobowym Trybunale, ale tej większości nie może wykorzystać. Karol Nawrocki przyjął ślubowania tylko od trojga z nich. Pozostała czwórka od prawie pół roku nie jest dopuszczana przez prezesa Trybunału do orzekania, a Maciej Berek jest piątą osobą w takiej sytuacji. Prezydent działania rządzących widzi dość jasno.
10: Mają wejść nasi do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał Konstytucyjny staje się kolejnym łupem partii politycznych. To nie jest decyzja, nie chcę państwu powiedzieć, że nie powołam pana ministra Berka, natomiast to są wątpliwości, które obiektywnie, mam nadzieję, że wszyscy widzą.
9: Do ślubowania nie dojdzie, jeśli prezydent uzna choćby, że Maciej Berek, jak mówi opozycja, nie spełniał nawet formalnych warunków kandydowania do Trybunału. Zatem jakiekolwiek zmiany nastąpią nieprędko.
7: Leon XIV podczas zbliżającej się wizyty we Francji spotka się z 7 osobami ofiarami przemocy seksualnej w kościele. Wcześniej do Watykanu napłynęło około 40 próśb o udział w rozmowach z papieżem. Kilkanaście z nich pochodziło od organizacji zrzeszających osoby poszkodowane. Do spotkania, które będzie miało charakter prywatny, dojdzie 27 września w Lourdes. Kraków zmienił organizację ruchu w rejonie ulicy Solnej w Podgórzu. To reakcja na tragiczny wypadek, do którego doszło tam 2 tygodnie temu. 22 sierpnia kierowca samochodu potrącił rodzinę z dzieckiem. 2 osoby zginęły, niemowlę trafiło do szpitala. W faktach krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, co dokładnie zmieniło się po wypadku?
11: Na Solnej, niemal pod mostem Powstańców Śląskich, drogowcy zainstalowali progi zwalniające, które mają uspokoić ruch i poprawić bezpieczeństwo. Ale dla okolicznych mieszkańców progi i ograniczenia to trochę za mało.
12: Wydaje mi się, że po prostu większa kontrola, bo chyba każdemu z nas jako kierowcy od razu się rzuca tego typu osoby, które traktują ulicę jako tor wyścigowy. I to wydaje mi się, że policja równie dobrze widzi i powinna po prostu reagować, a mam wrażenie, że nie reagują.
11: Mówił mi jeden z mieszkańców. W tej okolicy krakowianie często zgłaszali problemy z głośnymi sportowymi samochodami i kierowcami, którzy mocniej naciskają na gaz. Dodam, że w sierpniowym wypadku zginęło 2 młodych ludzi. Kierowca dostał zarzuty, trafił do aresztu. Grozi mu do 8 lat więzienia.
7: Wszystkie szczecińskie tramwaje i prawie wszystkie autobusy będą wyposażone w defibrylatory AED. Urządzenia będą miały nadajniki GPS.
13: Każdy tramwaj i autobus praktycznie dojeżdża w każdy zakątek Szczecina. Będziemy mieli 274 sztuki defibrylatorów, które będą tak naprawdę mobilne i będą krążyły po całym mieście.
7: Mówi Aleksander Czerniak, pomysłodawca tego projektu i prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Gryf w Szczecinie. A co na to mieszkańcy?
14: Zanim przyjedzie specjalista na pomoc, zawsze można komuś pomóc. przeżyć. Tak. Uważam, że to jest dobry pomysł.
15: Bardzo dobry, naprawdę. I zawsze będzie pod ręką. Były sytuacje, w których przecież ludzie zasłabli.
16: One będą wyposażone w GPS, więc będzie cały czas taka mapa, gdzie w danym momencie są, więc będą tak naprawdę dojeżdżać w bardzo różne miejsca. Tak,
15: tym bardziej powinny być. Oby jak najwięcej. Super. I jak najszybciej.
7: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Urządzenia mają pojawić się w pojazdach do końca tego roku.
2: Fakty z Warmii i Mazur.
7: Koniec wakacji nie oznacza końca sezonu żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Co najmniej do końca września można czarterować łodzie. A jak usłyszał nasz reporter, żeglowanie we wrześniu ma swoje plusy.
8: Zdecydowanie dużo więcej miejsca w portach też. Na dziko można stanąć wszędzie, nikt nie ma problemu ze stanięciem, łatwe są wejścia do portu.
17: Jest tych fanatyków żeglarstwa jednak cały czas gdzieś tam ich widać. Ci, którzy widzą te Mazury inaczej. One są spokojniejsze, tam jest mniej tych jachtów motorowych.
18: Trzeba się przygotować przede wszystkim, wziąć ciepłe rzeczy, rzeczy przeciwdeszczowe, bo jak mówią żeglarze, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania.
7: Z żeglarzami w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach rozmawiał nasz reporter Piotr Włakowski. Jeśli jeszcze nie macie planów, to mamy nadzieję, że pomogliśmy. A już w kolejnych faktach zabierzemy Was do wyjątkowego miejsca w Gdańsku.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Po 23 w RMF FM dalej program Hit Blender. Nowość w naszej ramówce. Maciek Rybak, cześć, witajcie. Może nasz radiowy MJ już się odmeldował, ale mamy tego MJ-a, króla popu.

Hit Blender RMF. Maciek Rybak, piąteczka po 23. Gram to, co lubicie. Mieszam i miksuję wasze ulubione hity. Katy Perry świetnie gra obok Rihanny i Calvina Harrisa. Posłuchajcie teraz i za chwilę.

Piątek weekendu, początek, to udowodnię wam muzycznie za chwilę. Tu Hit Blender w RMF FM, nowy program na jeszcze więcej waszej zabawy, a teraz Shakira.

końca. Piątek bez końca, klasa, a weekend jeszcze lepiej. Choć to trudne w realizacji, ale najlepsza muzyka pomoże. Riton, kiedyś Nightcrawlers. Friday w Hitblenderze RMF.

teraz trochę zadbamy o wasze festiwalowe wspomnienia, bo to jeden z tych kawałków w hitblenderze RMF, który zawsze brzmi jak lato. Lost Frequencies.

0: Blender w RMF FM. Przeboje i klasyki gra Maciek Rybak.
1: No właśnie, klasyki. O nich też pamiętam. Łapcie Kylie Minogue i pierwszy międzynarodowy przebój tej australijskiej dziewczyny. I should be so lucky.

0: jutra.
1: No fakty są takie, że jutro jednak nastąpi, ale to będzie sobota, więc nie jest najgorzej. Zanim jednak wrócimy do najlepszej muzyki, czas na fakty RMF FM o północy. Przedstawi je Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach pozostaje w mocy. Głosowanie w Sejmie poprzedziła burzliwa dyskusja. Kierowcy wciąż popełniają błędy na przejazdach kolejowych.
3: Nierespektowanie znaczenia sygnalizatora migającego czerwonym światłem.
2: Macie ulubione miejsce w swojej miejscowości? Może napiszecie o nim wiersz. Po raz kolejny nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Za odrzuceniem decyzji Karola Nawrockiego była cała koalicja rządowa. Przeciwko opozycja, której część głosów jest potrzebna do odrzucenia weta. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja, której w Sejmie wysłuchał reporter RMF FM Kasper Wróblewski.
4: Zanim doszło do głosowania, premier Donald Tusk przytoczył cytaty z przesłuchania jednego ze świadków afery Zonda Krypto.
5: Zbyszek obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
4: Cytował zeznania szef rządu. Z mównicy głos w imieniu prezydenta zabierał szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, który mówił, że weto do ustawy o kryptoaktywach nie wiąże się ze wspomnianą aferą.
6: Jak to jest, że premier nagle wychodzi i odczytuje zeznania jakiegoś bandyty, który obciąża prezydenta?
4: Tylko przypomnę, że rządzący trzy razy składali tę samą ustawę regulującą rynek kryptoaktywów. Trzykrotnie wetował ją prezydent Karol Nawrocki i trzykrotnie Sejm bez powodzenia próbował odrzucić prezydenckie weto w tej sprawie.
2: 30 wypadków i 9 ofiar śmiertelnych. To tragiczny bilans wakacji na przejazdach kolejowych. PKP Polskie Linie Kolejowe zwracają uwagę, że kierowcy, którzy powodują takie wypadki, nadal popełniają te same błędy.
3: My ze swej strony apelujemy. Kierowcy nadal najczęstszym popełnianym błędem przez nich jest nierespektowanie znaczenia sygnalizatora migającego czerwonym światłem.
2: Mówi Marcin Kruszyński, ekspert kampanii Bezpieczny Przejazd PKP Polskich Linii Kolejowych. Przewoźnik przypomina, w sytuacji, gdy utkniemy samochodem między szlabanami, należy natychmiast wyłamać barierki.
7: Uderzenie w tą rogatkę praktycznie nie powoduje szkód w naszym pojeździe. Oczywiście rogatka zostanie wyłamana. Jest to jakiś problem, że z naszej strony musi przyjechać serwis, musi to naprawić, ale tak naprawdę ratujemy swoje życie, ratujemy innych życie, ratujemy, że tak powiem, mienie. I nie powinniśmy mieć obaw, żeby z tego skorzystać.
2: Podkreśla dyrektor do spraw bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych Włodzimierz Kiełczyński. Opóźnienia we wprowadzeniu strefy płatnego parkowania w kolejnej części Poznania oraz skrócenie czasu darmowego postoju. Zarząd Dróg Miejskich opracowuje nowe rozwiązania dotyczące parkowania na ogrodach osiedla sąsiadującego z centrum miasta. Dlaczego i jakie zmiany planują urzędnicy? O tym reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
8: Początkowo strefa płatnego parkowania na ogrodach miała wejść w życie w listopadzie, a pierwsze 3 godziny miały być darmowe. Ten projekt zakwestionował wojewoda. Dlatego urzędnicy muszą opracować nowe rozwiązania, a termin możliwego wdrożenia ich w życie przesuwa się z początku listopada na pierwsze dni grudnia.
9: Liczyliśmy na to, że to rozwiązanie zostanie przyjęte, bo w wielu miastach funkcjonuje darmowe parkowanie do 1 godziny. No, okazało się, że wojewoda zinterpretował przepisy w taki sposób, że absolutnie dla wszystkich kierowców takie rozwiązanie nie wchodzi w rachubę.
8: Mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Nowy projekt zakłada skrócenie darmowego postoju do pierwszych 40 minut. Płatna strefa na ogrodach ma zdaniem urzędników uporządkować parkowanie w tym rejonie Poznania, ponieważ sporo osób teraz zostawia tam swoje samochody i dojeżdża dalej komunikacją miejską, tak by nie płacić za postój w ścisłym centrum miasta.
10: Te fakty robią wrażenie.
2: Ulica Mariacka, nazywana jedną z najpiękniejszych ulic Gdańska, nawet po wakacjach przyciąga tłumy turystów. Wśród bursztynowych sklepów i pracowni jedno z miejsc prowadzi pani Teresa, która o Mariackiej napisała wiersz.
11: Jakże jesteś malownicza i bogata w swej historii. Jak zwie się ta uliczka, co otwiera ją Bazylika Mariacka. Zamyka brama Mariacka, wiem, że jesteś najpiękniejsza.
0: To z miłości do tej ulicy
11: tak,
0: właśnie?
11: Tak, jestem tu 33 lata. Coś mnie tu ciągnie codziennie z rana.
0: Ta ulica Mariacka zawsze jest tak wypełniona ludźmi?
11: Tak. To jest mała, krótka ulica, stara. No, zatrzymał się tu czas, no bo wszystko stare. Te żygacze, przedproża.
0: Te żygacze to są takie rynny?
11: Rynny właśnie, tak, ze smokami.
0: Te rzeczy, tutaj ma pani piękną witrynę z bursztynem. Co można zobaczyć?
11: Czy naszyjniki, broszki, wisiorki, korale.
2: Z panią Teresą rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Chyba każdy z was ma takie ulubione miejsce we własnym mieście, a może warto wziąć przykład z pani Teresy i napisać o nim kilka pięknych słów. Zachęcamy i polecamy kolejne fakty w nich, zbliżające się siatkarskie emocje.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Oby z żadnych rynien, o których słyszeliśmy w faktach, nie trzeba było korzystać tej imprezowej nocy. Oczywiście mówię o uciekaniu przez okno po rynnie. Nie róbcie takich rzeczy w domu. Maciek Rybak, cześć, witajcie. To jest nowy program w RMF FM Hit Blender. I tutaj niespodzianka do pierwszej w nocy. Jestem z wami, gram wasze ulubione kawałki. Na początek Imany, ale za chwilę przyjdzie do nas prawdziwa gwiazda.

to właśnie gra. W nocnym autobusie albo nocnym tramwaju o tej porze dla wszystkich, którzy wracają z piątkowego wyjścia. No właśnie, już sobota od kwadransu. No to może teraz prawdziwa gwiazda, o której wspominałem, to Miley Cyrus. Dlaczego gwiazda? Bo śpiewa Midnight Sky. A wiadomo, że jak nie ma chmur, to o tej porze piękne widowisko. Nad naszymi głowami.

Hit Blender w RMF FM. Nowy program, w którym od godziny 23 Maciek Rybak miksuje i to, co lubicie. No to teraz coś z cyklu Dobre na koniec dnia. PZ.

nowość, która brzmi jak Weekend zblendowana z dyskotekowym klasykiem. Takie rzeczy w nowym programie RMF FM. Hit Blender. Fastboy Music Sounds to przed chwilą, a teraz dobrze wam znana Kylie i Akcent. Ten z Rumunii.

są kawałki, które prowokują, zwłaszcza w weekendową noc. Krzyczą: pokaż, na co cię stać. I nocna zmiana pokazuje, jak świetnie sobie radzi. Dacie radę. Phil w Hitblenderze RMF.

0: Maciek Rybak, dziękuję za dzisiejsze spotkanie, a teraz... Godzina pierwsza na zegarach, więc czas na fakty RMF FM. Przedstawi je Katarzyna Podrasa.
1: Zapraszam. Ponad 1100 interwencji po piątkowych wichurach. Do najnowszego raportu strażaków dotarł dziennikarz RMF FM. To dla nas drobnostka. W ten sposób Donald Trump odniósł się do wojny z Iranem. To już dziś półfinał Mistrzostw Europy. Polskie siatkarki zagrają w Stambule z Włoszkami. Ponad 1100 razy interweniowali od wczoraj strażacy, by usunąć skutki wichur, które przechodzą nad Polską. Najnowszy raport Państwowej Straży Pożarnej poznał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dobry wieczór, Michale. Prosimy o szczegóły. Gdzie interwencji jest najwięcej?
2: Przede wszystkim w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego i Poznania. Tych dwóch części Polski dotyczy ponad połowa z tego ponad 1000 interwencji. Strażacy przede wszystkim usuwają powalone przez silny wiatr drzewa. Część tych drzew niestety upadła na linie energetyczne i przez to cały czas są problemy z dostawami energii, między innymi w okolicy Sulechowa i Zielonej Góry w województwie lubuskim, a także od kilkudziesięciu minut po burzy i ulewie, która przeszła nad Mazowszem w rejonie Żyrardowa i Grodziska Mazowieckiego. Pogotowie energetyczne może tam pracować jeszcze przez co najmniej kilka godzin, nawet do rana.
1: Prezydent USA Donald Trump ocenił, że prowadzona przez niego wojna z Iranem to dla kraju drobnostka, bo nie przyniosła rekordowych ofiar, takich jak na przykład wojna w Wietnamie. Skomentował tak słowa wiceprezydenta J.D. Vance'a, według którego konflikt z Iranem nie jest wojną. Cóż, powiem tak, wiele osób nie nazywa tego wojną. Ja nazywam to konfliktem zbrojnym, ponieważ dla nas to drobiazg. To nic wielkiego. Przeprowadziliśmy operację w Wenezueli i zrobiliśmy to również tutaj. W Wenezueli nie straciliśmy nikogo. Tutaj straciliśmy 18 osób. W Wietnamie zginęło 100 tysięcy ludzi. W innych konfliktach traciliśmy dziesiątki tysięcy osób, mówił Trump.
3: Są i takie fakty.
1: Zgromadzenie Ogólne ONZ poparło rezolucję Correct the Map, wzywającą do odejścia od mapy Mercatora na rzecz dokładniejszych przedstawień powierzchni kontynentów. Za dokumentem zagłosowały 164 państwa. Przeciw były tylko USA, a 6 krajów wstrzymało się od głosu. Więcej o tej przełomowej rezolucji przeczytacie na rmf24.pl. Już dziś półfinał Mistrzostw Europy. Polskie siatkarki zmierzą się w Stambule z Włoszkami, które są głównymi faworytkami do złota. Nasza siatkarska gwiazda Magdalena Stysiak podkreśla jednak, że biało-czerwone nie są w tym starciu bez szans.
4: Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki, które są mistrzyniami świata, mistrzyniami olimpijskimi, które grają naprawdę bardzo dobrą siatkówkę, więc jutro ten mecz nie będzie wcale łatwy, ale ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich, bo one mają już tą presję, my jej nie mamy, to one muszą, a my tylko możemy.
1: Trzymamy kciuki za Polki. Spotkanie naszych siatkarek z Włoszkami o 18:00. Wracamy teraz do porannej rozmowy w Radiu RMF 24. Bartosz Romowicz, wiceprzewodniczący Klubu Polski 2050, był gościem Piotra Salaka.
5: Jest pan pragmatycznym politykiem, to pan widzi te sondaże. Jak pan sobie wyobraża bez jednej listy wejście Polski 2050 do przyszłego parlamentu?
6: Dzisiaj Polska 2050 nie wchodzi do kolejnego parlamentu, jeżeli nie znajdzie rozwiązania. I o tych rozwiązaniach wewnątrz partii rozmawiamy. Nie będę się z nimi dzielił publicznie, dopóki ich nie ustalimy. Natomiast widzimy różne alternatywy. Raczej wiemy, że nie wystartujemy samodzielnie, bo bądźmy realistami, nie bądźmy hipokrytami. Więc na pewno mamy dwa wyjścia. Albo pójść na jakieś liście z koalicjantem w centrum, albo na jakieś liście z drugim koalicjantem bardziej na lewo. No i to są decyzje, które podejmiemy w ciągu najbliższych miesięcy.
5: A to jest tak, że wróci pomysł trzeciej drogi BIS?
6: Ja osobiście uważam, że był to dobry pomysł. Zresztą pewnie pan prześledził moją historię polityczną, że ja parę lat w PSL-u spędziłem i uważam, że ta koalicja była dobra, bo dała te 13%, czyli 66 mandatów, które dały większość. Bez trzeciej drogi, bez pomysłu Kosiniaka, Kamysza i Hołowni nie byłoby dzisiaj rządu Donalda Tuska.
5: Ale do tego małżeństwa, jak pan wie, potrzeba zgody dwóch stron. Pan mówi, że chętnie, a co mówi PSL?
6: Myślę, że też nie wyklucza. Czasem rozsądek w małżeństwie też jest ważny.
5: Uważa pan, że to jest kwestia rozsądku, czy to jest kwestia idei?
6: Jedno nie wyklucza drugiego w polityce. Jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w polskiej polityce, to ja bym nie chciał, mając Polskę w sercu i będąc, uważam się za patriotę, uważam się za państwowca i robię dużo rzeczy w swoim życiu, które czasem pewnie i dla mnie sensu nie mają, ale dla państwa mają, to uważam, że dzisiaj najważniejsze jest to, żeby Konfederacja, a już nie daj Boże Braun, nie rządzili. I to wymaga wielu poświęceń.
5: Jeżeli trzecia droga, to tylko z PSL-em, czy jeszcze z kimś?
6: Dzisiaj nie ma innej alternatywy. Mateusz Morawiecki, który pewnie potencjalnie mógłby budować nowe centrum polityczne, no jednak twierdzi, że Donald Tusk jest do dymisji, a cała koalicja jest zła. To tutaj nie ma przestrzeni do rozmowy. Zresztą wydaje mi się, że to jest polityczna ustawka na prawicy, która prędzej czy później tak się skończy wspólną konwencją zjednoczeniową i będzie hologram Zbigniewa Ziobry, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i powiedzą, że razem chcemy donosić Donalda Tuska.
5: A ja myślałem, że pan pomyślał o Mateuszu Morawieckim jako kolejnym do tego stolika, którym mógłby pan usiąść i na przykład politycy PSL.
6: Z jednej strony byłoby to rozsądne, bo to jest jakaś alternatywa, z drugiej strony jest to niemożliwe, jeśli chodzi o polską politykę.
5: A jeżeli trzecia droga BiS, to co z Szymonem Hołownią na czele znowu?
6: Szymon Hołownia uważam, że jest bardzo cennym politykiem, uważam, że jest bardzo dobrym politykiem. Jeżeli będzie chciał być tym liderem, no to będzie robił wszystko, żeby nim być. Jeżeli zdobędzie zaufanie, no to nim będzie. Natomiast to jest trochę tak, że my zapominamy o tym, jaka była rola Szymona Hołowni w polskiej polityce. Ona była taka, że gdyby nie on, to dzisiaj byłby dalej PiS. I to trzeba otwarcie sobie powiedzieć. I Szymon Hołownia, jak był marszałkiem Sejmu, pokazał, że ten urząd można sprawować inaczej. I uważam, że jest na niego miejsce w wielu instytucjach publicznych, w tym też, czy jako marszałka Sejmu nadal, czy też w rządzie. Natomiast to nie są decyzje do końca tylko i wyłącznie nasze.
5: Tak? No ale waszą decyzją na przykład byłoby to, czy Szymon Hołownia zostanie szefem Klubu Polski 2050, czy nie?
6: To jest nasza decyzja. I? Natomiast powiem panu, że w Polsce...
5: Dlaczego jej nie podjęliście wczoraj?
6: W Polsce, bo nie chcieliśmy robić takiego prezentu na 50 Szymonowi Hołowni.
5: Ale był ładny prezent, przyzna pan.
6: Ale myślę, rozmawialiśmy o tym z panem marszałkiem i ma inne marzenia na 50 urodziny niż zostanie szefem klubu parlamentarnego. A tak zupełnie poważnie, to my mamy coś takiego w Polsce 2050. Pewnie też i przez to się rozpadliśmy, że ta grupa, która dzisiaj została w Polsce 2050, to jest grupa osób, która się lubi, szanuje i która nie podejmuje decyzji, jeśli nie jest co do tego przekonana. My naprawdę mamy bardzo dobrą atmosferę w klubie parlamentarnym, więc jeżeli nie będą wszyscy tego pomysłu przekonani, to się nic nie wydarzy.
5: Ile tych osób jest nieprzekonanych jeszcze?
6: To dzisiaj trudno tak powiedzieć w liczbach, bo każdy z nas ma pewnie jakieś wątpliwości. Ja uważam Pawła Ścica za bardzo dobrego przewodniczącego.
5: On jest
6: klubu.
5: Do tego pomysłu przekonany, żeby Szymon Hołownia stanął na czele klubu?
6: Nie wiem tego, czy jest przekonany 100%.
5: Ja czytam jego wypowiedzi, mówi, że może zrezygnować, kiedy będzie potrzeba.
6: No bo Paweł jest odpowiedzialnym politykiem. Zresztą od początku uważałem, że jest bardzo dobrym szefem klubu i popierałem go w tej drodze do tym, aby szefem klubu został. Zresztą jest adwokatem, prawnikiem, ma bardzo duże doświadczenie w tym zakresie. Ale przede wszystkim, jeżeli Szymon Hołownia stanie się przewodniczącym klubu parlamentarnego, to będzie to za zgodą wszystkich i nie będzie potem żadnego rozłamu.
5: Ze zgodą Katarzyny Poczyńskiej-Nałęcz także?
6: Mam nadzieję, że tak. Jeżeli taka decyzja będzie, nasza przewodnicząca patrzy na te wszystkie procesy i musi wiedzieć, że klub parlamentarny jest jednym z elementów funkcjonowania partii.
5: A potrafi pan przytoczyć jakąś radosną i taką euforyczną wypowiedź Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na temat ewentualnego przewodnictwa Szymona Hołownia w klubie 2050, bo ja nie mogę.
6: A ja mogę panu pokazać zdjęcie z wczorajszych spotkania naszego klubu parlamentarnego. Nie wiem, czy ktoś rzucił to zdjęcie, czy nie, ale mamy bardzo ładne zdjęcie uśmiechniętych dwóch polityków Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Szymona Hołowni, którzy się bardzo dobrze dogadują.
5: No nie, ale
6: Przytulas na 50 urodziny.
5: No więc właśnie, więc trochę nie wypada, wie pan.
6: Więc atmosfera jest dobra. Ja wiem, że niektórzy się śmieją, że przy 0,7% nie można mieć dobrej atmosfery, ale jednak mamy dobrą atmosferę.
5: Panie pośle, Polska 2050 jest niedostatecznie reprezentowana w rządzie? Powinna mieć wicepremiera?
6: Ja nie mam takiego wrażenia, że musimy mieć tego wicepremiera. To jest trochę bardziej ambicjonalnie pewnie brane pod uwagę. Ja
5: ambicje uważam, czyje w takim razie tutaj grają rolę?
6: Polityczne, wszystkich. Wie pan, że w polityce nie ma ludzi nieambitnych. Jak ktoś jest nieambitny, to w polityce kończy po jednej
5: to
6: kadencji.
5: To jednym słowem, pan też jest ambitny.
6: No, gdybym nie był, to bym tu nie był, bo wie pan, dostać się do polskiego parlamentu z Bieszczad, Ustrzyk Dolny, z gminy, która ma 3000 głosów, jest bardzo trudno.
5: No dobrze, to wracając do tego wicepremiera dla Polski 2050.
6: Myślę, że można było ten warunek stawiać, kiedy byliśmy klubem parlamentarnym 30-paroosobowym. Dzisiaj myślę, że to już nikomu do niczego nie jest potrzebne i nic nie stworzy na nim żadnego pozytywnego wrażenia.
5: To bardzo skromnie pan mówi, panie przewodniczący.
6: Proszę jeszcze być realistą w polityce.
5: Mówi pan, Maciej Berek zostanie wybrany do Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj są pewne wątpliwości. Natomiast nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że nie uda się odrzucić prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut. Jak pan sobie wyobraża zakończenie tej sprawy? Czy będziecie kolejny raz zgłaszać ustawę, czy rząd będzie jeszcze raz próbował w takim razie? Jak pan sobie wyobraża, co będzie na końcu?
6: Polska 2050 cały czas składa projekt ustawy w tym zakresie, który jest projektem do zaakceptowania przez prezydenta, nie jest do zaakceptowania przez Koalicję Obywatelską. Myślę, że ten spektakl się nie skończy do końca kadencji, dlatego warto byłoby pokazać, jak z tym zonda krypto i całą aferą było do końca, kto, komu, kiedy i co, a nowe fakty cały czas nas zaskakują. Nawet ten pomysł komisji śledczej nie jest ale taki abstrakcyjny, bo myślę, że można by było pokazać, kto stoi za tą aferą, a wszyscy wiemy i widzimy.
5: Ale śledczej czy zaufania publicznego?
6: Nie ma czegoś takiego jak komisja zaufania publicznego. Ja jestem prawnikiem, adwokatem, jest komisja śledcza.
5: No, była taka komisja weryfikacyjna w Warszawie do spraw nieruchomości. Rozumiem, że o to chodziło Jarosławowi Kaczyńskiemu.
6: Jest ustawa o komisji śledczej, konstytucja mówi i ustawy, jakich pracuje w trybie Sejm i to jest jasne.
5: Ale wie pan o tym, że to w gruncie rzeczy przypomina teatr polityczny, bo każdy będzie przedstawiał własną wersję prawdy.
6: Panie redaktorze, jest pan w polityce dłużej, jak ja jako obserwator i pan dobrze wie, że polityka to jest teatr.
5: To jest z jednej strony teatr, ale z drugiej strony chodzi o załatwianie spraw i o to, żeby to prowadzić się do końca.
6: No czyli, żeby ten spektakl miał także wartość merytoryczną. No i myślę, że tutaj najważniejsze jest to, żeby Polki i Polacy mieli bezpieczne oszczędności, bezpieczne swoje pieniądze, a beta prezydenckie i postępowanie Prawa i Sprawiedliwości nie daje tej gwarancji, więc będziemy pewnie próbować. Natomiast te próby będą obłaczone tym, że z tyłu głowy wiemy, że są nieskuteczne.
5: Czyli wiceprzewodniczącemu klubu Polski 2050 podoba się pomysł komisji śledczej w sprawie...
6: I osobiście tak, dlatego, że ja byłem w komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych. To była komisja, która pracowała w sposób szybki, skuteczny i sprawny, jako jedyna zakończyła w takim skutecznym efekcie swoje prace i uważam, że w tym trybie można byłoby ten projekt przeprocedować.
5: A wszystko na to wskazuje, że takiej komisji nie będzie, że będzie się sprawą zajmowała prokuratura. Jak długo się będzie nią zajmowała pańskim zdaniem do wyboru?
6: Oby szybciej niż innymi tematami, które obiecaliśmy rozliczyć szybciej.
5: A pańskim zdaniem ta sprawa skończy się do wyboru? W przyszłym
6: nie.
5: roku. Dlaczego? Dlatego, że jest skomplikowana, Polski, czy nie. dlatego, że prokuratura będzie tak
6: Polski
5: działała?
6: Polski wymiar sprawiedliwości, odkąd pamiętam, i to nie tylko i wyłącznie za rządów PiS-u, chociaż głównie za rządów PiS-u, nie wykazuje się skutecznością działania. Jeżeli prawnicy, adwokaci, czy radcowie prawni jako jeden ze sposobów wygrywania spraw obejmują strategię przedawnienia, to znaczy, że nie jest dobrze w systemie prawnym.
5: Panie pośle, pan mówi jak polityk opozycji, przecież jesteście w rządzie od 3 lat. No bo pan mówi, że wie pan o tym, że prokuratura nie zakończy sprawy.
6: Panie doktorze, staram się realnie patrzeć na sprawy. Nie będę oszukiwał i pana, i naszych słuchaczy, że czasy procesów w Polsce są dzisiaj dobre, nie są złe. Są złe. Zbigniew Ziobro doprowadził do tego jeszcze, że się wydłużyły, a nie skróciły. I my jako parlamentarzyści, jako klasa polityczna, jako rządzący powinniśmy zrobić wszystko, żeby to skrócić. Natomiast mamy takiego hamulcowego, no wcześniej to był Andrzej Duda, jeżeli wszyscy myśleliśmy, że będzie lepiej z Karolem Nawrockim, to jest dużo gorzej. I żadna ustawa, która godzi wymiar sprawiedliwości jakkolwiek, u Karola Nawrockiego znajdzie się w śmietniku.
5: Ale pośrednio przyznaję pan, że nie byliście gotowi na prezydenturę Karola Nawrockiego. Na prezydenturę z innego obozu politycznego niż wy.
6: To trzeba pewnie panu przyznać, że ma pan rację. Natomiast myślę też, że nikt się nie spodziewał, że to będzie prezydentura tak stanowcza i ostra. I myślę też, że tego też się nie spodziewał Prawo i Sprawiedliwość.
1: Usłyszał Piotr Stalag od swojego gościa, Bartosza Romowicza z Polski 2050. W tych faktach to wszystko. Już teraz zapraszam na kolejne o drugiej w imieniu Mateusza Bożka. Ja dziękuję za uwagę i życzę wam spokojnego dyżuru.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie radia RMF FM. Kuba Śliwiński z tej strony i jak zwykle o tej porze mówimy o najważniejszych informacjach. Już teraz ważny temat przed zimą. Jak wygląda nasze bezpieczeństwo energetyczne i czy możemy być spokojni o dostawy gazu? Bruksela tonuje nastroje, ale jednocześnie mówi jasno. Sytuację trzeba bardzo uważnie monitorować. O tym Piotr Salak porozmawiał z naszą korespondentką w Brukseli, Katarzyną Szymańską-Borginią. Piotrze, Kasiu, słuchamy.
1: Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, witam.
1: Ten obecny poziom wypełnienia magazynów w Unii Europejskiej to jest 65%. Powiedz, jakie ma argumenty Bruksela, no i skąd ten optymizm, chociaż przyznaję, ostrożny.
2: Bruksela przede wszystkim wskazuje na to, że sytuacja dzisiaj jest zupełnie inna niż podczas kryzysu energetycznego w latach 2021-2022. Przede wszystkim Unia ma bardziej zróżnicowane źródła dostaw, większe możliwości importu LNG, a także zużycie gazu spadło o 17% w porównaniu z okresem sprzed kryzysu. Komisja uważa też, że przy obecnym tempie napełniania magazynów Unia powinna osiągnąć odpowiedni poziom zapasów przed zimą, a ten odpowiedni poziom to, jak ustalono całkiem niedawno w lipcu, to będzie 80% wypełnienia magazynów i to powinno się całkowicie udać i jest technicznie możliwe do wykonania.
1: To jeszcze powiedzmy, jak wygląda sytuacja w Polsce?
2: Polska jest w bardzo dobrej sytuacji, jest absolutnie liderem, jeżeli chodzi o te wypełnione magazyny, bo jest to 94%, podczas gdy rzeczywiście ta średnia unijna to jest około 65%. Za nami są takie kraje jak Portugalia czy Włochy, a Niemcy są jednym z krajów, które mają najmniejsze to wypełnienie, 53% raptem, a jest to przecież olbrzymia gospodarka, olbrzymie magazyny. Przede wszystkim głównym problemem są dla Niemców wysokie ceny gazu, które po prostu ograniczyły opłacalność kupowania i zatłaczania tych magazynów. No a także sytuacja na Bliskim Wschodzie, problemy na światowym rynku LNG, w tym wstrzymanie dostaw z Kataru. To są te główne problemy, na które sam Berlin się powołał.
1: Jasne, a czy może się okazać, że Polska w ramach unijnej solidarności będzie musiała pomóc innym krajom, na przykład Niemcom, dostarczając im swój gaz?
2: Rzeczywiście w razie poważnego kryzysu jest ten unijny mechanizm solidarności gazowej i co ciekawe, powstał w czasach w 2014 do 2017 roku, on powstawał w czasie, gdy to Polska wydawałoby się jest izolowana, ma przerwane te dostawy właśnie głównie z Rosji i to nasz region by potrzebował tej solidarności, ale trzeba pamiętać, że takie zapisy działają w obie strony i nie jest to żaden przymus taki naprawdę, bo w sytuacji, w której byśmy musieli udzielać takiej pomocy, to wtedy, gdy na przykład w Niemczech doszłoby, czy byłoby zagrożone zaopatrzenie tak zwanych odbiorców chronionych, czyli na przykład szkół, szpitali. I taki mechanizm no, jest takim rozwiązaniem ostatniej szansy. Państwo wtedy najpierw musi wykorzystać wszystkie dostępne środki i rynkowe, wszystkie własne możliwości, a dopiero potem zwraca się do sąsiada o uruchomienie tej solidarności i oczywiście nie jest to za darmo.
1: O tym wszystkim Katarzyna Szymańska-Borginią wprost z Brukseli. Kasiu, bardzo dziękujemy.
0: I właśnie tak, Bruksela uspokaja, że mimo niższego poziomu zapasów gazu w Unii, nie ma dziś bezpośredniego zagrożenia dla dostaw, a Polska jest w bardzo dobrej sytuacji. Nasze magazyny są wypełnione w około 94%. W razie poważnego kryzysu działa unijny mechanizm solidarności gazowej, ale jest to rozwiązanie ostatniej szansy. A o tym szerzej opowiedzieli nam Piotr Salak i Katarzyna Szymańska-Borginią. Bardzo dziękujemy, ale to oczywiście nie koniec. Tego, co najważniejsze, za niedługo do Was wrócimy. A na razie dajcie się ponieść muzyce w RMF FM.

0: Słuchacie RMF FM. Jesteśmy na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami w Polsce i teraz przyglądamy się zmianom, które mogą mocno wpłynąć na rynek najmu krótkoterminowego i oczywiście na życie mieszkańców. O tym, co może się zmienić i jakie mogą być tego konsekwencje, porozmawiają Krzysztof Urbaniak i jego gość, profesor z Uniwersytetu Jagiellońskiego, socjolog, doktor habilitowany Paweł Kubicki. Posłuchajmy.
1: Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
1: Panie profesorze, jak Pan ocenia te propozycje zmian w prawie i jak wprowadzenie możliwości zakazywania najmu krótkoterminowego przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe może zmienić rynek tego najmu?
2: Powrót do pierwotnych rozwiązań uważam za krok w bardzo dobrym kierunku, zwłaszcza też z perspektywy, mojej perspektywy jako socjologa, jest to bardzo cenne, ponieważ zwrócono uwagę też na społeczne skutki działalności gospodarczej, co akurat w Polsce nie było takie oczywiste. Często patrzono na to z takiej perspektywy trochę dogmatu nieograniczonej wolności gospodarczej, biorąc pod uwagę, że ta wolność też wkracza wolność innych osób, ich dobrostan. I takim wręcz modelowym przykładem jest najem krótkoterminowy, który ma cały szereg negatywnych skutków społecznych dotyczących zarówno całych społeczności, mówimy o całym mieście, całej dzielnicy, wspólnocie mieszkaniowej, sąsiedztwie, ale też takiej perspektywy każdego mieszkańca miasta, który ma tą wątpliwą przyjemność sąsiadować z mieszkaniami, które są oferowane na krótkoterminowy wynajem. Także z tej perspektywy uważam, że jest to bardzo krok w dobrą stronę.
1: A czy najem krótkoterminowy, panie profesorze, trzeba zwalczać, czy po prostu tylko i wyłącznie dobrze go reformować?
2: Ucywilizować. On rzeczywiście też ma jakieś, można tutaj pokazać pewne pozytywne aspekty. On, można powiedzieć, trochę upodmiotowił wiele osób turystycznie, które wcześniej po prostu nie było stać na, bo jednak usługi hotelowe są drogie. Natomiast ma jednak w tym bilansie było dużo więcej problemów, czy skutków, negatywnych skutków społecznych. No przede wszystkim to są skutki dla miast. Obserwujemy to od lat w Europie, także to jest też już w Polsce, kiedy to nie można patrzeć na miasto tylko i wyłącznie jako na sumę budynków i mieszkań, ale miasto to przede wszystkim więzi społeczne, to są relacje międzyludzkie, to jest tożsamość lokalna. I akurat najem krótkoterminowy działał bardzo negatywnie, zniszczył po prostu tożsamość lokalną, więzi społeczne i mamy już przykłady także w polskich miastach, niemal całych kwartałów, czasem to już są całe dzielnice, które stały się, mówiąc wprost, takimi wydmuszkami. Znaczy, tam już nikt nie mieszka ze stałych mieszkańców, to są dekoracje dla turystów. Odbudowanie więzi społecznych, odbudowanie tożsamości lokalnej, to są lata. Bardzo łatwo to zniszczyć, ale odbudowanie będzie rozłożone w czasie. A miasto bez mieszkańców, bez więzi społecznych, bez tożsamości nie jest miastem po prostu.
1: A jak duży jest rynek najmu krótkoterminowego w Polsce, panie profesorze?
2: Trudno mi w tym momencie to oszacować, bo to jest bardzo dynamiczna sytuacja. Ja akurat w tym momencie dokładnie nie robiłem takich badań, które by pokazały, jaka jest ilość. Dlatego też trzeba pamiętać, że mamy też całą szeroką szarą strefę, która jest tutaj niezwykle trudna do oszacowania. No stąd też właśnie mamy to ucywilizowanie tej sfery gospodarczej jest w kierunku w dobrą stronę. No, proszę sobie wyobrazić tak z perspektywy mikro mieszkańca, który sąsiaduje z takimi mieszkaniami przez wiele lat, żyjący w nieustannym stresie, bo nie wie, czy kolejna noc będzie przespana, czy na klatce schodowej spotka agresywnych, pijanych najemców krótkoterminowych. No więc to są naprawdę poważne skutki społeczne dotyczące dobrostanu takich osób, do ich zdrowia, tego jak to się przekłada na relacje. Więc tutaj akurat raz jeszcze powtórzę, jest to krok w dobrą stronę. Co warto też podkreślić, to nie jest zakazywanie, to jest po prostu ucywilizowanie i tej sfery. No i też eliminowanie tych negatywnych skutków społecznych. Bo jak mówię, ten najem krótkoterminowy też da się znaleźć jakieś pozytywne aspekty, ale pewnie wymagałoby to takiej dłuższej rozmowy, pokazywanie tego w szerszej perspektywie.
1: No nie znam nikogo, panie profesorze, kto chciałby żyć w takim stresie.
2: No oczywiście, no mówimy o tym, ale z drugiej strony zna pan zapewne wiele osób, które niejednokrotnie korzystały z krótkoterminowego, podróżują, czy to biznesowo, czy to turystycznie. Więc tutaj mamy te dwie perspektywy, natomiast no, przeważa jednak ta perspektywa negatywnych skutków społecznych, co mnie jako socjologa, raz jeszcze powtórzę, bardzo cieszy, bo ten projekt zakłada, wyraźnie podkreśla negatywne skutki społeczne.
0: Jakie jeszcze skutki dla mieszkańców i polskich miast może przynieść rozwój najmu krótkoterminowego? I czy nowe przepisy rzeczywiście pomogą uporządkować ten rynek? Do tej rozmowy Krzysztofa Urbaniaka z doktorem habilitowanym Pawłem Kubickim wrócimy już za chwilę. Bądźcie blisko RMF FM. U nas najważniejsze informacje i oczywiście ciekawe rozmowy.

stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Słuchacie RMF FM, a my wracamy do naszej rozmowy o najmie krótkoterminowym. Wiemy już, że zdaniem profesora, doktora habilitowanego Pawła Kubickiego, potrzebne jest przede wszystkim uporządkowanie tego rynku i uwzględnienie jego wpływu na mieszkańców, sąsiedztwa i całe miasta. Ale pytanie brzmi, co dalej? Panowie, czekaliśmy na was i jesteśmy ciekawi, jakie są kolejne argumenty i co mogą oznaczać proponowane zmiany. Słuchamy.
1: W których miastach, panie profesorze, te negatywne skutki społeczne obserwujemy najbardziej w Polsce?
2: No, w moim mieście Krakowie, no, jest mi najbliższe, od lat w Krakowie ten problem jest podnoszony. Ja już sam nie wiem, który raz i od 12 lat chyba wypowiadam się w tym temacie. Też sporo na ten temat pisałem. W Krakowie to widzimy bardzo wyraźnie. Widać to też w niektórych innych miastach, takich jak Sopot. No, Sopot jest w tym momencie, zdaje się, najszybciej wyludniającym się miastem w Polsce, mimo że jest szalenie atrakcyjny. Prawda? Ale skutkiem dominacji najmu krótkoterminowego, no, mieszkańcy się wyprowadzają. To jest kolejny bardzo poważny problem, zresztą obserwowany w całej Europie, gdzie ten najem krótkoterminowy łączy się, czy też koreluje, mówiąc językiem socjologicznym, no, z kryzysem mieszkaniowym. Bo mieszkania, które są oferowane jako, czy zamieniane jako apartamenty na krótkoterminowy wynajem, oczywiście znikają z takiego rynku wynajmu, czy dla osób, które chcą wynajmować te mieszkania długoterminowo. Tak. Skutkiem tego te dostępne są coraz droższe i coraz stają się poza zasięgiem zwykłego Europejczyka. Obserwujemy niestety, to Kraków jest też miastem akademickim, obserwujemy ogromny problem, jaki mają
1: studenci.
2: To dotyczy wielu miast europejskich, studenckich, które przy okazji też te miasta studenckie, no, są też szalenie atrakcyjne turystycznie. To są historyczne miasta, do których przyjeżdżają turyści. I te mieszkania, które były oferowane na wynajem do studentów, po prostu znikają i są oferowane na najem krótkoterminowy, co przekłada się na poważny problem dzisiaj studentów ze znalezieniem takich mieszkań. Więc to jest cały szereg, jak pan widzi, negatywnych skutków społecznych takiego najmu.
1: To w których krajach, w których miastach ten najem krótkoterminowy ze strony spółdzielni albo wspólnot mieszkaniowych jest jakoś uregulowany, albo gdzie jest największy problem?
2: No, w tym momencie, jak pan wie, rozmawiałem tutaj o polskim prawie, ale ono, czy polskiej ustawie, która jest, no, odpowiada na rozporządzenie unijne, które weszło w tym roku, więc wszystkie kraje unijne muszą dostosować się do tego rozporządzenia cywilizującego na najem krótkoterminowy. Natomiast w wielu miastach czy krajach już od lat zaczęto to cywilizować. No, takim przykładem jest Hiszpania, która była chyba najbardziej dotknięta, mówię o Hiszpanii, a takim symbolem, no, stała się Barcelona, tak, która już kilkanaście lat temu, no, tam był, no, dochodziło do masowych protestów przeciwko tak zwanej turystyfikacji. No i Barcelona od lat wprowadza takie regulacje. No, jedną z docelowych regulacji jest w ogóle zakazanie w całym mieście.
1: A skutecznie wprowadza, panie profesorze?
2: Tak, coraz bardziej skutecznie. No, trzeba wprowadzać regulacje, które później są też egzekwowane. W Polsce ten najem nie był do tej pory jakoś specjalnie regulowany. Właściwie można było dowolnej jakości, nawet garaż można było oferować na najem krótkoterminowy.
1: A czy widać, panie profesorze, że w Barcelonie ta tkanka miejska się odradza po tych zmianach?
2: Miejmy nadzieję, że się nie odradza, jak mówię, to jest długi proces, bo bardzo łatwo go zniszczyć.
1: Ale o wiele dłużej trwa odradzanie się.
2: Dokładnie. Do tego nie jest tak łatwo później, jeśli mieliśmy całe kwartały, to przykład chociażby bliższy nam krakowskiego Kazimierza, gdzie większość krakowskiego Kazimierza dzisiaj niestety jest zdominowana przez najem krótkoterminowy. I nawet jeśli część tych mieszkań będzie wracać później na ten taki rynek mieszkalny, to bardzo to zajmie to długo czasu, bo trzeba tam odbudować całą więzi społeczną, całą siatkę. Jeśli mamy dzisiaj w pewnych kwartałach czy dzielnicach usługi, które są oferowane wyłącznie do turystów, no to trudno tutaj zachęcić
1: jak tam żyć
2: stałych mieszkańców, którzy mają dzieci, dalej. No, jeśli mamy, na szczęście w Polsce też zaczęto to regulować, tak w Krakowie wprowadzać te ograniczenia sprzedaży całonocnego alkoholu, ale jeśli w ścisłym centrum Krakowa było łatwiej kupić alkohol o każdej porze dnia i godziny niż świeże bułki, no to pokazywało problem. I powoli zaczynamy jednak to ograniczać, widząc te problemy, więc bardzo dobrze też, że w Polsce będziemy to wprowadzać, no bo widzimy, jakie skutki ta turystyfikacja wyrządziła miastom europejskim, a polskie miasta też już to obserwujemy. Wspomniany Kraków, Sopot, czy też w innych miastach, w Warszawie, we Wrocławiu też te problemy są już bardzo widoczne.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Miłego weekendu.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. To na ten moment wszystko. Najem krótkoterminowy to dziś nie tylko kwestia rynku turystycznego, ale także problem mieszkańców i całych miast. Mówił na naszej antenie socjolog, doktor habilitowany, profesor Paweł Kubicki. Jego zdaniem potrzebne jest przede wszystkim ucywilizowanie rynku, a przykłady Krakowa, Sopotu czy Barcelony pokazują, że nadmierna turystyfikacja może wypierać stałych mieszkańców i niestety pogłębiać problemy mieszkaniowe. A my wciąż jesteśmy na bieżąco ze wszystkim. Słuchacie RMF FM, bo RMF jest zawsze z wami.

Za chwilę na zegarach wybije druga. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty RMF FM. A zaczynamy od izraelskich nalotów na Liban. Zginęły co najmniej 3 osoby, rannych jest ponad 20. W faktach także o tym, co zamierza zrobić rząd po kolejnym nieudanym odrzuceniu weta do ustawy o kryptowalutach. A na koniec Londyn i hołd dla jednej z największych gwiazd muzyki. Chodzi o legendarnego wokalistę grupy Queen. Trzy osoby zginęły, a ponad 20 zostało rannych w izraelskich nalotach na Liban. Tamtejszy resort zdrowia poinformował, że mimo rozejmu z proirańskim Hezbollahem, w nocy trwały